0: Wykonywali działania na potęgach, jak również bardzo dobrze wykazali się znajomością w funkcji językowych i to jest w języku angielskim.
1: A co było słabym punktem?
0: W dalszym ciągu słabym punktem w języku polskim to jest rozpoznawanie przydawki w zdaniach pojedynczych, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki.
2: Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom, a w najbliższą środę też rano Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki tegorocznej matury.
3: Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty możecie sprawdzić na rmf24.pl. Gdzie wybrać się w wakacje po zmroku? W faktach RMF FM rozpoczęliśmy wczoraj cotygodniowy letni cykl z najciekawszymi miejscami do zwiedzania nocą. W pierwszą podróż zabrał nas wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Co to była za atrakcja?
4: Park dzieje pod Poznaniem i nocne plenerowe widowisko historyczne Orzeł i Krzyż. Nocna podróż po osi czasu i mała wakacyjna lekcja historii Polski. Zobaczymy najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju, a to wszystko już po zmierzchu. Z udziałem gry świateł.
5: Pirotechnika, mappingi, gra fontanna, która też jest podświetlana. To wszystko zagrać może tylko i wyłącznie nocą. Nie ma tych widowisk za dnia, my robimy je w nocy. Idealne miejsce, żeby przyjechać i zobaczyć coś powalającego, to jest nasze widowisko.
4: Mówi reżyser Filip Klepacki. Park udzieje w murowanej Goślinie pod Poznaniem.
3: Widowisko będzie można zobaczyć w piątki i soboty do 25 lipca.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Nigdy nie mów nigdy, tak? Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, poseł Paweł Ślis, odpowiedział na pytanie, czy jego ugrupowanie wystartuje w kolejnych wyborach wspólnie z PSL.
7: Decyzja, jak będziemy startować, jeszcze jest przed nami.
8: Ale rozważacie startowanie z PSL-u?
7: Ja się politycznie nauczyłem, że nigdy nie mów nigdy. I może tej wersji się będę trzymał.
8: A co na to PSL?
7: Ja mam bardzo dobre relacje z kolegami z PSL-u. Szymon Hołownia ma też bardzo dobre relacje z PSL-u. My naprawdę ze sobą rozmawiamy. Ja zarówno z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem się spotykam, rozmawiam z Piotrem Zgorzelskim także, z koleżanką Ulą Pasowską, którą naprawdę bardzo cenię za merytorykę.
8: Dobrze, tylko, że Władysław Kosiniak-Kamysz na pytanie o Polskę 2050 odpowiada opiniami na temat Katarzyny Połączyńskiej-Nałęcz i mówi, to jest partia Razem. To nie jest dawny Szymon Hołownia.
7: Panie redaktorze, oprócz takiej całej defensywy mieszkalnictwa. Mamy bardzo wiele innych inicjatyw. Od, mogę powiedzieć, sprawy pełnomocnictwa pocztowego, po sprawy tymczasowego aresztowania, od spraw związanych z ekologią do spraw oddania lasów także, żeby obywatele mogli...
8: To fantastycznie, więc, ale ja wrócę... Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o to, czy Polska 2050 mogłaby startować z PSL-em, odpowiedział w Polsat News, odpowiedział tak, jak patrzę na wypowiedzi liderki dzisiejszej, pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, to wydaje się, że ona jest już w partii Razem i nie musi tam przystępować. Patrząc na jej sposób zachowania politycznego i poglądy merytoryczne, to dużo jej bliżej do partii Razem niż do Polski 2050 i Szymona Hołowni. Pozbycie się Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz ceną za koalicję
7: nie,
8: z PSL?
7: Nie, na pewno nie. Panie doktorze, Polska 2050 jest także partią, klubem parlamentarnym, który złożył najwięcej projektów ustaw w parlamencie.
8: Ale nie ma sporu o to, w jakim kierunku iść wewnątrz Polski 2050?
7: W Polsce 2050 mamy bardzo różną wrażliwość. My jesteśmy dość takim środowiskiem...
8: osób i macie 15 wrażliwości.
7: Oczywiście,
8: to z całą
7: tak.
8: pewnością.
7: I to jest rewelacja.
8: Jakby was troje zostało, to byście się pokłócili.
7: Ale nieprawda. My no, inaczej. Nieprawda. To jest tak jak małżeństwo, panie redaktorze. Czasami się kłócimy, czasami się nie zgadzamy, ale trwamy razem i mamy jakiś wspólny cel w tym zakresie.
8: Ja słyszałem, to słyszałem w momencie, jak jeszcze byliście jedną formacją z klubem Centrum i też była mowa, że jesteśmy jak małżeństwo, nie rozstaniamy się i nagle burzliwy rozwód, ale, opieka naprzemienna nad częścią...
7: Żadnego burzliwego rozwodu nie było. Jeden postanowił odejść, odszedł. Problem rozwiązany. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że koleżanki i koledzy z całym szacunkiem do nich z klubu Centrum jakoś tak legislacyjnie słabo, nic nie słyszałem. Oprócz jednej ustawy dotyczącej...
8: Mają pomysł, przecież chcą założyć Konfederację Light.
7: No nie po drodze mi z Ryszardem Petru, który już swoją Nowoczesną miał i co po niej zostało? Długi, które spłacamy z podatków naszych.
8: No jak to? Ja słyszałem od byłych polityków Nowoczesnej, że są teraz centrum w środku Koalicji Obywatelskiej, są sercem Koalicji Obywatelskiej.
7: A z Nowoczesnej zostały długi, które spłaca podatnik.
8: Ale powinniśmy być wdzięczni. Ja przypomnę jeden z posłów Nowoczesnej. No to powinniśmy być wdzięczni za te długi.
7: Znaczy, panie doktorze, ja myślę,
8: bo część spłacili.
7: Ryszard Petru, no tak, część spłacili, no jasne, tak słyszałem to. Świętowym Pamięci. Natomiast Ryszard Petru, gospodarując tak naprawdę tą najbogatszą klasę, myślę, że nie jest w stanie zmobilizować takiej siły, żeby taka partia Konfederacja Light znalazła się w parlamencie. Konfederacja gra tak naprawdę na zupełnie innych emocjach. Ten dodatek gospodarczy jest tylko drobnym dodatkiem.
8: A na jakich emocjach gra Konfederacja?
7: Na antyukraińskości, na takich bardzo prawicowych poglądach, które niestety nie do końca są zbieżne z moimi.
8: Dobrze, a na czym chce grać Polska 2050, jeżeli myśli o wejściu do parlamentu?
7: To duża praca jeszcze przed nami i też zdajemy sobie sprawę, na jakim etapie teraz jesteśmy. Polska to widzi, 2050. Ja też to widzę, bo przecież, panie doktorze, nie ma co zaklinać rzeczywistości. Z 2-1 nie zrobi się 21, więc...
8: Albo z 1-1, tak uczciwie powiedzmy, też są takie sondaże.
7: Nie będę się kłócił o 1%, panie doktorze.
8: Ja myślę, że w pana przypadku to jest dwa razy więcej, więc ja bym się pokłócił jednak.
7: Nie, dużo pracy przed nami, ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast ja jestem w parlamencie po to, żeby robić dobre rzeczy. Wczoraj na przykład miałem bardzo fajne spotkanie z notariuszami, którzy powiedzieli, że wreszcie ktoś zwrócił uwagę na taki błahy problem pełnomocnictwa. Możesz sprzedać mieszkanie za 1 000 000 złotych, czy kupić babci mieszkanie za 1 000 000 złotych, ale z poczty już postanowienia wysłanego sądu odebrać nie możesz. A my dzięki tym naszym zmianom ułatwiamy to. Prosta rzecz, a cieszy.
8: Dobrze, to jeszcze pytanie o współpracę z PiS-em. Polska 2050 po raz drugi skierowała do Sejmu ratunkowy projekt ustawy dla rynku kryptowalut.
7: Chyba nawet po raz trzeci, panie redaktorze.
8: Nawet po raz trzeci. Wydaje mi się, że po raz drugi. Wszystko jedno, niech będzie po raz trzeci. Do 3 razy sztuka. Prowadzicie też rozmowy z otoczeniem prezydenta Karola Nawrockiego w celu wypracowania kompromisowych poprawek. Udało się coś ustalić, bo ostatnio było spotkanie z ministrem Boguckim.
7: Było. Znaczy, panie redaktorze, i to jest pokazanie, że Polska 2050 potrzebna jest scenie politycznej. Nie można obrażać się na jeden z ogniw w łańcuchu legislacyjnym. I tu nie chodzi o to, żeby złożyć po raz 4, 5, 10, 30 tą samą ustawę, po raz 4, 5, 30 głosować, przegłosować weto prezydenckie, tylko trzeba coś załatwić.
8: Fantastycznie, tylko że z 15 czy 16 posłami.
7: Ale mówimy o czymś innym
8: teraz.
7: Nawet
8: jak się dogadacie z prezydentem, to jeszcze musielibyście się dogadać z premierem. Ale nie widać jakiejś wielkiej chęci.
7: Ale pokazujemy jedną rzecz, że czasami warto porozmawiać, dlatego rozmawialiśmy z panem ministrem Boguckim.
8: Ustaliliście coś?
7: W zakresie. Tak, mamy pewien kierunek ustalony, który byłby, myślę, wydaje akceptowalny dla wszystkich stron. Niestety tego konfliktu. My chcemy pokazać, że można wyjść poza konflikt PiS-PO.
8: Panie pośle, ale pan mówi, byłby akceptowalny dla wszystkich stron konfliktu. Dobrze, wypracowaliście, ustaliliście coś z ministrem Boguckim. No to teraz pytanie, czy to, co wypracowaliście z ministrem Boguckim, zostało zaakceptowane przez premiera Donalda Tuska.
7: Wkrótce, panie redaktorze.
8: Ale wkrótce zostanie, czy wkrótce się spotkacie?
7: Wkrótce zostanie dopracowane.
8: Ale dopracowane z premierem?
7: Także z stroną koalicji 15 października.
8: Ale rozmawialiście z nimi już o tym,
7: panie
8: czy na razie...
7: Co do niektórych rozmów i co do niektórych działań należy czasami trochę ciszej i lepiej się wtedy je uzgodni.
8: Ja się nie pytam, czy już ustaliliście, czy przypadkiem się umówiliście, czy przynajmniej się umówiliście na to spotkanie.
7: Panie doktorze, jest daleko zakrojona praca nad tym, żeby doprowadzić do tego, żeby rynek kryptowalut był uregulowany, bo tak to wiemy, co się wydarzyło od 1 lipca.
8: Panie ministrze, panie pośle, tak żartowaliśmy, że pan się szykuje do Ministerstwa Sprawiedliwości, to dlatego przed programem. Ale nie szykuje się pan na Ministerstwo
7: Sprawiedliwości. Nie, nie szykuje się
8: do OBWE się pan
7: do szykuje.
8: To jest ucieczka? Chce pan jak Szymon Hołownia do ONZ-u uciec?
7: Ale
8: do
7: OBWE. Zacznijmy od tego, że bycie w OBWE nie wyłącza bycie dalej posłem i dalej...
8: To oczywiste, to pamiętam, pracy. Marcin Romanowski był w OBWE.
7: Nie,
8: on był w czym innym.
7: W Radzie, w Zgromadzeniu Panów Rady Unii Europejskiej.
8: Tak.
7: Natomiast nie, to jest praca, która też związana jest z takim moim korem.
8: Andrzej Grzyb był z PSL-u,
7: która się wodzi z moim korem. Ja pisałem pracę magisterską Amnesty International jako grupa nacisku o prawach człowieka.
8: Cieszę się bardzo, wspomnienia są zawsze miłe.
7: Nie jest to żadna ucieczka, jest to pewne wyzwanie. Ja uważam, że OBWE robi naprawdę kawał dobrej roboty. Miałem niesamowite wspomnienie, byłem obserwatorem wyborów z ramienia OBWE na Węgrzech i widziałem tą zmianę, tą energię, to co tam się działo.
8: Ale woli pan OBWE niż Kraków? No miał pan szansę wystartować w wyborach na prezydenta Krakowa i taka rezygnacja?
7: Ale nikt nie powiedział, że rezygnuje, panie redaktorze, z niczego.
8: A czy będzie pan startował w wyborach na prezydenta Krakowa?
7: czas pokaże, czas pokaże.
3: Powiedział politykowi, polityk Tomaszowi Terlikowskiemu. Cała rozmowa jest do odsłuchania na rmf24.pl. A my zerkamy jeszcze do Miami, bo tam dogrywka Argentyna, Republika Zielonego Przylądka. Argentyna mocno uderzyła w tej pierwszej połowie dogrywki 2-1. Aktorywka Argentyna, Republika Zielonego Przylądka. Argentyna mocno uderzyła w tej pierwszej połowie dogrywki 2-1. Aktualnie

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9:00 w Radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się już godzina trzecia, a to czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Władimir Putin ogłasza kolejne sukcesy Rosji na froncie. Kijów milczy, ale eksperci podkreślają, że rosyjski przywódca od dawna wyolbrzymia osiągnięcia swojej armii. Policja wraz z prokuraturą ustalają okoliczności rodzinnej tragedii w małopolskiej Skawinie, gdzie w mieszkaniu znaleziono ciała czterech osób. Argentyna dopiero w dogrywce pokonała Republika Zielonego Przylądka 3-2. Putin ogłasza sukcesy. Ukraina nie potwierdza doniesień z frontu. Rosja twierdzi, że zdobyła Konstantynówkę i w pełni opanowała obwód ługański. Kijów nie potwierdza tych informacji i nie komentuje oświadczeń Kremla. Według rosyjskich mediów Władimir Putin zapowiedział też kontynuację ofensywy w obwodzie donieckim oraz rozszerzenie tzw. strefy bezpieczeństwa przy granicy z Ukrainą. Tymczasem analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną oceniają, że Kreml od tygodni wyolbrzymia postępy swojej armii, a deklaracje Putina nie odpowiadają sytuacji na polu walki. Rodzinna tragedia w małopolskiej Skawinie. Jak informowaliśmy w Faktach, w mieszkaniu przy ulicy Niepodległości znaleziono ciała czterech osób. Służby miały zaalarmować członek rodziny, który nie mógł nawiązać kontaktu z bliskimi. Szczegóły tego zdarzenia ustalał reporter RMF FM Paweł Konieczny.
1: Jak poinformował mnie Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej Straży Pożarnej, po godzinie 15 służby zostały poproszone o siłowe otwarcie mieszkania przy ulicy Niepodległości.
2: Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny.
1: To ojciec, matka, noworodek i babcia. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, czyli sytuacji, w której sprawca najpierw pozbawia życia najbliższych, a następnie odbiera sobie życie. Na miejscu pracują policja i prokuratura, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
0: Węgry odblokowały pierwszy z pięciu obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Dotyczy on wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. A przypomnijmy, w czerwcu Węgry już pod rządami Petera Madziara zablokowały otwarcie tych działów w rokowaniach z Unią, nie zgadzając się na przyspieszenie negocjacji z Ukrainą. A zaraz, czy to oznacza, że Kijów znowu przyspiesza na drodze do członkostwa w Unii? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: To tylko częściowy przełom. Węgry nadal blokują cztery pozostałe obszary negocjacyjne, więc nie spełni się postulat prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by już w lipcu otworzyć wszystkie etapy rozmów z Unią. Z moich ustaleń wynika, że w Brukseli nie ma dziś poparcia dla takiego przyspieszenia. Także Polska opowiada się za stopniowym otwieraniem kolejnych obszarów negocjacyjnych, zwłaszcza że następne dotyczą m.in. rolnictwa i transportu, dwóch szczególnie wrażliwych z polskiego punktu widzenia.
4: Piłkarskie emocje w Faktach RMF FM.
0: Argentyna dopiero po dogrywce awansowała do 1/8 finału mundialu. Broniąca tytułu drużyna pokonała Republika Zielonego Przylądka 3-2 na przedmieściach Miami i awansowała do kolejnej rundy, a o ćwierćfinał zagrają z Egiptem. Cła na zamówienia z chińskich portali weszły w życie. Czy to ratunek dla europejskich sprzedawców, czy może rabunek na portfelach konsumentów? Szczegóły przypomni nasz reporter Igor Skrzypek.
5: Unia Europejska nałożyła cła na paczki o niewielkiej wartości spoza wspólnoty, w tym z chińskich portali sprzedażowych. 3 euro za każdą kategorię towarową, czyli jeśli w jednym zamówieniu kupimy koszulkę, etui na telefon i kubek, to już będą 3 kategorie, więc nie 3 euro, ale 9.
0: A teraz przypominamy naszą wakacyjną akcję Gdzie chodzą lokalsi? W jej ramach odwiedziliśmy jezioro Szmaragdowe w Szczecinie, które swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu zabarwieniu wody. To jezioro sztuczne, ale niezwykle urokliwe i pełne historii. Tak przekonywała Karolina Ignaszek z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.
6: Warto, zanim wjedziemy do Szczecina, zatrzymać się na chwilę w tej prawobrzeżnej części na skraju Puszczy Bukowej i zobaczyć niesamowite, nietuzinkowe i nietypowe jezioro Szmaragdowe. Kolor jeziora szmaragdowego wynika z zawartości węglanu wapnia, bo to jezioro było kiedyś kopalnią kredy. Mamy te pozostałości historyczne. Mamy przepiękne polany widokowe. No i mamy Centrum Edukacji Leśnej Szmaragdy z największą atrakcją w postaci podziemnej trasy turystycznej, którą się śmiejemy, że jest ekskluzywną trasą, otwieraną tylko i wyłącznie na okres letni. Dlatego, że zimą władze w tych podziemiach przyjmują nietoperze.
0: A to doskonałe miejsce na długie spacery i wycieczki rowerowe.
4: Świat kultury w Faktach.
0: Około 10 tysięcy zwiedzających widziało już wystawę Czas Samurajów w Muzeum Narodowym w Lublinie. W obecnym kształcie można ją oglądać do 12 lipca. Później część eksponatów zostanie wymieniona, zapowiada Małgorzata Siedlaczek, jedna z kuratorów wystawy.
7: Drzworyty są obiektami na podłożu papierowym. Papier wymaga bardzo ścisłych, konserwatorskich obostrzeń.
8: Nie można go pokazywać zbyt długo?
7: Tak, nie można go pokazywać dłużej niż 3 miesiące i to 3 miesiące, ale przy bardzo minimalnym natężeniu, dosłownie 30 do 50 luksów. Dlatego też po 2,5 miesiącach, czyli w połowie trwania naszej wystawy, postanowiliśmy zmienić, ale jednocześnie właśnie przekuć to w atut i pokazać jeszcze więcej tych wspaniałych drzeworytów japońskich. Nie będzie już więcej takiej okazji.
8: Czyli nie może być zbyt jasno.
7: Nie może być zbyt jasno, więc dlatego bardzo wszystkich Państwa przepraszamy za to, że niektórych podpisów czasem może się nie da odczytać, ale to wszystko wynika po prostu z dobra obiektów, o które dbamy.
8: To są nietrwałe prace.
7: To są bardzo nietrwałe prace ze względu właśnie na podłoże papierowe, które tutaj jest dosyć wrażliwe. Tak samo pigmenty, które były używane przez drzeworytników japońskich również w oświetleniu przy określonej także wilgotności mogą po prostu bardzo blaknąć. Te prace, które prezentujemy, pochodzą z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie, więc tym bardziej dbamy o to jako swoje.
8: Ale to tylko część wystawy.
7: Na drugiej sali możemy natomiast zobaczyć już bardziej obiekty materialne, od mieczy, ale także łuków, innych rodzajów broni, którymi posługiwali się samurajowie, ale także kompletnych zbroi. Mamy też taką ścieżkę rozwoju duchowego. Prezentujemy herbaciarnię, prezentujemy ogród Karesansui, który może trochę Państwa zdziwić, ponieważ nie ma tam właściwie żadnych zielonych roślin, same kamienie i żwir zagrabiany przez mnichów buddyjskich każdego ranka oryginalnie. Natomiast u nas jest to stała kompozycja, natomiast sami Państwo mogą też zrobić sobie takie swoje kompozycje, swoje ogródki zen, do czego też bardzo chętnie zapraszamy.
8: Czyli można trochę przemeblować wystawę?
7: Tak, w pewnym zakresie można przemeblować wystawę, ponieważ tak ją zaprojektowaliśmy, żeby nie była tylko i wyłącznie do podziwiania, ale także, żeby było wiele elementów interaktywnych, więc oprócz tego, że można zakomponować swój ogród zen, można także przymierzyć hełm, przymierzyć maskę, zrobić ważkę z origami, ale także odbić pamiątkową pieczątkę, stempel trójbarwny z wizerunkiem naszego samuraja.
8: Ile czasu pochłania ta wystawa?
7: Jeśli chodzi o czas zwiedzania wystawy, to jest to kwestia bardzo indywidualna. Kiedy my prowadzimy oprowadzania kuratorskie, trwa to około 2 godzin, więc jeśli ktoś...
8: Tak szybko każecie biec ludziom?
7: Nie każemy aż tak strasznie szybko biec. Dbamy o ich nogi, ponieważ nie ma zbyt wielu miejsc na wystawie, gdzie można usiąść i odpocząć.
8: A to fakt.
7: Zwłaszcza jeśli chodzi o dużą grupę osób. Natomiast oczywiście siedziska są, więc jeśli poczują się Państwo zmęczeni, to zwłaszcza w herbaciarni po japońsku można usiąść na swoich piętach, więc do tego zapraszamy, że ktoś poczuje się zmęczony, to może kontemplować w herbaciarni.
8: Ale to w 2 godziny ciężko się przyjrzeć tym wszystkim drobiazgom.
7: Tak, wydaje mi się, że jedna wizyta na naszej wystawie nie wystarczy, więc dlatego też zachęcamy Państwa, prowokując tą drugą odsłoną drzeworytów, żeby odwiedzić nas po raz kolejny, ale także wykorzystać to, że na wakacje przygotowaliśmy bardzo obfity program wydarzeń edukacyjnych, żeby właśnie też oprócz zwiedzania wystawy spróbować także swoich sił, czy to w drzeworycie, linorycie, ceremonii herbacianej, w strzeleniu z łuku, więc bardzo wiele różnych dróg, którymi kiedyś podążali samurajowie, czeka na Państwa.
8: Będzie można się poczuć jak samuraj?
7: Będzie się można poczuć jak samuraj, oczywiście, czy to w herbaciarni, czy to właśnie trzymając łuk w ręku, czy też przymierzając kimono, bo pamiętajmy, że samurajami nie byli tylko i wyłącznie mężczyźni, ale także kobiety. Przygotowaliśmy też nie tylko wydarzenia w takiej formie warsztatowej, ale także wykłady, więc będzie można bardzo dużo informacji dowiedzieć się na temat ceremonii herbacianej chociażby, ale także buddyzmu zen. Będzie można również spróbować medytować w naszym pawilonie herbacianym.
8: Medytować w muzeum?
7: Oczywiście, muzeum jest świątynią sztuki, więc tym bardziej medytacja jest to jak najbardziej wskazane.
8: Ceremonia herbaciana, cóż to było? Bo dzisiaj po prostu wrzucamy herbatę, ekspresówkę do kubka, zalewamy wrzątkiem, wyjmujemy i tyle.
7: Japońska ceremonia herbaciana to tak naprawdę bardzo rozbudowany rytuał, który polega na bardzo spokojnym, najpierw przygotowywaniu, serwowaniu oraz spożywaniu zielonej sproszkowanej herbaty matcha.
8: To teraz modne.
7: To jest bardzo modne, więc myślę, że większość z Państwa będzie też zainteresowanych, jak jak ten rytuał kiedyś wyglądał, bo dzisiaj w gruncie rzeczy pijemy herbatę w dużym pośpiechu, niekoniecznie zwracając tutaj uwagę na jej walory smakowe, chociaż myślę, że coraz częściej jednak szukamy takiego wytchnienia w życiu codziennym, więc myślę, że warto będzie też poznać ten rytuał japoński, jak to wszystko wyglądało.
8: To było wydarzenie.
7: To było wydarzenie, czasem trwało kilka godzin, ponieważ była to faktycznie ceremonia. Każdy ruch, każdy gest był bardzo ściśle określony przez wielowiekową tradycję. Trzeba było przede wszystkim zagotować wodę na herbatę, stąd też nazwa cianoju na cały ten ceremoniał.
8: Teraz to wystarczy zrobić pstryk.
7: Teraz wystarczy zrobić pstryk, ale kiedyś właśnie trzeba było ją zagotować w żelaznym kociołku na palenisku, które było w centrum tego pawilonu herbacianego. Następnie wsypać proszek herbaciany do czarki, zalać wodą, prawie wrzącą. Natomiast następnie roztrzepać wodę, połączyć ją z proszkiem, no i dopiero można było podać gościom. Goście natomiast też nie mogli tej herbaty wypić od razu, musieli podziwiać te czarki, w których herbata była serwowana, dlatego że celebrowano właśnie nie tylko te chwile, ale także przedmioty, które były w użyciu.
8: Idziemy w gości na herbatę i mówimy, och, jaki śliczny masz czajnik.
7: Tak, jaki śliczny masz czajnik, bądź też jaka piękna czarka. Warto wspomnieć o tym, że to nie były przedmioty piękne w naszym dzisiejszym rozumieniu, dlatego że bardzo często mogły być po prostu krzywe, nierówno wyrzeźbione, mogło szkliwo gdzieś tam skapywać, ale było to przemyślane i specjalnie w ten sposób wykonane, ponieważ te czarki miały oddawać piękno, ale też takie piękno niedoskonałe, ponieważ cały świat jest niedoskonały.
8: I będzie można sobie zrobić w muzeum własną niedoskonałą czarkę?
7: Tak, będzie można zrobić sobie w muzeum własną niedoskonałą czarkę. Przygotowaliśmy takie warsztaty, w trakcie których będziemy lepić z prawdziwej gliny, nie takiej oszukanej, samoutwardzalnej.
8: Japońskiej.
7: Niekoniecznie japońskiej, pozyskiwanej tutaj lokalnie, bo jednak Japończycy również bardzo dużą uwagę przywiązują do tego, żeby bazować na lokalnych produktach. To jest między innymi glina, ale to także są potrawy, które przygotowują właśnie sezonowo.
8: To gdzieś tam za zamkiem wykopiecie tej gliny?
7: Akurat nie, ale glina będzie pochodziła tutaj z Małopolski.
8: I będzie można sobie wypalić z tego czarkę?
7: My zajmiemy się wypałem, ponieważ jest to proces...
8: Ulepie wy wypalicie.
7: Tak, pan
8: ulepie. A potem odbiorę.
7: Tak. I na pewno trzeba będzie na tę czarkę poczekać, ponieważ sam proces schnięcia tej ceramiki wymaga kilku dni, natomiast potem faktycznie musimy ją jeszcze wypalić w wysokiej temperaturze, ponad 1000 stopni Celsjusza w specjalnym piecu, więc to też będzie trwało, także myślę, że najwcześniej mniej więcej półtora tygodnia po warsztatach te czarki będą do odbioru.
0: O wystawie Czas Samurajów z Małgorzatą Siedlaczek z Muzeum Narodowego w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.

0: To już niemal godzina czwarta, więc czas na kolejną dawkę informacji. Zapraszam na Fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Premier Donald Tusk zaapelował o pilną reformę ochrony zdrowia po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Tymczasem na Śląsku panuje totalny chaos po połączeniu dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej. A za oceanem trwa kolejne spotkanie piłkarskich mistrzostw świata. W Kansas City o awans walczą Kolumbia i Gana. Naczelna Izba Lekarska odpowiada na apel premiera o pilną reformę ochrony zdrowia. Donald Tusk, przypomnijmy, wezwał medyków do współpracy po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, gdzie część badań i zabiegów odbywała się z naruszeniem procedur.
1: Wzywam wszystkich lekarzy, bo wiem, że przecież w naszym wspólnym interesie jest ograniczenie tych zwyrodnień i nadużyć, które psują markę zawodu i które prowokują też niektórych do hejtu.
0: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, podkreśla, że według medyków rady nadzorcze szpitali powinny być odpolitycznione. Lekarze proponują też wprowadzanie górnego limitu czasu pracy każdego lekarza w Polsce do 78 godzin tygodniowo. Tymczasem premier do wtorku czeka na propozycję zmian od szefowej resortu zdrowia i prezesów NFZ. Potem możliwe są ewentualne decyzje personalne. Chaos po połączeniu dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej na Śląsku. Jak informowaliśmy w Faktach, oddział w Katowicach przestał funkcjonować. Pacjenci zostali przeniesieni do Zabrza. Tymczasem 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Do rodziców docierają informacje, że ich dzieci mogą być przekazywane do odległych ośrodków, na przykład w Warszawie lub Krakowie.
3: Obawiamy się też o to, że Kraków i Warszawa będą bardzo oblegane przez naszych pacjentów. Oni mają już dużo swoich pacjentów.
2: Mówiła mi mama 7-letniego Krzysia, który na przyszły tydzień ma zaplanowaną chemioterapię. Pani Ola nie wiedziała jeszcze, gdzie jej dziecko będzie leczone. 14-letni Wojtek ma rozpocząć udział w nowym programie lekowym. Szpital w Zabrzu jeszcze do niego nie przystąpił. Pani Karolina będzie jeździła z synem do Krakowa.
4: Tak naprawdę zostało zniszczone w tym momencie leczenie dzieci z guzami mózgu w województwie śląskim.
2: Więcej o problemach onkologii dziecięcej na Śląsku przeczytacie na rmf24.pl.
0: Służby i policja wyjaśniają okoliczności włamania do siedziby Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak ujawniliśmy w Faktach, poprzedniej nocy ochrona obiektu zatrzymała w pomieszczeniu biura kadr cudzoziemca, który dostał się do wewnątrz, wybijając okno. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
5: Funkcjonariuszom udało się potwierdzić narodowość i tożsamość włamywacza. Wcześniej, jak usłyszałem, było to utrudnione z powodu bariery językowej. Już wiadomo, że intruz jest Kolumbijczykiem. Na miejsce po incydencie przyjechali policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej. Wezwano też żandarmów wojskowych. O zatrzymaniu cudzoziemca powiadomiono też Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zatrzymany mężczyzna jest raczej pospolitym złodziejem, a jego działanie nie ma podłoża szpiegowskiego. Na razie postępowanie w jego sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji dla Warszawy Rembertowa.
6: To są Fakty RMF FM.
0: Kolejne z mundialowych spotkań tej nocy to pojedynek Kolumbia-Gana. Mecz rozpoczął się pół godziny temu. Na razie na tablicy wyników 1-0 dla Kolumbii. A przypomnijmy, że to 1/16 finału. Zwycięzca o ćwierć finał powalczy ze Szwajcarią. Prawie 400 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół podstawowych poznało wczoraj wyniki egzaminu ósmoklasisty. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z językiem angielskim, najsłabiej z matematyką. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał wczoraj z ósmoklasistami z Warszawy, tuż po tym, gdy poznali wyniki.
7: Były dzisiaj nerwy, był stres, serce biło mocniej?
8: Trochę tak, bo od tego zależy moja przyszłość. Nie stresowałam się bardzo tym, że będę miała jakiś wynik bardzo niski, bo widziałam odpowiedzi i mogłam sobie tak założyć, więc to też trochę uspokajało.
7: Najlepiej angielski?
8: Tak, najlepiej angielski.
0: Mówiła Julia, absolwentka szkoły z Warszawy. A jeżeli jesteście ciekawi, to dokładne wyniki egzaminu ósmoklasisty mamy na rmf24.pl.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Bezpieczny wypoczynek nad wodą, nawadnianie się podczas upałów i szukanie schronienia w czasie burzy. Strażacy przypominają o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. O tym, co robić w sytuacjach kryzysowych podczas wakacji, opowiedział nam aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. A rozmawiał z nim dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Ponad 40-stopniowe upały. O czym pamiętać, kiedy przebywamy na zewnątrz? Czy wychodzić, czy zostać? pozostać w domu? Jak w ogóle przebywać też w domu w takich upałach?
10: Z jednej strony przed upałami chcemy się chronić w ten sposób, żeby ograniczyć dopływ tego gorącego, ciepłego powietrza i mówimy o tym, żeby faktycznie zamykać okna. I w ciągu dnia, wtedy, kiedy jest ta pora najbardziej, ta gorąca pora najbardziej intensywna, to jest wskazane, oczywiście. Ale wieczorami, kiedy robi się już chłodniej, musimy wietrzyć nasze domy. Dlatego, że wieczorami przychodzi ten cichy zabójca, tlenek węgla, szczególnie, tak jak wspomniałem, w tych miejscach, gdzie dochodzi do procesu spalania poprzez wykorzystywanie urządzeń grzewczych. I to jest taki algorytm, można powiedzieć, postępowania, jeśli chcemy bezpiecznie po prostu przeżyć te największe upały w naszym kraju. Oczywiście pamiętamy o nawadnianiu się, o możliwym schładzaniu, o stosowaniu kompresów, jeśli mówimy o osoby starsze. Pamiętajmy, że mamy osoby, które nie poruszają się swobodnie, są osoby z niepełnosprawnościami, ale osoby seniorzy, którzy po prostu są w naszych domach, nie mają możliwości sprawnego poruszania się. Tutaj powinniśmy na nich zwrócić uwagę, też mieć możliwość, czy tak zorganizować nasz czas, żeby zaopiekować się nimi, żeby stosować zimne okłady, jeśli będzie to potrzebne, ale dla nas, dla osób poruszających się, dla osób młodych, najważniejsze jest nakrycie głowy, szczególnie kiedy wychodzimy na zewnątrz, odpowiednie nawodnienie się, unikanie przebywania w słońcu, bo przypomnijmy, że najgorszą sytuacją w tym okresie to udar cieplny. Wielu z nas jest narażonych na ten udar cieplny, jeśli chodzimy z odkrytą głową, jeśli stosownie nie nawadniamy się, jeśli też, można powiedzieć, pijemy za dużo takich płynów, które nas odwadniają, a to myślę tutaj o alkoholu, o może zbyt dużej ilości kawy, choć z tą kawą też są zdania podzielone, ale generalnie chodzi o takie płyny, które powodują odwodnienie organizmu. To nie jest skazane w tym okresie i no, jeśli będziemy w jakiś sposób przegrzani, powinniśmy pamiętać, że numer alarmowy jest tym numerem, po który powinniśmy sięgnąć i skorzystać. Natomiast jeśli jesteśmy osobą, która może uratować kogoś, kto na przykład ma udar cieplny, pamiętajmy o tym, by przenieść czy ewakuować tą osobę w miejsce cienia. Spróbujmy zastosować okłady. Jest też taka możliwość, żeby schłodzić tą osobę w jakiś sposób na plaży, kiedy korzystamy ze słońca. Wtedy, kiedy mamy udar cieplny, powinniśmy stopniowo składać taką osobę, oczywiście powiadomić ratowników, poczekać na to wsparcie, ale już w tym momencie próbować zareagować tak, żeby te osoby w jakiś sposób uratować, czy pomóc im przetrwać do momentu, w którym będzie ta profesjonalna pomoc medyczna udzielona.
9: Za nami rekordowo ciepłe dni, ale też padły rekordy dotyczące liczby utonięć. To też jest duży problem, w tym zwłaszcza, że wakacje dopiero się rozpoczęły.
10: No niestety niechlubnie zaczęliśmy okres wakacyjny w Wielkopolsce. W piątek strażacy interweniowali w 2 powiatach, w powiecie szamotulskim i w powiecie ostrzeszowskim. Niestety w jednej i w drugiej sytuacji nie udało się uratować życia człowieka. W powiecie szamotulskim przy jeziorze Pamiątkowskim, co prawda, strażacy nurkowie wyciągnęli 16-latka z wody, ale no, przebywał on pod nią około 40 minut od momentu zgłoszenia. Po tych kilkudziesięciu minutach strażacy skutecznie zlokalizowali go, udzielili wspólnie z ratownikami medycznymi pomocy. Ten chłopiec został przetransportowany do szpitala, jednak no, nie udało się go uratować. Pamiętajmy, że bezpieczny wypoczynek nad wodą to w takich miejscach, gdzie mamy strzeżone kąpieliska. To po pierwsze. Ratownicy, którzy są na plaży, ratownicy wodni, mają za zadanie pomóc nam bezpiecznie przeżywać ten czas rekreacji, ale pamiętajmy, że to bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych. Jeśli nie będziemy stosowali się do regulaminów kąpielisk, jeśli nie będziemy słuchali poleceń, które po prostu przekazują ratownicy, jeśli nie będziemy pamiętali o tych podstawowych zasadach, tak, czyli że opalanie się na plaży jest ok, ale przegrzanie się powoduje udar cieplny, nawadnianie się, nie wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu, ale też nie wchodzenie do wody, kiedy zjemy obfity posiłek. To są podstawowe zasady, które poprzez stosowanie ich, które mogą nam pomóc w tym, by po prostu przeżyć ten czas urlopu, wakacji bezpiecznie, wypływając gdzieś dalej. Pamiętajmy o kamizelkach asekuracyjnych, o kapokach. Zwracajmy uwagę na dzieci. Jeśli sami jesteśmy dobrymi pływakami, staramy się wypłynąć, czy chcemy wypłynąć gdzieś w jezioro, pamiętajmy o urządzeniu asekuracyjnym, o bojce, o pasie węgorz. Tak? Ci, którzy pływają, wiedzą, jakie sprzęty mogą użyć do tego, by zadbać o własne bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że nawet największy, najbardziej zbudowany człowiek nie jest w stanie przewidzieć, co mu się stanie w wodzie. Czy nie zasłabnie, czy nie będzie miał skurczu. I co wtedy, kiedy będzie na środku jeziora, nie powiadomi nawet swojej rodziny, że idzie popływać, a nie będzie nikogo pod ręką, kto będzie mu w stanie pomóc. Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, zanim zaczniemy korzystać z wody, z tej rekreacji nad jeziorami, nad kąpieliskami.
9: Najpierw burze, Najpierw upały, a potem burze. To jest to, z czym również w ostatnich dniach mierzyli się wielkopolscy strażacy. Powalone drzewa, połamane gałęzie, na szczęście bez poszkodowanych.
10: Dokładnie. Najpierw prognozy wyraźnie wskazywały na wysokie temperatury i można powiedzieć, że padły rekordy, albo przynajmniej jedne z takich dni, które są rekordowe w historii naszego kraju pod względem wysokości temperatury, ale trzeba pamiętać, że tak wysokie temperatury powodują zderzenie się różnych mas powietrza, co w efekcie powoduje burze. Oczywiście jako strażacy jesteśmy przygotowani do interwencji w takich sytuacjach i te prognozy pogodowe, które codziennie po kilka razy są aktualizowane i przesyłane do strażaków przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sytuacja, która jest monitorowana przez zarządzanie kryzysowe i myślę tutaj jako szczytowe rządowe centrum bezpieczeństwa, ten przepływ informacji jest i nawet po alertach, które trafiają do naszych mieszkańców, które są przekazywane też poprzez aplikację RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, do którego zachęcam, żeby zerkać, żeby zainstalować tę aplikację. Tam te wszystkie alerty są mieszkańcom przekazywane. Podczas burz pamiętajmy o tym, by nie chować się pod drzewem. Starajmy się wybrać, jeśli mówimy o przebywaniu na zewnątrz, takie miejsca, które są dość stałe, gdzie to jest infrastruktura stała. Tak? Możemy zejść do takich przejść, gdzie one znajdują się na przykład w większych miastach pod skrzyżowaniami. Tak? Możemy zejść do miejsc, gdzie schodzimy do tramwajów, w Warszawie do metra. Są różne miejsca, gdzie mamy stałą infrastrukturę. Nawet przejście pod kamienicą jest tym miejscem, gdzie mając nad sobą i wokół siebie ściany, jest to bezpieczne na tyle miejsce, żeby czekać największą anomalię pogodową i zawieruchę. No ale żeby nie zostać zaskoczonym na zewnątrz, będąc już na urlopie, na wypoczynku, czy chociażby idąc, przemieszczając się między pracą, czy po pracy idąc chociażby na zakupy, zwracajmy uwagę na zagrożenia pogodowe, na te prognozy, które się pojawiają. Dziś mamy wiele narzędzi, żeby tak naprawdę skorzystać. Od internetu, przez aplikacje, przez radio, telewizję. Cały czas jesteśmy bombardowani tymi informacjami w momencie, kiedy dochodzi do tych największych zagrożeń pogodowych i prognoz, więc nie lekceważmy po prostu tego. Stosujmy się do tych zaleceń, bo często okazuje się, że strażacy, kiedy interweniują, dobrze jest, jeśli tylko mają do czynienia z powalonymi drzewami, czy gałęziami, zerwanymi liniami energetycznymi, czyli można powiedzieć tylko infrastrukturą, w której nie ucierpiał człowiek. Mówię tylko, dlatego że dla nas najcenniejsze jest zawsze życie człowieka i ratowanie życia i zdrowia człowieka. I bardzo niebezpieczne są sytuacje albo tragiczne są zdarzenia, w których na przykład drzewo przygniata osoby, w których ludzie uwięzieni w samochodach, na które przewróciło się drzewo, są w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia, albo wręcz giną, bo poruszając się drogą przewróciło się na nich drzewo, no i niestety ponieśli śmierć na miejscu.
0: O najważniejszych zasadach bezpieczeństwa z aspirantem Marcinem Halaszem z Wielkopolskiej Straży Pożarnej rozmawiał Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24.

0: To już niemal piąta na radiowym zegarze i czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Premier stawia ultimatum w sprawie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i kierownictwo NFZ mają czas do wtorku. Tragedia w Skawinie pod Krakowem. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, w tym 8-dniowego noworodka. Sejm za zakazem smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowe przepisy mają obowiązywać od września. Premier stawia ultimatum, albo minister zdrowia i kierownictwo NFZ do wtorku przygotują rekomendacje dotyczące ochrony zdrowia, albo stracą pracę. Jednocześnie szef rządu zapowiada wyeliminowanie nadużyć, do których miało dochodzić nie tylko w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale także w innych placówkach. Z nami w faktach teraz dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Powiedz, czego w takim razie oczekuje premier?
1: Szybkich działań, bo jak mówił, system ochrony zdrowia źle funkcjonuje, a nadużycia i zwyrodnienia są pochodną tego wadliwego systemu. Mają zniknąć saloniki VIP i zeszyty, w których wpisywano nazwiska pacjentów przyjmowanych poza kolejką.
2: Nie może być miejsc w szpitalach publicznych, w których przyjmuje się wybrane grupy ludzi tylko dlatego, że mają dostęp do szefostwa szpitala, starosty, ordynatora. Oczekuję precyzyjnych kroków ze strony ministerstwa i NFZ-u, które pozwolą nam uporać się z tym zjawiskiem.
1: Mówił premier i zapowiedział, że jeśli takich rekomendacji nie dostanie do wtorku, to dzień później podejmie decyzje personalne. Szef rządu nakazał też skrócenie prac nad centralną rejestracją, co, jak mówił, ma wyeliminować mechanizmy omijania kolejek. Centralna rejestracja ma zacząć działać do końca tego roku.
0: Dyplomacja woli ciszę i wymaga tego, by emocje opadły, tak powiedział wicepremier Radosław Sikorski. W ten sposób skomentował swoją wczorajszą rozmowę z szefem MSZ-u Ukrainy Andrijem Spichą.
3: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym.
0: Z kolei Sibicha we wpisie na platformie X przekazał, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. To m.in. konsultacje między resortami spraw zagranicznych. Miał też zapewnić, że nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA nie miało antypolskiego wymiaru.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Ciała 4-osobowej rodziny znaleziono w jednym z mieszkań w małopolskiej Skawinie. To młode małżeństwo, 27-letnia kobieta i jej 35-letni mąż, 8-dniowy noworodek i 59-letnia babcia dziecka. Śledczy nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego. Wszystkie ofiary miały na ciele rany zadane ostrym narzędziem, mówi RMF FM Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Służby zaalarmował mężczyzna, który nie mógł skontaktować się z bliskimi.
5: Zarówno drzwi, jak i okna były pozamykane, dlatego też tutaj przy pomocy strażaków wchodziliśmy siłowo do tego mieszkania. W mieszkaniu znaleziono zwłoki 4 osób, w tym noworodka.
0: Policjantka podkreśla, że w rodzinie nie było żadnych policyjnych interwencji, nie miała też niebieskiej karty. Nowy rok szkolny prawdopodobnie przyniesie ogromne zmiany dla uczniów, którzy nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach podstawowych, ale też i w przedszkolach. Sejm niemal jednogłośnie przegłosował nowelizację prawa oświatowego.
6: To jest wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. Ja bardzo się cieszę, że posłowie opozycji, mimo dziwacznych wystąpień w debacie, na końcu zagłosowali tak jak trzeba. Zresztą przyjęłam poprawkę PiS-u dotyczącą ograniczenia używania telefonów w przedszkolach.
0: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Za ustawą zagłosowali posłowie niemal wszystkich klubów. Przeciw było jedynie 6 posłów Konfederacji.
7: Mamy bardzo poważne problemy z uzależnieniem dzieci i młodzieży, także w wielu przypadkach dorosłych, od smartfonów. Żeby nie rozwalić procesu edukacji, procesu wychowania, trzeba ograniczyć korzystanie ze smartfonów w szkołach. Cieszę się, że taki projekt się przeszedł.
0: Komentuje lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe zasady mają zacząć obowiązywać już od września. A w ramach akcji Gdzie chodzą lokalsi zajrzeliśmy do szczecińskiego bazaru smakoszy, który co niedzielę przyciąga tłumy. Na odwiedzających już w najbliższą niedzielę będą czekać lokalne rarytasy, ale nie tylko.
8: Jest to targ zdrowej żywności, a oprócz tego na pewno miejsce spotkań, targ śniadaniowy. Czasami są u nas wystawy, warsztaty, kącik dla dzieci, kącik gier retro. No taka powolutku chyba mała instytucja.
0: Zachęcał Michał Czaszkowski-Jakubów, pomysłodawca bazaru. A w przyszłym roku inicjatywa będzie miała już 10 lat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF24.

0: Ogłoszenie Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
2: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
2: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 6, to czas na Fakty RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam.
2: Kolumbia melduje się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, po tym jak w Kansas City pokonała Ganę 1-0. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w podkrakowskiej Skawinie. Zginęły tam 4 osoby, w tym noworodek. Dwie wiceprezydent Warszawy odchodzą ze stanowisk. To konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Kolumbia awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W meczu rozgranym w Kansas City pokonała Ganę 1-0 po golu Johna Ariasa już w 14 minucie. Drużyna z Ameryki Południowej przez większość spotkania kontrolowała przebieg gry i nie pozwoliła rywalom oddać ani jednego celnego strzału. A teraz w walce o ćwierćfinał Kolumbijczycy zmierzą się ze Szwajcarią. Wcześniej po ogromnych emocjach awansowała też Argentyna. Obrońcy tytułu pokonali Republikę Zielonego Przylądka 3-2, ale dopiero po dogrywce. Lionel Messi przyznał po meczu, że jego zespół miał problemy z organizacją gry i długo nie potrafił narzucić rywalom swojego stylu. Służby ustalają dokładne przyczyny ogromnej tragedii, do jakiej doszło w Skawinie w Małopolsce. Przypomnijmy, w mieszkaniu na ulicy Niepodległości ujawniono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Fakty w tej sprawie zbiera nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co ustalono do tej pory?
3: Prawdopodobnie doszło do tak zwanego rozszerzonego samobójstwa, czyli sytuacji, gdy ktoś najpierw zabije najbliższych, a na końcu odbiera sobie życie. Do służb informacja o tym, że w mieszkaniu dzieje się coś niepokojącego, dotarła wczoraj po 15:00. Miał o tym poinformować dziadek, który bezskutecznie próbował dostać się do mieszkania córki i zięcia. Po tym jak strażacy zajrzeli do środka przez okno i zobaczyli krew, zdecydowano o siłowym wejściu do lokalu. W środku znaleziono ciała 4 osób: 59-letniej kobiety, jej 27-letniej córki, 35-letniego zięcia oraz 8-dniowej wnuczki.
2: Dwie wiceprezydent Warszawy podały się do dymisji. Chodzi o Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. To pokłosie afery w stołecznym Szpitalu Południowym. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Prezydent Warszawy stwierdził, że nie ma pozwolenia na bezczynność i krycie zaniedbań. Z drugiej strony jednak nie wyjaśnił dokładnie, dlaczego dwie jego zastępczynie podały się do dymisji. Tym bardziej, że była już wiceprezydent Renata Kaznowska jeszcze niedawno nie miała sobie nic do zarzucenia i mówiła, że nie sprawowała nadzoru między innymi nad Szpitalem Południowym.
5: W sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
4: Rafał Trzaskowski podjął też decyzję o odpolitycznieniu miejskich spółek. Prezydent Warszawy stwierdził, że politycy nie będą już mogli zasiadać w ich zarządach i radach nadzorczych.
6: Fakty prosto z Sejmu.
2: Posłowie będą kontynuować pracę nad prezydenckim projektem wprowadzającym kary za propagowanie ideologii banderowskiej. W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie ustawy. Czy posłowie ponad podziałami poprą ten projekt? O tym dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
7: Wszystko na to wskazuje. Co prawda politycy koalicji rządzącej pewnie będą zgłaszać swoje poprawki. Jednak w jednej kwestii wszyscy byli zgodni.
8: Często słyszymy ze strony ukraińskiej, że Ukraina przeprosiła za zbrodnię wojenną. Nie jest to prawda.
7: Mówiła szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przypomniał, że Karol Nawrocki złożył ustawę w Sejmie jeszcze pod koniec ubiegłego roku.
9: Mieliście 9 miesięcy na to, żeby ustosunkować się do tej ustawy. Pozytywnie, negatywnie, w jakikolwiek sposób. Natomiast państwo uciekacie przed tym tematem.
7: Według proponowanych przepisów propagowanie ideologii UPA zostanie zrównane z propagowaniem nazizmu czy komunizmu, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Matematyka okazała się piętą achillesową ósmoklasistów. Średni wynik na egzaminie z tego przedmiotu to 55%. Najlepiej poszło im z języka angielskiego. Tu średni wynik to 73%. Są jednak tacy, którym niewiele zabrakło do kompletu punktów.
10: Odebrałyście przed chwilą zaświadczenia z wynikami. Jesteście zadowolone?
11: Tak, jestem zadowolona bardzo z wyników.
10: No to pochwal się, jak poszło?
11: Z matematyki mam 87%, a z polskiego i angielskiego 100%.
10: No to faktycznie. Nie masz powody do dumy?
11: No to też 8 lat dało swoje tak naprawdę. Zajęcia dodatkowe chodziłam kilka razy w tygodniu, więc...
10: Korepetycje też były?
11: Oczywiście.
10: A tobie jak poszło?
11: Chyba całkiem dobrze. Z polskiego miałam 96, z angielskiego 98, matematyka trochę słabiej, bo 84.
10: To niedobrze, tylko bardzo, bardzo dobrze.
2: Powiedziała absolwentką szkoły podstawowej nr 47 we Wrocławiu, Julii i Lenie, nasza reporterka Martyna Czerwińska. A teraz absolwenci muszą wybrać liceum, technikum albo szkołę branżową.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: A teraz będzie bardzo prosta matematyka, bo pierwszy weekend wakacji daje nam odetchnąć od upałów. No i teraz tak na 5 minut po 6 w Zakopanem mamy 9 stopni i tam deszczowo, w Katowicach, Opolu i w Krakowie po 12 stopni, 15 w centrum, czyli w Bydgoszczy, w Warszawie, 14 w Suwałkach, a w ciągu dnia no tak do 21 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący na

0: 6.30, fakty RMF FM i Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Do wtorku premier Donald Tusk dał czas Ministerstwu Zdrowia i NFZ-owi na przygotowanie systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Jeśli to się nie stanie, władze resortu i funduszu stracą pracę. To pokłosie nieprawidłowości i nadużyć w Szpitalu Południowym w Warszawie. W porannych faktach z nami Michał Radkowski. Jakich zmian oczekuje szef rządu?
2: Całościowych, bo jak przekonywał, sprawa nie dotyczy jednego szpitala na warszawskim Ursynowie, ale bardzo wielu placówek w całym kraju. Podawał dane za NFZ-em, z których wynika, że po zeszłorocznych kontrolach w niemal 800 szpitalach, aż w 97% przypadków dochodziło do nieprawidłowości, a 27 kontroli skończyło się zawiadomieniami do prokuratury.
3: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
2: Premier oczekuje, że wszyscy pacjenci będą traktowani identycznie i nie będzie przyjmowania do szpitali poza kolejką. Jednocześnie zapowiedział, że do końca tego roku ma ruszyć centralna rejestracja, która tym patologiom ma zapobiegać. Szef rządu podkreślił, że wyeliminowanie nadużyć w ochronie zdrowia leży także w interesie lekarzy.
1: Sejm z kolei uchwalił ustawę wprowadzającą zakaz korzystania z telefonów komórkowych zarówno w podstawówkach, jak i przedszkolach. Początkowo nowelizacja ustawy Prawo oświatowe miała obejmować tylko szkoły podstawowe. Więcej na ten temat kolejny reporter RMF FM, tym razem Kacper Wróblewski.
4: Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie na sali plenarnej. Taka postawa ponad podziałami politycznymi cieszy, mówiła minister edukacji Barbara Nowacka.
5: To jest mocniej wychowawczej roli szkoły. Ja bardzo się cieszę, że posłowie opozycji, mimo dziwacznych wystąpień w debacie, na końcu zagłosowali, tak jak trzeba. Zresztą przyjęłam poprawkę PiS-u dotyczącą ograniczenia używania telefonów w przedszkolach.
4: Przeciwko ustawie byli politycy z Konfederacji Korony Polskiej i część posłów Konfederacji.
6: Mamy bardzo poważne problemy z uzależnieniem dzieci, młodzieży, także w wielu przypadkach dorosłych, od smartfonów. Żeby nie rozwalić procesu edukacji, procesu wychowania, trzeba ograniczyć korzystanie ze smartfonów w szkołach. Cieszę się, że taki projekt się przeszedł.
4: Komentuje lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze tę ustawę, nowe zasady będą obowiązywać już od 1 września.
1: I jeszcze przenosimy się za ocean, bo tam Stany Zjednoczone świętują dziś 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. To najważniejsze amerykańskie święto państwowe. W całym kraju odbywają się parady, koncerty i pokazy fajerwerków. Główne uroczystości zaplanowano oczywiście w Waszyngtonie z udziałem prezydenta Donalda Trumpa. Będą je relacjonować nasi korespondenci. A rocznica przypomina o wydarzeniach z 4 lipca 1776 roku, kiedy 13 kolonii ogłosiło niepodległość od Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat w porannym wydaniu faktów, na które zapraszam już teraz w imieniu Anny Wachowskiej.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 7 to oznacza fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Anna Wachowska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
0: Słuchamy.
2: Ciała 4 osób w mieszkaniu w małopolskiej Skawinie według śledczych miały obrażenia zadane ostrym narzędziem. Brak politycznego porozumienia w sprawie karty rodziny mundurowej. To informacja dziennikarza RMF FM. W faktach zapytamy go o szczegóły. Na piłkarskich mistrzostwach świata wymęczone zwycięstwo Argentyny nad Republiką Zielonego Przylądka. Śledczy wyjaśniają okoliczności ogromnej tragedii w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 8-letniej dziewczynki, młodego małżeństwa i babci.
3: Te wstępne oględziny zwłok wykluczają nam tutaj tego typu przyczynę. Ciała miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem, więc tutaj jednym z tropów naszych jest rozszerzone samobójstwo.
2: Jak dodała Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w tym mieszkaniu nigdy nie było żadnych policyjnych interwencji. Nie była prowadzona również procedura niebieskiej karty. Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM i na rmf24.pl. W martwym punkcie utknęły prace nad stworzeniem karty rodziny mundurowej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, mimo zapowiedzi rząd nie może dojść do porozumienia w kluczowej kwestii. Dotyczy ona funkcjonariuszy, których miałby objąć program preferencji między innymi w dostępie do opieki zdrowotnej. Mowa o konflikcie między tworzącymi rząd Koalicją Obywatelską oraz PSL-em. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Na jakim etapie są prace nad przepisami?
4: Stoją w miejscu, bo wbrew stanowisku związków zawodowych i MSWiA, które wynegocjowały ten program, Polskie Stronnictwo Ludowe wciąż naciska, by preferencjami objąć nie tylko służby mundurowe i ich rodziny, ale także strażaków ochotników z rodzinami. Przyjęcie tego modelu według twórców projektu sprawi, że między innymi zawali się system preferencji w dostępie do leczenia w resortowych placówkach. Objęcie OSP kartą zwiększa liczbę beneficjentów o blisko 800 tysięcy, czyli o 100%. Szefostwo PSL wciąż upiera się przy swoim pomyśle. Nie możemy ruszyć z pracami do przodu, usłyszałem. Związkowcy służb mundurowych ostrzegają, że jeśli sytuacja w najbliższym czasie się nie zmieni, po wakacjach podejmą kroki, jak to ujęli, zgodne z przepisami o związkach zawodowych.
0: Fakty zza oceanu.
2: Nawet 40 stopni mogą dziś pokazać termometry w Waszyngtonie. To zła wiadomość dla organizatorów obchodów z okazji 250. urodzin Ameryki i przyjęcia deklaracji niepodległości. Już wczoraj odwołano paradę w Filadelfii, a dziś kulminacyjne wydarzenia, o czym informuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
5: Dzień dobry. Do sektorów, skąd będzie można podziwiać pokazy lotnicze, zobaczyć pokaz fajerwerków czy posłuchać prezydenta. Ludzie będą wpuszczani później niż zaplanowano. Wszystko z powodu upału. Przygotowano namioty, w których zorganizowano centra chłodzenia. Jest potwornie gorąco, ale cieszę się, że mogę uczestniczyć w obchodach 250-lecia naszego kraju. To wydarzenie, które zdarza się raz w życiu. Na imprezę z okazji 300 lat raczej już się nie załapie, powiedziała 64-letnia kobieta, która przyjechała z północnej części stanu Virginia. Organizatorzy obawiają się, że dziś z powodu temperatury odczuwalnej nawet 48 stopni ludzie mogą zostać w domach. Donald Trump powinien być z tego dumny, bez względu na wszystko. To on teraz jest prezydentem. Tak po prostu się złożyło. Gdybym był na jego miejscu, też byłbym podekscytowany. Myślę, że robi wszystko, aby to wydarzenie zakończyło się sukcesem. Nie sądzę, żeby chciał, aby poniosło porażkę, mówił mężczyzna, który przyjechał ze stanu Nowy Jork. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
2: Wymęczony awans faworytów na mundialu. Dogrywka potrzebna była Argentynie, by pokonać piłkarzy Republiki Zielonego Przylądka w 1/16 Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu ostatecznie wygrali z debiutantem 3-2. Prawda jest taka, że wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz. To nie przypadek, że ta drużyna nie przegrała z Hiszpanią ani Urugwajem. Zrobiliśmy najtrudniejszą część, czyli zdobyliśmy pierwszą bramkę. Myśleliśmy, że potem znajdziemy swój rytm i zagramy z większym spokojem. Ale było dokładnie odwrotnie. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz, wyjaśniał Leo Messi. W 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata znalazł się także Egipt, który pokonał w rzutach karnych Australię, a także Kolumbia, która pokonała Ganę. Mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM o 8 już teraz zapraszamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Jak słyszeliśmy w faktach RMF FM, w Stanach Zjednoczonych nawet dzisiaj po 40 stopni, a my odpoczywamy od upałów. Wychodząc z domu teraz załóżcie lepiej jakąś bluzę na siebie albo kurtkę. Lato łapie oddech i na razie Rzeźko w Zakopanem 11 na termometrach. Tam dodatkowo jeszcze parasol się przyda, bo pochmurny deszczowy poranek na południu. A po 14 stopni w Poznaniu i Łodzi, 15 w Warszawie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 7.30 Fakty RMF FM i Anna Wachowska.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w północno-wschodniej Polsce. Alerty od południa będą obowiązywać w części województwa warmińsko-mazurskiego oraz miejscami na Podlasiu. Oprócz burz możliwy jest silny wiatr, którego porywy mogą osiągać do 70 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać do 20. Na Wimbledonie dziś pojedynek Iga Świątek kontra Aleksandra Ayala. Początek spotkania o 14.30. Polska tenisistka z zawodniczką z Filipin zmierzy się po raz trzeci. Wczoraj Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju. Wygrał z Amerykaninem Tomim Polem. Mecz trwał 3 godziny i 11 minut, a pierwsze o poranku wydanie mistrzowskich faktów sportowych. Tuż po 8. Pokazy pirotechniki, świetlne mappingi, gra świateł. Za nami pierwsza odsłona cyklu z wakacyjnymi atrakcjami, które można odwiedzać nocą. Takie plenerowe widowisko Orzeł i Krzyż, które opowiada o 1000-letniej historii Polski, odbyło się w murowanej Goślinie.
2: No super, ja jestem trzeci raz.
3: Coś pięknego, polecam wszystkim.
4: Niesamowite po prostu wrażenie.
3: Ilość efektów, dużo takich zaskakujących rozwiązań.
5: No, jesteśmy pod wrażeniem i tu przeżywamy jeszcze cały czas.
6: Jestem zachwycona i nie żałuję nawet jednej chwili, żeby to obejrzeć i będę propagowała, żeby to jak najwięcej ludzi obejrzało.
7: I jak to jest z tymi atrakcjami nocnymi w takim razie?
6: To jest to. Szkoda, że to w telewizji nie ma, że to trzeba pokazać ludziom wszystkim, bo to jest coś pięknego.
1: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, a my słyszymy się o 8.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach 8 to czas na fakty RMF FM, a w studiu Anna Wachowska.
1: Zapraszamy. Będą zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, jedną z nich jest obowiązkowa ewidencja czasu pracy lekarzy. Wielkie świętowanie w Stanach Zjednoczonych. Połączymy się z naszym wysłannikiem, który jest w Nowym Jorku. W mistrzowskich faktach sportowych o krok od sensacji w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Obowiązkowa ewidencja czasu pracy lekarzy ma znaleźć się w projekcie reformy systemu ochrony zdrowia, którą w przyszłym tygodniu przedstawi rząd, ustalił dziennikarz RMF FM. O taką propozycję premier Donald Tusk stanowczo zwrócił się do szefowej resortu zdrowia oraz do prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia. Mają one wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką i rekordowe wynagrodzenia lekarzy.
2: Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
1: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Michale, co jeszcze ma znaleźć się w planie uzdrowienia sytuacji w szpitalach?
3: Na przykład ograniczenie sytuacji, gdy jeden lekarz pracuje na kilku etatach. Każda dodatkowa aktywność wymagałaby wtedy specjalnej zgody przełożonego. Wśród propozycji jest też górny limit zarobków lekarzy. Jeden z pomysłów to maksymalnie 240 zł za godzinę pracy lekarza. Dopytywałem o możliwe scenariusze rzecznika Narodowego Funduszu Zdrowia Jakuba Gołomba. W odpowiedzi, którą mi przysłał, zwraca uwagę na przykład na problem braku pieniędzy.
4: Jesteśmy obecnie przed dużym wyzwaniem. System ochrony zdrowia mierzy się z około 16-miliardowym deficytem i bez zdecydowanych działań tu i teraz nie rozwiążemy tego problemu.
3: Jak ustaliłem, propozycje zmian tych zdecydowanych działań mają trafić najpierw do premiera, a część z nich może być też omawiana we wtorek ze związkami zawodowymi medyków w Warszawie w czasie posiedzenia Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.
0: Fakty RMF FM, zawsze w centrum wydarzeń.
1: Ameryka świętuje 250-lecie podpisania Deklaracji Niepodległości. Uroczystości trwają nie tylko w Waszyngtonie, ale też w Nowym Jorku. I tam dziś wielka parada żaglowców. Z Polski na miejsce dotarł już Dar Młodzieży. W Nowym Jorku jest też nasz specjalny wysłannik, Stanisław Pawłowski. Staszku, jakie jeszcze jednostki pojawią się na paradzie?
5: Jesteśmy bardzo blisko takich okrętów jak Esmeralda z Chile czy włoski Amerigo Vespucci. Piękny, klasyczny żaglowiec. W piątek co jakiś czas podpływały do statków wycieczki. Były to większe promy, ale też motorówki. Byłem wcześniej na wybrzeżu, tam rozmawiałem z mieszkańcami, którzy oglądali żaglowce przez lornetki. Myślę, że to coś wspaniałego. Widziałem to w 1976 roku, a teraz oglądam to ponownie. To wspaniałe uczucie być obywatelem Ameryki. Absolutnie piękne. To coś, co zdarza się raz w życiu. Żaglowce za parę godzin ruszą, popłyną przy Statule Wolności, później rzeką Hudson wzdłuż Manhattanu. Wczoraj niemal przez cały dzień trwały ostatnie przygotowania, polerowanie mosiężnych elementów, sprawdzanie olinowania i przygotowywanie żagli.
1: 100 kilometrów z Lipnika w Małopolsce aż na Rysy. To trasa, którą od wczoraj pokonuje sportowiec ekstremalny Tomasz Garbień i jego team. Celem wyprawy jest zebranie środków na budowę neuroośrodka, w którym rehabilitację będą mogły przechodzić osoby sparaliżowane po wypadkach i udarach. Część trasy pokonują też osoby niepełnosprawne.
6: Jego koledzy, strażacy, żołnierze, wyczynowi sportowcy wypychają tych naszych podopiecznych na wózkach nad morskie oko. Często to jest dla nich pierwszy moment wyjścia z domu, wyjścia na taką wyprawę, więc są niezwykle podekscytowani i są szczęśliwi, że czegoś takiego mogą doświadczyć. I jest to połączone właśnie z tą naszą zbiórką na budowę neuroośrodka. Założyliśmy sobie cel zebrania 3,5 miliona złotych na wybudowanie fundamentów i parteru ośrodka, bo właśnie na działce wszystko jest przygotowane, tylko zacząć budować, więc to jest ten cel, zebrać środki w czasie tej akcji.
1: Wyjaśnia Ewa Dudzik-Urbaniak, prezes stowarzyszenia Bądźmy Razem.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 8.30, fakty RMF FM i Anna Wachowska.
1: Zaczynamy od tragicznego wypadku na Pomorzu. W Postolinie, niedaleko Sztumu, samochód osobowy wypadł z trasy na łuku drogi i uderzył w nasyp. Zginęły 4 osoby, wśród nich 12-latka. Kierowca został ranny. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Więcej w relacji reporterki RMF FM w faktach za pół godziny. W stolicy Iranu, Teheranie, rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju. Ajatollah Ali Chamenei zginął pod koniec lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Uroczystości pogrzebowe mają potrwać 6 dni. Może w nich uczestniczyć nawet kilkanaście milionów osób. Trumna z ciałem została wystawiona w wielkim meczecie. Chamenei zostanie pochowany w czwartek w Meszhedzie, świętym dla szyitów mieście w północno-wschodnim Iranie. Średnie i wysokie jest zagrożenie pożarowe w lasach na przeważającym obszarze Polski. To skutek ostatnich upałów.
2: Przeszliśmy kawałeczek i to jeszcze w takim lesie, który nie jest jakimś najbardziej suchym miejscem, bo jest to siedlisko lasu mieszanego. Mamy po tych upałach dość słabą sytuację, zresztą ta ścioła, którą teraz mielę w ręku, no ona prawdopodobnie ma około, nie wiem, 10-11% wilgoci, czyli jest już trzeci stopień zagrożenia pożarowego.
3: Co to oznacza dla osób, które chciałyby się wybrać do lasu?
2: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nie używanie ognia w lesie przede wszystkim. To jest pierwsza i podstawowa sprawa.
1: Z Adamem Albrychiewiczem z Nadleśnictwa Skierniewice rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A my z nowymi faktami wracamy o 9:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 9:00. Pora na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
1: Cztery osoby nie żyją, jedna została ranna. Od tragicznego wypadku na Pomorzu rozpoczniemy fakty o 9:00. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z opolskiej A4. Potem połączymy się z dziennikarzami RMF FM, którzy obserwują urodzinowe wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Będą też mistrzowskie fakty sportowe, a w nich w roli głównej Iga Świątek. Cztery osoby, wśród nich 12-letnia dziewczynka, zginęły w wypadku, do którego doszło na trasie Postolin-Sztum na Pomorzu. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
2: Samochodem podróżowało łącznie 5 osób. Zginęli wszyscy oprócz kierowcy. Do wypadku doszło przed godziną 5 rano na trasie między Postolinem a Sztumem. 22-letni kierowca BMW najprawdopodobniej jechał zbyt szybko. Przekazała mi aspirant sztabowa Karolina Kosmowska ze sztumskiej policji. Samochód dachował i uderzył w nasyp. Cztery osoby zginęły na miejscu. Kierowca z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
1: Problemy na opolskim odcinku A4 w miejscowości Sarny Małe między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Cysterna z ładunkiem niebezpiecznym wypadła z jezdni na pas zieleni. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana.
3: Korespondenci RMF FM z każdego miejsca na świecie.
1: Za oceanem wielkie świętowanie. Ameryka obchodzi dziś 250. urodziny. W Waszyngtonie uroczystości będzie obserwował korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, a w Nowym Jorku Stanisław Pawłowski. Witamy Was, panowie, w faktach. Zacznijmy od Pawła. Pawle, jaki jest scenariusz obchodów w Waszyngtonie?
4: Dzień dobry. Wielki pokaz lotniczy to będzie widowisko z efektami. Obserwowałem przygotowania. Będą grupy akrobatyczne, w tym najpopularniejsza grupa sił powietrznych USA. Zobaczymy samoloty F-35, F-22, ciężkie amerykańskie bombowce strategiczne dalekiego zasięgu. Będą samoloty sił powietrznych Marines, Straży Przybrzeżnej czy NASA. Oczywiście przemówienie prezydenta Trumpa i pokaz fajerwerków odpalanych z 10 lokalizacji. To Waszyngton, teraz Nowy Jork i Stanisław Pawłowski. Staszku?
5: Do Nowego Jorku przypłynęły największe żaglowce świata. Wśród nich jest dar młodzieży, na którego pokładzie właśnie stoję, ale i między innymi słynny włoski żaglowiec Americo Vespucci, eagle amerykańskiej Straży Wybrzeża, Union z Peru czy chilijska Esmeralda. Są też żaglowce z Argentyny, Niemiec, Francji, Holandii, Urugwaju czy Indii. W sumie 40 historycznych żaglowców i kilkadziesiąt okrętów wojennych. Trasa parady biegnie obok Statuły Wolności, wzdłuż Manhattanu aż do mostu George'a Washingtona na rzece Hudson. Do tego nad miastem przeleci ponad 200 samolotów, a organizatorzy spodziewają się nawet 6 milionów widzów zgromadzonych wzdłuż nabrzeża. Z Nowego Jorku Stanisław Pawłowski.
4: I z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
1: Po blisko 40 latach od premiery film King Size ponownie znalazł się na wielkim ekranie. Tym razem głęboko pod ziemią w kopalni soli w Wieliczce. Produkcję Juliusza Machulskiego z niezapomnianą rolą Jerzego Sztura pokazano wczoraj podczas festiwalu Szturalia. Podziemne spotkanie z twórcami było także okazją do wspomnienia znanego aktora.
6: Po prostu jestem bardzo uniesiona i szczęśliwa, że mamy Jerzego na taśmie filmowej i to wszystko trwa, że możemy właśnie celebrować to, czego dokonał, jaki był wspaniały jako człowiek, ale przede wszystkim jako artysta też. I mam możliwość właśnie przeżywania podczas szturaliów tego wszystkiego, że ta pamięć pozostaje i niech trwa jak najdłużej.
1: Mówiła naszemu reporterowi Katarzyna Figura. Dziś w ramach festiwalu w kinie pod Baranami będzie można zobaczyć Shreka, Dwójkę, Killera i Habemu z Papam. Pod lupą faktów RMF FM o 10:00 wakacje 2026. Powiemy o tym, jak podróżować po Europie z psem i kotem.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A teraz mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
0: Iga Świątek zagra dziś o awans do czwartej rundy Wimbledonu. Około 14:30 obrończyni tytułu rozpocznie spotkanie z Aleksandrą Ejalą z Filipin, z którą ma bilans bezpośrednich meczów 1-1. Wczoraj awans do tego etapu zapewnił sobie Hubert Hurkacz, pokonując Amerykanina Tomiego Pola w 4 setach.
7: To też pokazuje, że to, co robimy z sztabem całym, z trenerami, na czym pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że zrobiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz tutaj na Wimbledonie.
0: Hubis chrzętnie skorzystał wczoraj z ze swojej głównej broni, serwując aż 20 asów przy ledwie 6 rywala. Kolejny rekord sezonu zanotowała Pia Skrzyszowska. Czasem 12 sekund 44 setne wygrała bieg na 100 metrów przez płotki na meetingu w Nancy.
8: Też z uderzonym płotkiem pod sam koniec 9, więc uważam, że ten wynik jeszcze jestem w stanie poradzić w tym sezonie. Do tego, tak jak wcześniej już mówiłam, przygotowuję się do Mistrzostw Europy, dlatego wszystko na dobrej drodze. Zbliżam się do swojego rekordu życiowego, więc mam nadzieję, że już niedługo się pojawi.
0: Do pobicia życiówki Pii zabrakło wczoraj 8 setnych. Mistrzostwa Europy w Birmingham odbędą się w sierpniu. Po raz 113 w historii rusza dziś największy kolarski wyścig świata, Tour de France. I tradycyjnie rozpocznie się nie we Francji, a za granicą, dokładnie w Barcelonie, jazdą drużynową na czas. Głównym faworytem jest pięciokrotny zwycięzca Touru, Słoweniec Tadej Pogacar. Polaków mamy dwóch, Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka. Na koniec mundialowy rozkład jazdy na wieczór i noc. O 19 Kanada-Maroko, o 23 Francja-Paragwaj. Dla tych, którzy zgubili się w gąszczu mundialowych spotkań, przypomnę, że to już kolejna faza. 1/8 finału.
9: Poranny program Radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. NFZ i Ministerstwo Zdrowia przygotowuje poważną reformę ochrony zdrowia. Jakie zmiany mogą nas czekać? O tym już za chwilę w porannym programie. W tej godzinie nie zabraknie także sportowych emocji. Za nami kolejna ekscytująca noc na piłkarskim mundialu. Tu Radio RMF 24. Zaczynamy!

0: Słuchacie radia RMF24, to nasz poranny program. Wracamy w nim do poważnej reformy systemu ochrony zdrowia. Jej szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. Premier Donald Tusk podkreślał, jak ważne jest to, by wyeliminować nieprawidłowości, do których dochodziło m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Część zabiegów i badań odbywała się poza procedurami prawnymi i medycznymi i apelował w tej sprawie do wielu osób, do minister zdrowia, do prezesów NFZ i do samych lekarzy.
1: Wzywam wszystkich lekarzy, bo wiem, że przecież w naszym wspólnym interesie jest ograniczenie tych zwyrodnień i nadużyć, które psują markę zawodu i które prowokują też niektórych do hejtu.
0: O tę sprawę dopytuje nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz, który jest razem z nami. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Michale, wspominałeś dzisiaj w Faktach, że wśród zmian, które mają się pojawić, będzie obowiązkowa ewidencja czasu pracy lekarzy. Powiedz, co jeszcze może się zmienić i poprawić sytuację?
2: Może pojawić się też górny limit, i to nie jeden, bo górny limit i czasu pracy lekarzy, i zarobków lekarzy. Rozważany jest także górny limit tej części wynagrodzenia, czy też budżetu szpitala, która może być przeznaczana właśnie na pensję medyków, w tym lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowników medycznych. Tych zmian, jak słychać, jest wiele i tych pomysłów jest wiele. To wszystko faktycznie do najbliższego wtorku ma być uporządkowane i przedstawione przez szefową resortu zdrowia i przez prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia w kancelarii premiera, i do połowy przyszłego tygodnia powinniśmy poznać te szczegóły. Myślę, że ten główny kierunek zmian jest związany właśnie z tym, o czym mówisz, Kuba, czyli z ewidencją czasu pracy lekarzy, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo takich sytuacji albo lepiej zapanować nad takimi sytuacjami, gdy mamy zjawisko pod tytułem jeden lekarz, kilka etatów, czyli jeden lekarz pracujący w kilku miejscach, tak aby to było lepiej, dokładniej sprawdzane, a temu ma także służyć pojawienie się tego górnego limitu czasu pracy lekarzy. Są różne propozycje. Naczelna Rada Lekarska m.in. proponowała, aby ten górny limit wynosił maksymalnie 78 godzin tygodniowo, jeśli chodzi o pracę lekarzy. To byłoby trochę ponad 300 godzin miesięcznie. Teraz jest taka reguła, ale ona obowiązuje tylko lekarzy, którzy pracują w oparciu o etat, czyli umowę o pracę. A pomysł jest taki, aby ten górny limit obowiązywał i dotyczył wszystkich lekarzy w Polsce, także tych, którzy na przykład pracują w oparciu o kontrakt, czyli taką umowę B2B. Pojawia się także pomysł wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków, w tym głównie lekarzy. Pojawiają się pomysły, aby wyliczyć taką stawkę godzinową maksymalną albo stawkę miesięczną. Te dyskusje już były, one nie są nowe, tylko mam wrażenie, że nowe jest to, że zwiększyło się zapotrzebowanie i zwiększyła się ta determinacja, czy też przekonanie, że te zmiany trzeba wprowadzić. Bo przypomnę, że choćby na początku tego roku w ramach Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia pojawiła się propozycja, aby wprowadzić ten górny pułap zarobków lekarzy w Polsce. Wtedy podawano taką kwotę około 45 tysięcy złotych miesięcznie brutto, ale sprzeciw środowiska medyków był tak duży, że resort zdrowia wycofał się z tego pomysłu. Teraz pojawiły się sygnały o lekarzu, dawnym kierowniku SOR-u, także byłym radnym Koalicji Obywatelskiej w warszawskim Szpitalu Południowym, który miał te słynne, rekordowe zarobki, ponad 1,5 miliona złotych w ubiegłym roku. Wiemy, że pracował, dyżurował formalnie w kilku miejscach, a w tym czasie prowadził m.in. działalność polityczną, i myślę, że te sygnały o tych nieprawidłowościach, które teraz m.in. prokuratura wyjaśnia, to może być taki bodziec, taki moment także i taki powód, takie okoliczności, aby te zmiany wprowadzić. Jeśli, to pojawi się pewnie w przyszłym tygodniu.
0: Michale, premier wspominał też wczoraj o centralnej e-rejestracji, która ma wyeliminować problem dostawania się do lekarzy poza kolejką.
2: Tak.
0: Powiedz, na jakim etapie jest wdrażanie tej centralnej e-rejestracji i przede wszystkim, co to oznacza dla pacjentów?
2: To jest na razie bardzo wstępny etap i myślę, że wiele osób, w tym mnie, także zaskoczyła ta zapowiedź premiera, bo Donald Tusk powiedział wczoraj, że centralna e-rejestracja ma w całości działać i objąć cały polski system ochrony zdrowia do końca tego roku, czyli za te pół roku. Pod koniec grudnia to wszystko ma już działać. Na razie działa, ale w bardzo ograniczonym zakresie, bo przypomnę, że od ostatniej środy, czyli od 1 lipca, od początku miesiąca, centralna rejestracja obejmuje 3 świadczenia medyczne w Polsce, tak obowiązkowo w pełni. Czyli pierwszą wizytę do kardiologa na NFZ i 2 badania dla kobiet. Mammografię, czyli badanie w kierunku raka piersi, i test HPV-DNA, czyli taką nową cytologię, badanie w kierunku raka szyjki macicy. I plany są takie, że kolejne specjalizacje lekarskie i możliwość zarejestrowania się do lekarzy właśnie w ramach centralnej rejestracji rejestracji pojawi się na początku sierpnia. Na razie w ramach testów to będzie rejestracja do pulmonologa, do endokrynologa między innymi, do specjalisty chorób naczyń, ale to dopiero potem ma być rozwijane i dotychczasowy plan zakładał, że zarejestrujemy się w ramach tej centralnej rejestracji do każdego dowolnego, do endokrynologa między innymi, do specjalisty chorób naczyń, ale to dopiero potem ma być rozwijane i dotychczasowy plan zakładał, że zarejestrujemy

0: internetem, osoby starsze, seniorzy. Centralna rejestracja zakłada, że w rejestrowaniu się do lekarza na NFZ, czyli w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, będą działały mechanizmy, które do tej pory znaliśmy głównie z prywatnych przychodni. Czyli wybieramy sobie pasujący nam termin, pasującą nam datę, pasującego nam lekarza w tej głównej centralnej kolejce i możemy zamieniać, i możemy rejestrować się, wyrejestrowywać, zmieniać to. I plan jest taki, i założenie jest takie, że to ma objąć cały system ochrony zdrowia. Na razie to dzieje się takimi małymi kawałkami, ale rzeczywiście jest taka idea i jest taki pomysł, aby to wyeliminowało takie sytuacje, kiedy coś mogłoby się odbyć poza procedurą. Natomiast na razie wydaje się, że to będzie duże wyzwanie. Przypomnę, że to jest tak, że nie tylko elektronicznie możemy sprawdzać miejsce w centralnej rejestracji. Gdybyśmy cię chcieli umówić się do kardiologa, a nie mamy internetowego konta pacjenta, to możemy pójść do naszej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i tam osobiście pomóc pielęgniarki, pielęgniarzy, personel medyczny, koordynatorów o to, aby znaleźli dla nas miejsce i sprawdzili, jak ta centralna rejestracja, jak ta centralna kolejka, jak ta centralna baza terminów działa i gdzie tam może być miejsce właśnie dla nas.
1: Obawiam się, że ta idea brzmi zbyt pięknie, ale zobaczymy. Czas pokaże, jak to wszystko
0: brzmi
1: zostanie.
0: Bardzo nowocześnie, rzeczywiście. I myślę, że wymaga bardzo dużo technicznych przygotowań. To się dzieje. Tylko to, o czym mówił premier, oznaczałoby maksymalne przyspieszenie tego. Pytanie, czy serwery, mówiąc wprost, czy te technikalia po prostu sobie poradzą. Także sztuczna inteligencja ma w tym pomagać i przypomnę, że niedawno rozstrzygnięto przetarg na to, aby działał specjalny bot, voice bot, czyli taki specjalny głos, który informowałby i dzwoniłby, przypominałby o tym, że na przykład jest wolny termin i że zbliża się badanie i że zwolniło się może miejsce w kolejce i że można o tydzień wcześniej. I to ma działać już jesienią tego roku, ale tylko przy okazji tych wybranych świadczeń, no ale objęcie całego systemu ochrony zdrowia, dostawania się do wszystkich lekarzy, od onkologów, przez kardiologów, po pulmonologów, po diabetologów, to jest naprawdę potężny system i bardzo złożony, tak jak złożony jest i trudny nasz system ochrony zdrowia, o którym teraz dużo mówimy.
1: Michał Dobrołowicz dla Radia RMF24. Michale, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję, do usłyszenia, miłej soboty i zdrowej przede wszystkim.
1: Obowiązkowa ewidencja czasu pracy lekarzy ma znaleźć się w projekcie reformy systemu ochrony zdrowia, którą w przyszłym tygodniu przedstawi rząd. O taką propozycję premier Donald Tusk stanowczo zwrócił się do szefowej resortu zdrowia oraz do prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Prezydent USA Donald Trump zainaugurował obchody 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Główne uroczystości rozpoczęły się pod górą Rushmore, gdzie przed przemówieniem prezydenta odbył się przelot bombowców B-52. Donald Trump przekonywał, że Stany Zjednoczone odzyskały swoją pozycję na świecie. Jak mówił, jeszcze 2 lata temu kraj był wyśmiewany, a dziś jest, jego zdaniem, najsilniejszym i najbardziej szanowanym państwem na świecie. Zapewnił też, że Ameryka nigdy nie stanie się krajem komunistycznym. Pokolenie po tym, jak stoczyliśmy i wygraliśmy zimną wojnę przeciwko komunizmowi, w naszym kraju obserwujemy obecnie odrodzenie się komunistycznego zagrożenia, w tym ze strony nowo przybyłych, którzy wyznają idee całkowicie sprzeczne z naszym stylem życia i naszym wielkim sukcesem. Nie są to zwykłe spory polityczne, takie jak różnice zdań w kwestii podatków czy regulacji. Komunizm stanowi śmiertelne zagrożenie dla amerykańskiej wolności, stworzonej przez najlepszych ludzi, takich jak wy. Mówił Donald Trump w swoim wystąpieniu otwierającym obchody 250. rocznicy USA. Pod koniec wystąpienia prezydent odniósł się do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Mówiąc o Iranie, stwierdził, że władze w Teheranie chcą zawrzeć porozumienie z Waszyngtonem. W całych Stanach Zjednoczonych z okazji 250. rocznicy niepodległości odbywają się dziś parady, koncerty i pokazy fajerwerków.

0: 9.30 Fakty i Anna Wachowska.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 63 na Podlasiu. W pobliżu miejscowości Czerwone, chodzi o odcinek Piszkolno, samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu i tam obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienia na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. W pobliżu Kukini między węzłami Ustronie Morskie i Borkowice zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Koszalina. Uważajcie. Jest zakaz korzystania z rzeki Bóbr od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowiec. Rozporządzenie w tej sprawie wydała wojewoda dolnośląska Anna Żabska. W ostatnich dniach w zbiorniku Pilchowice i na Bobrze odłowiono kilkanaście ton martwych ryb. Rozporządzenie obejmuje zakaz wchodzenia do wody, pojenia zwierząt, połowu ryb, korzystania z wód do celów gospodarczych. Zakaz obowiązuje do odwołania. Gdyńska marina od kilku tygodni tętni życiem. Trwa tam Lotto Gdynia Saving Days. Dziś przerwa w wyścigach, bo to dzień poświęcony zdrowiu. Każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.
2: Na wodzie słońce operuje jeszcze mocniej, więc profilaktyka właśnie przed poparzeniami słonecznymi, przed chorobami skórnymi jest bardzo ważna dla żeglarzy i to właśnie tutaj dzisiaj w gdyńskiej marynie wraz z Gdyńskim Centrum Zdrowia organizujemy tutaj Dzień Zdrowia, który skupia się na profilaktyce chorób skóry, czerniaku, więc można przyjść, przebadać się nieodpłatnie, skorzystać z porad specjalistów.
1: Zachęcała Monika Bronicka z Polskiego Związku Żeglarskiego, a ja zapraszam na Fakty w RMF FM o 10:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sport w radiu RMF24 i kolejna mundialowa noc pełna emocji. Mistrzowie świata, Argentyńczycy z awansem do 1/8 finału, ale kto by się spodziewał, że ledwo wygrają z Republiką Zielonego Przylądka. W studiu jest nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek, dzień dobry.
1: Kłaniam się, dzień dobry. Piękna historia. Dokładnie tak. Naprawdę.
0: No chyba tylko trochę szkoda, że z takim finałem, ale dobrze. Czarku, co o wyniku 3-2 po dogrywce z krajem wielkości kilku naszych powiatów pisze się w Argentynie?
1: No właśnie, to jest niesamowite. Dobry motyw z tymi powiatami, bo rzeczywiście nie jest Republika Zielonego Przylądka zbyt duża. Także populacyjnie, no bo to jest chyba najważniejsze, jeżeli tam przekładamy potencjał na piłkę nożną, a przypomnę, że mieszka tutaj trochę ponad 500 000 osób. Zdaje się około 600 tysięcy, czyli jakby tak przełożyć Poznań-Wrocław, coś takiego. Tym piękniejsza jest to historia. W Argentynie oczywiście troszeczkę media, jakby to powiedzieć, no oczywiście to nie jest taka wprost krytyka, ale no nie są zadowolone, delikatnie mówiąc, trudno że zresztą, żeby były, bo Argentyna, postawmy sprawę jasno, była blisko kompromitacji, a kompromitacją wydaje mi się, że w pewnym sensie byłaby już nawet dogrywka karne. Po karnych można odpaść. Niemcy się o tym przekonali, Holandia się o tym przekonała. No Holandia to jeszcze grała z Maroko, czyli nie byle kim. Niemcy także z nie byle kim, ale jednak byli faworytem murowanym z Paragwajem. Tutaj mówić, że Argentyna była faworytem, to no to nic nie powiedzieć po prostu. Więc telewizja TN, tak chyba powinno się wymawiać, nie jakieś TN, napisała, że Argentyna oczywiście męczyła się, rozegrała swój najgorszy mecz na turnieju, z czym trudno się nie zgodzić, ale dzięki dumie wywalczyła zwycięstwo i utrzymała się w grze. La Nación z kolei, dziennik w nagłówku, ocenia, myślę, trafnie, lekcja ze zwycięstwa. Argentyna wie, że od tej pory tytuł mistrza świata już nie wystarczy. I to jest chyba taka najważniejsza konstatacja po tej nocy. Republika Zielonego Przylądka potrafiła odrabiać straty dwukrotnie z mistrzami świata, którzy jak tylko odpuszczali, jak tylko troszeczkę wydawać się mogło, lekceważyli, no to już po prostu, no nie było miejsca tak naprawdę na to lekceważenie. To tym bardziej nie będzie w kolejnych fazach. Natomiast no jeszcze tak słówko o mediach kaboverdeńskich. Mam nadzieję, że się tutaj nie pomyliłem w odmianie. Ładnie dziennik Anasao podsumowuje: niebieskie rekiny zagrały w starciu przeciwko utytułowanemu rywalowi bez strachu, no bo jak rekiny miałyby się czegoś bać. No i piszą też o godnym pożegnaniu, a tamtejsza telewizja, radio wyróżniają oczywiście strzelca pierwszej bramki, Duarte, ale też bramkarza niebieskich rekinów, Vozinie, który już nie po raz pierwszy na tym turnieju pokazał, jak wielką wartość ma dla tego państwa małego, które napisało niewątpliwie piękną historię. A drugą piękną historią jest ta, która wciąż pisze się na mundialu, czyli Leo Messi z 20 golem. On strzelił na 1-0, zagrał też w 30 meczu. Tutaj jest absolutnie na razie nie do pobicia, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników.
0: Czarku, bramka na 2-2 to gol turnieju, pana zdaniem?
1: Gol turnieju, no kurczę, tak sobie właśnie pomyślałem. Oglądałem jeszcze skrót, żeby się ponapawać tym wszystkim. Brameczka piękna w okienko i to akurat nie był Duarte. Przyznam szczerze, no, zapomniałem nazwiska tego drugiego zawodnika, natomiast zapisał się na pewno w historii. Zaraz go tam odgrzebiemy. No dokładnie, i dziękujemy tak. Republice Zielonego Przylądka za tę piękną historię. Chyba najpiękniejsza na mundialu. No zobacz, oczywiście, jak będzie dalej, ale takich małych państw już w 1/8 nie ma.
0: I kilkadziesiąt milionów fanów, które przybyło bramkarzowi Vozini. Ale dobrze, tak, to już zostawiamy, bo Czarku, mamy oczywiście komplet par 1/8 finału. Ta faza rozpoczyna się już dziś. No i pytanie, które mecze będą najciekawsze?
1: Moim zdaniem zdecydowanie Hiszpania-Portugalia. Tutaj chyba nie ma w ogóle dyskusji. Iberyjskie derby, czy jak nazywać to spotkanie, starcie młodości z rutyny. No, tak, bo Cristiano Ronaldo kontra Lamine Yamal, no myślę, że nie tylko do tego sprowadzi się oczywiście spotkanie wielkich reprezentacji, jakimi na pewno są Hiszpania i Portugalia. Hiszpania rozkręcająca się, która w końcu pokazała, że ma ambicje, żeby, myślę, wygrać po prostu ten turniej. Portugalia jeszcze tego do końca nie pokazała i pytanie, czy w ogóle zdąży. Bardzo jestem ciekaw, kto będzie musiał się pożegnać po tym spotkaniu, ale bardzo ciekawie zapowiada się także mecz USA-Belgia. USA to gospodarka podaż rozpędzony, gra naprawdę świetnie na tym turnieju, a Belgia prześlizguje się trochę z fazy na fazę. No i Brazylia-Norwegia. Brazylia, która, jak wiemy, no jest trochę, no nie jest taką wielką Brazylią, jaką kiedyś była, przede wszystkim ma też kontuzję, nie ma Rafini, nie ma Pakety teraz, no ciężko, ta Brazylia wszędzie już ledwo wygrała z Norwegią, z Japonią i teraz właśnie zagra z Norwegią, Norwegią, która jest tym czarnym koniem turnieju, wywiązała się z roli, którą jej narzucano, można powiedzieć, przed mundialem. Meksyk, Anglia, to będzie kolejne świetne spotkanie. Meksyk to także gospodarz. Anglicy, czy są tak silni, żeby przełamać? No trudno powiedzieć. Nieco mniej ciekawe w mojej opinii Argentyna, Egipt, Szwajcaria, Kolumbia, ale liczę na to, że chociaż będą te spotkania wyrównane, paradoksalnie takie mecze potrafią dostarczyć emocji czasami najwięcej. No i dziś zaczynamy od troszkę mniejszego ciężaru gatunkowego. 19 godzina, Kanada, Maroko. Tutaj Maroko jest zdecydowanym faworytem, no ale Kanadyjczycy to gospodarze, więc może sprawią niespodziankę. Paragwaj, Francja o 23:00, tamten mecz o 19:00, ten o 23:00. No nie wierzę, żeby Paragwaj sprawił kolejną sensację i wyeliminował Francuzów, którzy dla mnie są absolutnie głównym faworytem do zwycięstwa.
0: Czarku, na sekundkę zatrzymam się przy spotkaniu Meksyk-Anglia. Czy wiemy, o której godzinie to spotkanie zostanie rozegrane? No bo mówiło się, że przez warunki pogodowe, no może być różnie.
1: Znaczy, z tego co widzę teraz, to jest druga w nocy. Ale trzeba by to oczywiście sprawdzić, no bo to spotkanie odbędzie się w Mexico City. Nie sprawdziłem, nie zdążyłem sprawdzić, jaka tam jest strefa czasowa, ale rzeczywiście, no to jest sprawa rozwojowa. Upały są dojmującą częścią tego mundialu, rozgrywanego tak właśnie w Mexico City, jak i między innymi w Teksasie. No my trochę odpoczywamy od tych 40-stopniowych upałów, a tam jeszcze nie do końca. No ale wiem, że w Anglii kibice będą się schładzać, bo puby będą otwarte dłużej, z tego co słyszałem.
0: Czarku, na koniec oczywiście to mundial z 48 drużynami i pytanie, czy jest on w stanie podtrzymać ten poziom emocji od początku aż do samego końca?
1: No tak, no to ja krótko powiem, myślę, że już nie do końca podtrzymuję, bo 88 meczów zagraliśmy. Ja nie wiem, kto to śledzi, jeżeli nie jest absolutnym freakiem, tak wszystko po kolei, no nie da się.
0: I bezrobotny.
1: No chyba, że, ale wiesz, to też trzeba przestawić się na tryb nocny wówczas. No cóż, myślę, że to jest wyzwanie. Do końca 16 meczów i krótko powiem, że to no, moim zdaniem po prostu zaczyna się ten turniej od nowa. Zaczyna się ten turniej właściwy, czyli już naprawdę najlepsi z najlepszych zostali na tym turnieju. Obyśmy mieli mecze na najwyższym poziomie i te emocje jeszcze trochę po prostu ich poziom wzrósł na sam koniec.
0: Zatem czekamy na kolejne wielkie piłkarskie emocje. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku,
1: dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

Radiu RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w rosyjskich atakach na środkową i południową Ukrainę. Rosyjskie rakiety i drony uderzyły m.in. w obwody Dniepropietrowski i Chersoński, uszkadzając budynki mieszkalne, stacje paliw, centrum rakietowe i infrastrukturę rolniczą. Ukraińska obrona powietrzna poinformowała o zestrzeleniu lub zakłóceniu działania 69 z 86 rosyjskich dronów. Jednocześnie Ukraina przeprowadziła atak na rosyjski Petersburg. Według ukraińskich mediów celem był jeden z największych terminali naftowych w Rosji, który po uderzeniu stanął w ogniu. Skala zniszczeń nie jest jeszcze znana. Petersburg, oddalony o ponad 2000 km od granicy z Ukrainą, od początku wojny bardzo rzadko był celem ukraińskich ataków. Jednak w ostatnich miesiącach drony coraz częściej przełamują rosyjską obronę przeciwlotniczą. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach, punktualnie o godzinie 10:00.

0: Grzegorz.
1: Tylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 10. Pora na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
1: Nowe fakty w sprawie tragicznego wypadku na Pomorzu. Zginęły w nim 4 osoby. Za chwilę raport reporterki RMF FM. Potem kryzys na linii Kijów-Warszawa. Głos zabrał premier Donald Tusk. A na koniec wakacje z czworonogiem. Będzie o zasadach, jakie obowiązują w czasie podróży z psem lub kotem. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Postolinie na Pomorzu. Zginęły w nim 4 osoby, w tym 12-latka. Kierowca auta trafił do szpitala. Z najnowszymi informacjami reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co wiemy w tej chwili?
2: 22-letni kierowca został przebadany. Nie był pod wpływem alkoholu ani środków odurzających, przekazała mi aspirant sztabowa Karolina Kosmowska ze sztumskiej policji. Przypomnę, przed godziną 5 rano samochód, którym podróżowało 5 osób, dachował i uderzył w nasyp. 4 osoby zginęły na miejscu. To 12-letnia dziewczynka, kobiety w wieku 32 i 47 lat oraz 36-letni mężczyzna.
1: Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych w rosyjskich atakach na obwody Dniepropetrowski i Chersoński na Ukrainie. Według władz Rosjanie atakowali przede wszystkim środkowo-wschodnią i południową część kraju. Jest taka trudność, którą obserwujemy w Kijowie, rozliczenia się z własną historią. Wołyń jest tego najbardziej dramatycznym przykładem. Mówił przed chwilą w wielkopolskim Kleczewie premier Donald Tusk w kontekście kryzysu dyplomatycznego na linii Kijów-Warszawa.
3: Oczekujemy od Ukrainy takiego pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zeleńskiego. Dobrze byłoby usłyszeć bardzo wyraźny sygnał ze strony Kijowa. Próbują, ale jeszcze chcielibyśmy to pewnie wyraźnie usłyszeć.
1: W tym tygodniu Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej, bo pod koniec maja, Zełenski ogłosił, że nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Ameryka rozpoczęła świętowanie 250. urodzin. Jak donosi korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, najbliższe godziny za oceanem będą wypełnione atrakcjami.
4: Obliczanie na nowojorskim Times Square to początek urodzin Ameryki. Fajerwerki w Mount Rushmore w Dakocie Południowej, gdzie w skałach wykute są głowy 4 prezydentów USA, którzy odegrali kluczową rolę w rozwoju kraju. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Na scenie prezydent USA Donald Trump, który mówił o tym, że Ameryka pod jego rządami jest szanowana. Jego zdaniem jeszcze kilka lat temu było zupełnie inaczej. Zgromadzonych do zabawy porwała orkiestra wojskowa. Wieczorem wielkie świętowanie w stolicy USA. Dziś urodziny Ameryki.
1: Za ocean w faktach na pewno dziś będziemy wracać.
5: Wakacje w faktach RMF FM.
1: Wakacje z psem albo kotem? Dlaczego nie? Pod lupą faktów zasady, jakie obowiązują w czasie podróży z czworonogami. W Unii Europejskiej zwierzę musi mieć mikrochip, ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie i europejski paszport. Przypomina o tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, prosimy o szczegóły.
6: Trzeba pamiętać, że jeżeli nasz zwierzak jest szczepiony przeciwko wściekliźnie po raz pierwszy, to od szczepienia do wyjazdu musi minąć co najmniej 21 dni. Zwierzę powinno podróżować z właścicielem, a jeśli jedzie z inną osobą, podróż obu nie może dzielić więcej niż 5 dni. Bez dodatkowych formalności można przewozić maksymalnie 5 zwierząt. Niektóre kraje mają też dodatkowe wymagania. Na przykład podróżując do Finlandii, Irlandii czy na Maltę, psy muszą wcześniej przejść obowiązkowe odrobaczanie. Z kolei przewożąc psa samochodem przez Niemcy, trzeba dodatkowo odpowiednio go zabezpieczyć w transporterze lub specjalnymi szelkami. Za przewożenie psa luzem grozi mandat.
1: W kolejnych faktach o psie i kocie podróżujących koleją. Słyszymy się o 11:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobotnie przedpołudnie z radiem RMF24. Jakie ceny czekają nas na stacjach paliw w najbliższych dniach? Razem z nami już za chwilę będzie Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, biuro Reflex. W tej godzinie będziemy także za oceanem. Rozpoczynają się obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Kuba Śliwiński, RMF24. Gramy dalej!

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Po skokowym wzroście cen paliw, który był efektem zakończenia programu Ceny Paliwa Niżej i powrotu 23% VAT-u, kierowcy zastanawiają się, czy to już koniec podwyżek. Rozpoczynamy weekend i początek sezonu wyjazdowego, a analitycy prognozują kolejne zmiany na stacjach. Od czego będą zależeć ceny w najbliższych dniach i czy jest szansa na ich spadek? O tym porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest pani Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, biuro Reflex. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To pierwszy taki drogi weekend na stacjach. Paliwa wzrosły o średnio 90 groszy po wygaszeniu programu CPN, no a mówi się o kolejnych, choć niewielkich podwyżkach w przyszłym tygodniu. Czy rzeczywiście taki scenariusz jest dziś najbardziej prawdopodobny?
1: W naszej ocenie ceny mogą delikatnie spaść, natomiast to wszystko będzie zależało od tego, jak będą kształtowały się ceny ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA. Już teraz po tym, jak obciążenia podatkowe, a więc od 16 czerwca akcyza, a teraz od 1 lipca podatek VAT wróciły do poziomów tych, które pierwotnie mieliśmy przed wybuchem wojny i w Iranie i przed wprowadzeniem pakietu CPN, to teraz zmiany, które będziemy obserwować na rynku, zarówno hurtowym, jak i detalicznym, będą uzależnione od tych czynników zewnętrznych. Więc jeśli sytuacja na rynku ropy będzie pozostawała stabilna, to ceny mogą również pozostać stabilne, natomiast każde wahania, czy to w górę, czy w dół, już będą znajdowały odzwierciedlenie w cenach na stacjach. Pewnie na weekendy będą zarówno jakieś lekkie korekty w dół cen, które będziemy widzieć, obserwować w ciągu tygodnia, no i dodatkowo te weekendowe promocje, które większość sieci w ramach swoich programów lojalnościowych proponuje, będzie nam to te koszty tankowania obniżała. Ale to jest to, na co w tej chwili możemy liczyć i z czego możemy korzystać.
0: Do tematu ropy już za chwilę sobie przejdziemy. No ale właśnie, skupmy się, bo rozpoczęły się wakacje, ruch na drogach będzie coraz większy. Czy ten sezonowy wzrost popytu może dodatkowo wpływać na ceny paliw?
1: Sezonowy wzrost popytu, który obserwujemy właśnie w tych miesiącach letnich, to nie jest tylko sytuacja, którą obserwujemy w naszym kraju. Generalnie jest to okres wzmożonych wyjazdów i w związku z tym wyższego popytu na paliwa na półkuli północnej. I to też powoduje, że mamy do czynienia z sezonowym wzrostem zapotrzebowania globalnie. I to podnosi ceny paliw na wszystkich rynkach tak naprawdę. Najbardziej te wzrosty zawsze w sezonie letnim dotyczą benzyn. Więc tutaj rzeczywiście to może być ten czynnik, który negatywnie może wpływać na ceny w kolejnych tygodniach.
0: No to teraz wracamy, tak jak zapowiedziałem, do tematu. Właśnie na światowych rynkach ropa jest tańsza niż jeszcze kilkanaście dni temu, ale kierowcy nie odczuwają tego przy dystrybutorach. Więc pytanie, kiedy ewentualne spadki cen ropy mogą przełożyć się na ceny na stacjach?
1: Zaczęły spadać rzeczywiście ceny surowca, natomiast ceny paliw gotowych, czyli benzyny, oleju napędowego, zwłaszcza na europejskim rynku ARA, jeszcze nie wróciły do tych poziomów sprzed wybuchu wojny. A ponieważ ropa jest oczywiście tutaj wyznacznikiem i kierunek jej zmian pokazuje, jakich cen możemy się spodziewać, ale jednak to poziom cen paliw gotowych decyduje finalnie o tym, jakie mamy ceny hurtowe na rynku krajowym, no i w konsekwencji, jakie mamy ceny detaliczne. I tu rzeczywiście nie udało się wrócić do tych poziomów sprzed wybuchu wojny w Iranie. Natomiast też musimy pamiętać, że sytuacja jest dalej niestabilna i nie wiemy tak naprawdę, nie mamy gwarancji, czy te ceny utrzymają się w kolejnych tygodniach. To memorandum daje nam jakby nadzieję, że w ciągu następnych kilkudziesięciu dni, bo wiemy, że ono było podpisane w połowie czerwca na 60 dni, a że w tym czasie te negocjacje mają się finalnie zakończyć i ma dojść do jakby końcowego porozumienia i wtedy ewentualnie do zakończenia wojny. Więc jeszcze jest dużo niepewności, natomiast tym kolejnym czynnikiem, który niestety takim ryzykiem, które może negatywnie wpłynąć na ceny paliw, zwłaszcza benzyn, jest no, nadchodzący sezon huraganów. I gdyby ten, w sytuacji, kiedy rynek jest jednak zdestabilizowany przez wojnę w Iranie, doszło do jakichkolwiek przestojów w pracach, czy to rafinerii, czy w logistyce, właśnie u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, to których rola jakby i znaczenie w ostatnim czasie jako eksportera właśnie po wybuchu wojny w Iranie znacząco wzrosła, to gdyby tam doszło do jakichkolwiek zakłóceń takich dłuższych, bardziej trwałych, to niestety musimy liczyć się z tym, że właśnie na koniec lata te ceny mogłyby ponownie zacząć rosnąć. Więc to jest taki czynnik ryzyka, czynnik pogodowy, którego dzisiaj ani pewnie za miesiąc nie będziemy w stanie przewidzieć, tylko w momencie, kiedy rzeczywiście te huragany uderzą już na Stany Zjednoczone, na Zatokę Meksykańską i wtedy okaże się, czy to będzie miało realny wpływ na rynek ropy, czy nie. Ale jest to ten czynnik ryzyka, który może wystąpić.
0: No to zatrzymajmy się teraz przy sprawach, mam nadzieję, nieco przyjemniejszych, ponieważ wielu naszych słuchaczy, wielu kierowców wybiera się oczywiście teraz na urlopy. Czy warto zatankować jeszcze przed wyjazdem, czy w najbliższych dniach nie należy się spodziewać już większych zmian cen?
1: Te zmiany cen, które będziemy obserwować w kolejnych dniach, one już nie będą miały takiej skali jak ta, bo ta była zmianą o charakterze podatkowym, czyli po prostu w całości różnica między podatkiem VAT, który płaciliśmy przy stawce 8%, a teraz musimy płacić podatek VAT przy stawce 23%, to ta różnica została przeniesiona na ceny detaliczne, więc to była zmiana o tym charakterze, który takim administracyjnym można powiedzieć. Natomiast teraz będzie to wszystko zależało od cen już na rynku hurtowym. I jeśli chodzi o ceny benzyny, to ryzyko podwyżek jest większe niż w przypadku oleju napędowego, ale to mogą być zmiany do kilku, od kilku do 10 groszy na litrze. Natomiast niewykluczone, że ceny mogą lekko spaść. Rynek teraz będzie się dostosowywał trochę do tej nowej sytuacji. I tak jak to miało miejsce przed wprowadzeniem pakietu CPN, to zróżnicowanie cen na stacjach nam wzrośnie. A więc te stacje, czy to samoobsługowe, marketowe, czy też o tym standardzie ekonomicznym, a więc z mniejszym zapleczem usługowym, który o tym standardzie ekonomicznym, a więc z mniejszym zapleczem usługowym, które

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Za kilka godzin w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się wielka parada z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. Do Nowego Jorku przypłynęły najpiękniejsze żaglowce z różnych zakątków świata. I w tym prestiżowym gronie jest Dar Młodzieży. Z komendantem polskiego żaglowca Michałem Sadowskim rozmawiał nasz wysłannik do USA Stanisław Pawłowski.
1: To jest ogromna satysfakcja, to jest niesamowity rejs, niesamowita podróż, taka podróż od 2 razy 50 lat. Ostatni raz tutaj na takich uroczystościach był Dar Pomorza w 76 roku. My jesteśmy równo 50 lat później, nawet wychodziliśmy z Gdyni 50 lat później po Darze Pomorza, tego samego dnia 16 kwietnia. Więc jest to ta satysfakcja, że udało nam się tu dotrzeć na żaglach, że bierzemy udział w takim historycznym wydarzeniu, bardzo ważnym dla nas.
2: Ten przelot przez Atlantyk, jak przebiegł?
1: Świetnie, naprawdę pogoda dopisywała, było bardzo gorąco. Niektóre media podawały, że mieliśmy awarię klimatyzacji, tak to niestety jest prawda. Na szczęście udało się to na Karaibach naprawić, ale wiatry sprzyjały, płynęliśmy na żaglach przez całe przejście oceanu. Że powiem, to trwało długo, ponad 3 tygodnie, ale organizowaliśmy tutaj ten czas dla naszych studentów. Były jakieś dni sportu, były wydarzenia kulturalne, była jakaś taka integracja, także ja się martwiłem bardzo o to, że to są studenci pierwszoroczni, pierwszy raz na oceanie, pierwszy raz daleka podróż, bez internetu, bo studenci nie mieli dostępu takiego łatwego do internetu, że będzie trudniej, a było dobrze.
2: Rozgląda się pan, stojąc na pokładzie, na te wszystkie żaglowce, które stoją na kotwicy wokół. Który zwraca uwagę? Który wydaje się jako ten najciekawszy? Czy są takie?
1: One w zdecydowanej większości wszystkie są piękne, stoją blisko. To jest małe kotwicowisko. Jesteśmy bardzo blisko siebie. Niedaleko nas stoi Esmeralda, która mi osobiście się bardzo podoba, z Chile. Natomiast Amerigo Vespucci to jest taki mój faworyt, chyba wielu z nas zresztą. To jest piękny, klasyczny żaglowiec, już dość wiekowy, duży, masywny. Miałem okazję być kilkukrotnie na pokładzie tego żaglowca i naprawdę robi ogromne wrażenie.
2: Czy było czuć wśród załogi, wśród kadetów to, że się zbliża ten dzień, ten wyczekany 4 lipca?
1: Oj, czuć było, na pewno czuć było. Mieliśmy kilka dni takiego lekkiego luzu po Norfolk. To był taki wstęp, pierwsza impreza, pierwsza parada. Ostatnie dni przygotowywaliśmy się tutaj mocno, intensywnie do tej parady, do tego wydarzenia. Staliśmy też na kotwicy wcześniej. Po drodze też mieliśmy straszną burzę. Piorun trafił w jeden z masztów. Także jedna z radiostacji jest uszkodzona i też nas czeka serwis w Nowym Jorku. Na pewno mieliśmy troszkę więcej czasu, żeby jeszcze lepiej przygotować statek niż przed Norfolk. Poprawiliśmy burty stojąc na kotwicy. W tej chwili jeszcze trwa polerowanie osiądzów, takie dopieszczanie wszystkich detali, przygotowywanie tentów na jutro. Będziemy chcieli ten tent rozłożyć na rufie już rano, żeby nasi goście też mogli się przed tym słońcem schronić, ponieważ upały będą straszne.
0: Z Michałem Sadowskim, komendantem Daru Młodzieży, rozmawiał nasz wysłannik do USA Stanisław Pawłowski. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie radia RMF 24. Donald Tusk oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku w kierunku złagodzenia napięć po decyzji prezydenta Wołodymyra Załęckiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szef rządu poinformował, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki, który zaapelował, by wspólnie pracować nad trudną historią i nie pozwolić, aby przeszłość zdominowała przyszłość relacji obu państw.
1: A są też takie obiektywne przyczyny, dla których to napięcie powstaje, i jedną z tych, tych przyczyn niezwiązanych z aktywnością rosyjską jest, i my to znamy z własnej historii, jest taka trudność, którą obserwujemy w Kijowie, rozliczenia się też z własną historią. No, Wołyń jest tutaj tego najbardziej dramatycznym przykładem. Więc będziemy tłumaczyli też stronie ukraińskiej, że ta nowoczesna wspólnota polityczna, jaką jest Europa, ona wymaga tej umiejętności i zdolności do rozliczenia się też z własną historią.
0: Mówił Donald Tusk. Premier podkreślił, że Polska dostrzega sygnały płynące z Kijowa, ale oczekuje bardziej jednoznacznego stanowiska.
1: Oczekujemy od Ukrainy takiego pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zeleńskiego. Dobrze byłoby usłyszeć bardzo wyraźny sygnał ze strony Kijowa. Próbują, ale jeszcze chcielibyśmy to pewnie wyraźnie usłyszeć.
0: Dodawał szef rządu Donald Tusk. Wczoraj w Warszawie o relacjach polsko-ukraińskich rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych obu krajów, Radosław Sikorski i Andrzej Sibicha. Tymczasem już za chwilę w radiu RMF 24 przeniesiemy się do Krakowa. Trwa druga edycja festiwalu Szturalia. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: sobotnie przedpołudnie z radiem RMF24. W Krakowie trwa druga edycja festiwalu Szturalia. To pokazy filmowe, spotkania z twórcami, a także wiele innych wydarzeń towarzyszących. I to przede wszystkim okazja, by powspominać Jerzego Sztura. Przez te dni czynią to znajomi artysty, jego współpracownicy, uczniowie czy też fani twórcy.
1: Niesamowita postać, to jest jakby naturalne, aktorstwo doskonałe, ale przede wszystkim poczucie humoru. Zero dystansu po prostu do takiego świata zewnętrznego. On budował ten świat, on po prostu budował, zaczynał od siebie i budował wokół. Właśnie ten taki radosny, bo z tej głównie strony go znamy, role aktorskie, filmowe to głównie role właśnie komediowe, teatralne to role również dramatyczne, chociaż komedie też się w tym zakresie mieszczą. Natomiast no rzeczywiście wybitna postać i brakuje go tak naprawdę.
2: Człowiek, który stał się legendą za życia, ale nie przestał być prawdziwym człowiekiem, ludzkim. Myślę, że trzeba mieć w sobie naprawdę ogrom mądrości, żeby nie zwariować, kiedy wszystkie reflektory są na nim. Wielki szacunek do jego właśnie mądrości i tego, że kiedy zabierał głos, to zawsze był wartościowy czas.
3: Myślę, że ukształtował mnie przez obecność, przez swoje człowieczeństwo, głęboką moralność, którą zawarł w swojej twórczości. Myślę, że był bardzo odpowiedzialny za świat i za to, co przekazuje widzowi. Myślę, że dzisiaj brakuje takiego aktorstwa i to było cudowne, że mogliśmy żyć w jego czasach.
4: Człowiek klasa sama w sobie, te jego role i z początku kariery i te z końca naprawdę wybitne. No i myślę, że każdy go kochał i w różnych wydaniach, i komediowych i dramatycznych. Wspaniały człowiek.
5: Ja myślę, że ten włoski akcent Jerzego Sztura tu musi wybrzmieć, że to był realny człowiek renesansu. Pisał i te książki się świetnie czyta. Ja kontrabas. A jak ja kontrabas, to i kontrabasista. Na scenie nie potrzebował wiele. Potrzebował siebie i instrument. Czasem instrumentem był inny aktor, partner, a czasem właśnie w monodramie pokazywał tą gamę. I 30 lat chyba ponad grał właśnie spektakl kontrabasista. W pewnym momencie już na rzecz Akademii dla Fundacji. Ale wspomnienie mam też takie, że organizowałem właśnie spotkanie z Jerzym Szturem na 1200 osób w Audytorium Maksim Uniwersytetu Jagiellońskiego i pamiętam z tego spotkania i z późniejszych nagrań o Andrzeju Wajdzie takiego bardzo pedagogiczne podejście, ale nie takie pedagogiczne podejście ex cathedra, ja was tu przyjdę nauczyć, pouczyć, posłuchajcie mnie, doświadczonego światem, tylko osoby, która chce się dzielić. Chce się dzielić swoimi spostrzeżeniami, chęcią nadążenia za pokoleniem, z jakąś tam sugestią i nie tylko pokoleń aktorskich. To było też takie właśnie, też widać było to wykształcenie jednak polonistyczne i chęć przekazywania czegoś, wartości z literatury, wartości z kina, wartości z teatru. Jego produkcje filmowe, bo też został reżyserem filmowym, Pogoda na jutro, Duże zwierzę, Obywatel, te filmy już po 2000 roku, w swojej takiej humorzastości i komediowości miał bardzo, bardzo to dużo do przekazania i myślę, że Jerzy Sztur dużo nam przekazał. I to jest piękne, że mamy czym go wspominać, a nie tylko żałować, że już go nie ma z nami.
0: Usłyszał podczas Szturaliów nasz reporter Paweł Konieczny. Festiwal potrwa do jutra, oczywiście gorąco zapraszamy, podobnie jak zapraszam na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które już za 9 minut. Bądźcie blisko.

0: Ogłoszenie.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Obchody 250-lecia niepodległości USA w cieniu prezydentury Donalda Trumpa. Patriotyzm czy polityczna propaganda? Czyje to tak naprawdę święto?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18:00 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 11, coraz bliżej. Czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
1: Rodzinna tragedia w Borkowie w Świętokrzyskiem. W jednym z domów znaleziono ciało kobiety. Trwają poszukiwania jej męża. Awantura w małopolskim Tymbarku. Pijany żołnierz zdemolował 4 samochody i uszkodził drzwi do komendy policji. Potem o psie i kocie podróżujących koleją, a w faktach kulturalnych RMF FM zaproszenie na kinową premierę weekendu. Policyjna obława trwa w okolicy miejscowości Borków w Świętokrzyskiem. W jednym z domów znaleziono ciało 64-letniej kobiety. Funkcjonariusze szukają jej męża. 65-latek to prawdopodobnie ostatnia osoba, która widziała ją przed śmiercią. Najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na czym polegają poszukiwania mężczyzny?
2: Policjanci używają m.in. dronów obserwacyjnych. Poszukiwania obejmują teraz nie tylko okolice miejscowości Borków, ale też same Kielce. Zwłaszcza jak ustaliłem wyjazd z Kielc w kierunku Krakowa. Poszukiwany mężczyzna ma 175 cm wzrostu, krótkie siwe włosy i jak podaje policja, jest krępej budowy ciała. Ostatnio miał na sobie brązowe ubranie. Wszystkie osoby, które widziały tego mężczyznę, są proszone o jak najszybszy kontakt ze świętokrzyską policją. Postępowanie w sprawie śmierci w Borkowie prowadzi już prokuratura. Wstępne ustalenia, jak dowiedziałem się, wskazują, że do śmierci kobiety ktoś prawdopodobnie się przyczynił.
1: Pijanego żołnierza, który zdemolował 4 samochody oraz uszkodził drzwi do komendy policji w Tymbarku w Małopolsce zatrzymali policjanci. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, 20-letni zawodowy żołnierz z batalionu strzelców podhalańskich skakał po zaparkowanych radiowozach oraz po prywatnych autach. Rzucał też koszem na śmieci. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po zatrzymaniu przez policję o sprawie została powiadomiona żandarmeria wojskowa. Groźny wypadek na drodze numer 94 w Bytomiu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja wyznaczyła objazdę. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn kierowca auta osobowego zjechał tam z jezdni i uderzył w drzewo. Zabrano go do szpitala. Pożar pałacu w Wietrznie, niedaleko Koszalina, ugaszony. Strażacy walczyli z ogniem 15 godzin. W zabytkowym budynku działał Dom Miłosierdzia Bożego. Co z jego mieszkańcami? Informację zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Są bezpieczni. Trafili do świetlicy wiejskiej w Chociminie. Tam mogą liczyć na schronienie. Na szczęście nikt nie został w tym pożarze poszkodowany. Akcja gaśnicza była jednak trudna. Strażacy opuścili teren dopiero chwilę przed północą. Przez kilka godzin bezzałogowe statki powietrzne szukały zarzewi ognia. W gaszeniu pożaru pałacu brało udział łącznie 18 zastępów straży pożarnej, czyli 56 ratowników.
4: Letnie podróże w faktach RMF FM.
1: Jedziesz na wakacje koleją? Z danych PKP Intercity wynika, że coraz chętniej podróżujemy pociągiem z psem lub kotem. O czym właściciele czworonogów muszą pamiętać, by zwierzę nie utrudniało wakacyjnej podróży innym pasażerom, wyjaśnia Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity.
5: Zwierzę musi być przywożone w transporterze. Może to być kontener, może to być kosz, może to być kratka. Zwierzę małe, umieszczone w transporterze, przewozimy bezpłatnie. Również bezpłatnie podróżuje pies asystujący, który towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami. W przypadku większego zwierzęcia należy wykupić dla niego dodatkowy bilet. Opieką takiego zwierzęcia musi być osobą pełnoletnią.
1: A czy takie podróże są wygodne?
6: W miarę wygodnie, tylko pies się denerwuje wtedy, bo nie lubi.
1: Temat wakacyjnych podróży z psem lub kotem wróci w faktach w południe. A teraz czas na fakty kulturalne RMF FM. W nich Katarzyna Sobiechowska-Szuchta ma zaproszenie. Na zaproszenie.
7: Komedia Zaproszenie to kinowa premiera weekendu. W obsadzie doskonały kwartet aktorski Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen i Olivia Wilde, która całość też wyreżyserowała. Mam nadzieję, że ten film zachęca ludzi do budowania relacji opartych na maksymalnej szczerości. Nie promuje jednego modelu związku kosztem innego. Mówi po prostu, jeśli decydujesz się na bycie z kimś, nie zatracaj siebie w tej relacji. Nie możesz obwiniać drugiej osoby za własne nieszczęście. A po drugie, bądź szczery. Rozmawiajcie ze sobą otwarcie. Takie rozmowy mogą być niewygodne, ale mogą też doprowadzić do uczciwego życia. Nasza rozmowa jest na rmf24.pl. Właśnie ukazał się 15. studyjny album Madony, Confessions 2. Jest kontynuacją przebojowej płyty sprzed 21 lat, na której znalazły się takie utwory jak Hang Up czy Sorry. Tu krytycy dostrzegają brak przebojów, ale bardzo chwalą teksty. Ogromne kasowe sukcesy takich filmów jak Obsesja czy Backrooms bez wyjścia sprawiły, że trwa poszukiwanie kolejnych YouTube'owych horrorów, które zostaną przeniesione na duży ekran. W jeden z takich projektów zaangażował się właśnie Steven Spielberg. Został producentem kinowej wersji The Mandela Catalog.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: sobotnie przedpołudnie z radiem RMF24. W kierunku Ziemi pędzi kolejna duża planetoida. Czy mamy się czego obawiać? O tym porozmawiamy z astronomem Jerzym Rafalskim z toruńskiego planetarium. Wcześniej jednak wrócimy do tematu policyjnej obławy w Świętokrzyskim. Kuba Śliwiński, bądźcie blisko.

0: W radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Jak słyszeliście przed chwilą w Faktach, trwa policyjna obława w okolicy miejscowości Borków w województwie świętokrzyskim. W jednym z domów znaleziono ciało kobiety. Michał Dobrołowicz, który śledzi tę sprawę, jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Michale, co się dzieje w Borkowie?
1: Tam trwa policyjna obława, która już obejmuje nie tylko sam Borków, ale także dużą część województwa świętokrzyskiego. Borków to jest niewielka miejscowość w pobliżu lasów, na trasie z Kielc między innymi do Daleszyc i dalej do Sandomierza, także do okolic Tarnobrzegu. Natomiast w tej chwili w Borkowie oczywiście trwa akcja policji już od wielu godzin. Jest dron na niebie, a nawet nie jeden dron, to są drony obserwacyjne. I ta akcja, tak jak mówiłem w Faktach 13 minut temu, o 11, ta akcja obejmuje już coraz większy teren. Także w tej chwili mam wrażenie, i to potwierdzają sygnały policyjne, oczywiście policjanci o tym mówią bardzo ostrożnie, bo także osoba poszukiwana może oczywiście słuchać radia, może zbierać te komunikaty medialne, natomiast te poszukiwania w coraz większym stopniu koncentrują się w samych Kielcach, między innymi na ulicy Krakowskiej w Kielcach, to jest wyjazd oczywiście z Kielc w kierunku Krakowa, także na wysokości kieleckiej dzielnicy i osiedla Białogon. Tam w tej chwili dużo policji, tam w tej chwili są czasami zatrzymywane samochody, i tam policjanci sprawdzają, kto jest za kierownicą, czy tam przypadkiem, może na tylnym siedzeniu, może w bagażniku nie jest przewożony ten mężczyzna, który właśnie jest poszukiwany. Ja bardzo chciałbym uporządkować informacje, bo wiemy na razie tyle, że właśnie w domu w Borkowie znaleziono ciało kobiety. Wstępne ustalenia wskazują, że do jej śmierci mógł ktoś się przyczynić. Ta kobieta to osoba, która miała 65 lat i ta osoba, która jest poszukiwana, czyli mąż kobiety, 66-letni mężczyzna, wszystko na to wskazuje, był ostatnią osobą, która miała z nią kontakt przed śmiercią. Potem ten mężczyzna zniknął, stąd są poszukiwania. Znamy też już podany przez policję przed chwilą rysopis tego poszukiwanego mężczyzny. Wiemy, że on ma 175 cm wzrostu, ma krótkie siwe włosy, krępą budowę ciała i pojawiły się jeszcze dodatkowe szczegóły dotyczące ubrania. To ubranie mężczyzny miało kolor brązowy, to był brązowy sweter w serek i do tego brązowe spodnie zawinięte na dole. Ten mężczyzna, jak podają świętokrzyscy policjanci, prawdopodobnie nie ma teraz butów i nie ma skarpet na nogach i może mieć opuchniętą prawą rękę. To są te najnowsze szczegóły. Na razie policja nie udostępnia wizerunku tego mężczyzny. Bazujemy tylko na tych informacjach. Jeśli ktoś spotkałby, widziałby tego mężczyznę, jeśli ktoś może ma nagranie z kamery samochodowej, to wszystkie takie informacje warto teraz zgłaszać i trzeba zgłaszać świętokrzyskim policjantom.
0: Michale, czy mówimy tutaj o morderstwie, czy to jest jeszcze za wcześnie, aby o tym dyskutować?
1: To jest na razie podejrzenie morderstwa. Tutaj na razie nie jest to przesądzone, natomiast wiemy, podkreślam, że kobieta zmarła, 65-letnia kobieta, jej ciało znaleziono i są takie ślady znalezione tam na miejscu, ujawnione przez policjantów i przez prokuratorów, przez śledczych, że do śmierci tej kobiety mogły przyczynić się osoby trzecie, a do tego dochodzi ten dodatkowy wątek, czyli nagłe, niespodziewane zniknięcie o rok starszego, 66-letniego męża tej kobiety i z tego wynikają poszukiwania. Ja przypomnę, że dokładnie 2 tygodnie temu relacjonowaliśmy, ja także to robiłem na naszej antenie, także w radiu RMF24, podobną historię także z województwa świętokrzyskiego, z miejscowości Mierzawa. To okolice Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim, blisko już granicy z Małopolską. Tam także w piątkowy wieczór, 2 tygodnie temu, mężczyzna zaatakował swoich teściów. Zginął na miejscu mężczyzna, teściowa kobieta wtedy trafiła do szpitala i 2 tygodnie temu w czasie weekendu mieliśmy o tyle podobną sytuację, że też trwały szeroko zakrojone policyjne poszukiwania. Też wtedy zaczęło się od publikacji rysopisu poszukiwanego, potem w sobotę wieczorem, niemal dobę po wtedy morderstwie, tam mieliśmy pewność, policja udostępniła wizerunek poszukiwanego. Niewykluczone, że i tym razem ten wizerunek będzie udostępniony. Jeśli tak się stanie, na pewno znajdziecie go na naszych stronach na rmf24.pl, ale na razie mówimy o podejrzeniu morderstwa. Ta sprawa jest wyjaśniana na miejscu, w tym domu, gdzie znaleziono ciało kobiety. Także pracują policjanci i tam zabezpieczają ślady i będą pewnie nowe informacje także niebawem podawane w tej sprawie.
0: Ważne informacje i kluczowe szczegóły, które w radiu RMF 24 przedstawił Michał Dobrołowicz. Bardzo dziękujemy.
1: Monitorujemy dalej sytuację. Bardzo dziękuję.

0: Słuchacie radia RMF 24 w sobotnie przedpołudnie. Już dziś Ziemię mija kolejna duża planetoida nazwana 2007 ML24. Choć przeleci w bezpiecznej odległości, bo to około 3,5 miliona kilometrów, to należy do grupy potencjalnie niebezpiecznych obiektów bliskich Ziemi. To już kolejny taki przelot w ostatnich tygodniach. I pytanie, czy rzeczywiście jest się czego obawiać i jak dziś wygląda system monitorowania kosmicznych zagrożeń? Między innymi o tym porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest astronom pan Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium.
1: Dzień dobry.
0: Panie Jerzy, kolejna duża planetoida mija Ziemię. Czy z punktu widzenia astronomów to rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, czy raczej normalność, o której po prostu teraz częściej słyszymy?
1: Dla astronomów zdecydowanie to jest normalność, ale ja nie wiem, my chyba lubimy się bać, lubimy się straszyć i rzeczywiście takie informacje, które mówią, że coś leci w stronę Ziemi, już od razu wywołują skórkę, a tymczasem astronomowie mówią spokojnie. Tak naprawdę kosmos jest bardzo bezpieczny, owszem.

0: Zdarzają się takie okruchy, które przelatują gdzieś tam w okolicach Ziemi, no i faktycznie my je monitorujemy, no i mówimy, że faktycznie coś przelatuje niedaleko naszej Ziemi, naszej planety, no więc, a co by było, gdyby oczywiście doszło do katastrofy? I tutaj wyobraźnia już snuje nam jakieś straszliwe wizje. Nie, takich okruchów jest bardzo dużo. Gdybyśmy statystycznie popatrzyli, no to, no właśnie, takie asteroidy mijają co kilka tygodni, może co kilka miesięcy naszą Ziemię w ogromnej odległości, to jest ponad 3 miliony kilometrów. Oczywiście znowu trudno sobie wyobrazić takie astronomiczne liczby, ale ja lubię sobie to wszystko przeskalować. No wyobraźmy sobie, że Ziemia to jest taka piłka futbolowa, która leży, nie wiem, no na środku boiska, prawda, do piłki nożnej. No i tak, nasz okruch byłby praktycznie niewidocznym pyłkiem. Owszem, on ma kilkaset metrów wielkości w tej naturalnej skali, ale w tej skali pomniejszonej do piłki, no to rzeczywiście byłby pyłek praktycznie niewidoczny dla ludzkiego oka. I w jakiej odległości przelatuje? Uwaga, piłka leży na środku boiska, a pyłek przelatuje poza boiskiem, a więc jakieś 60 metrów dalej. No więc czy mamy się czego obawiać? Zdecydowanie nie. Ale astronomowie, przypominam, monitorują. Monitorują wszystkie takie okruchy, które gdzieś tam kręcą się w naszych okolicach, bo często mówimy sobie, że mamy w środku Słońce, wokół Słońca krążą planety, ot i wszystko. No tak, ale tam jest całe mnóstwo właśnie takich okruchów, które też od czasu do czasu zbliżają się do naszej Ziemi. No i tu zaczyna się drugi scenariusz. Z jednej strony mówimy, śpijmy spokojnie, monitorujemy wszystko, ale z drugiej strony mówimy sobie, gdyby doszło jednak do katastrofy, czyli gdyby doszło do uderzenia, no to tak, w tej skali, o której opowiadaliśmy przed chwilą, pyłek osiadłby na piłce i nikt by tego nie zauważył. A gdyby taka asteroida, no kilkusetmetrowej wielkości, uderzyła w Ziemię, wtedy rzeczywiście byłby wielki problem. No gdyby uderzyła w kontynent, no to wyobrażam sobie, że no pewnie pół kontynentu miałoby naprawdę ogromny problem. Zresztą cały świat, cała Ziemia byłaby pokryta takim ogromnym pyłem, bo przecież pył wydostałby się do atmosfery i rozprzestrzenił się po całej kuli ziemskiej. Po prostu mielibyśmy ciemno i zimno na całej kuli ziemskiej, pewnie przez wiele miesięcy. No wyobraźmy sobie, jest kłopot. Życie by nie wyginęło, ale byłby naprawdę bardzo, bardzo duży problem. Jak często to się zdarza? No tutaj możemy spojrzeć tylko na statystyki. W naszej historii oczywiście nigdy nie było takiej katastrofy, ale mówi się, że statystycznie rzecz biorąc, no może raz na kilkaset tysięcy lat taka asteroida uderza w Ziemię, a więc no chyba rzeczywiście możemy spać spokojnie. Tak więc monitorujemy, obserwujemy, no i gdyby, i uczymy się bronić, bo tak naprawdę, bo gdyby w przyszłości doszło do czegoś takiego, że asteroida pędzi w naszą stronę i mamy już pewność. No to z jednej strony, jeżeli mamy duże teleskopy, to zobaczymy ją z daleka, więc mamy trochę czasu, żeby się przygotować, żeby wysłać odpowiednie rakiety, nie wiem, może z silnikami, no i odpowiednio odsunąć asteroidę od tego kursu kolizyjnego.
1: No ale panie Jerzy, no jednak ten obiekt został zaliczony do grupy tych potencjalnie niebezpiecznych planetoid. Co dokładnie oznacza taka klasyfikacja i czy to jest po prostu proforma, że oznaczamy, że to jest potencjalnie niebezpieczne, a jednak, tak jak pan mówi, możemy spać spokojnie.
0: Takich okruchów jest rzeczywiście całe mnóstwo. Potencjalnie niebezpieczne, no które się zbliżają powiedzmy na odległość kilku, no może dziesięciu odległości do Księżyca. No Księżyc jest w odległości 400 tysięcy kilometrów, razy 10, no to 4 miliony, no powiedzmy do tych kilku milionów kilometrów od Ziemi. To jest naprawdę duża odległość. Ha! Niektóre asteroidy przechodzą naprawdę blisko naszej planety. No to ja przypomnę, w 2029 roku chyba dobrze mówię, tak, planetoida Apophis będzie przelatywała rzeczywiście blisko naszej Ziemi. Nie uderzy, przejdzie bokiem, ale już od wielu lat astronomowie zacierają ręce. Ha, nie tylko astronomowie, ale i miłośnicy astronomii, bo będzie ją widać nawet gołym okiem, która sobie gdzieś tam przelatuje nad naszymi głowami wśród gwiazd. Tak więc to będzie wspaniałe widowisko i na pewno będziemy wiele razy jeszcze o tym mówić i wspominać o asteroidzie Apophis. Ale to jest także świetna okazja, żeby badać asteroidy, no bo z jednej strony, jeżeli one się zbliżają, no mówimy niebezpiecznie do Ziemi, no to my je monitorujemy i wiemy dobrze, że w najbliższych kilkuset latach, te, które odkryliśmy, nie uderzą w Ziemię. I są i oczywiście takie, których my jeszcze nie znamy, ale to już jest raczej margines. Z innej strony Chińczycy na przykład wykorzystują taką okazję, bo właśnie chyba teraz też się coś dzieje. Oni wysłali sondę kosmiczną do jednej z asteroid inną. Nie chodzi właśnie o tę asteroidę, ale gdybyśmy właśnie pomyśleli sobie, zbliżyli się, wylądowali, pobrali próbki i przywieźli je na Ziemię, no to moglibyśmy coś więcej powiedzieć o asteroidach. A to w przyszłości może być naprawdę, no, ogromne ogromna skarbnica wspaniałych minerałów, bo gdyby złapać taką asteroidę, przywlec w stronę Ziemi albo w ogóle wpuścić ją na naszą orbitę, no to mielibyśmy kapitalną kopalnię, oj, rzadkich minerałów. Oj, wtedy rzeczywiście by się nam bardzo, bardzo przydała taka asteroida w naszych okolicach.
1: No to właśnie, zatrzymajmy się przy tym. Troszeczkę już pan o tym powiedział, ale jak dziś wygląda system wykrywania takich obiektów? I pytanie, z jakim wyprzedzeniem my jesteśmy w stanie dostrzec tę planetoidę, asteroidę, która rzeczywiście mogłaby, no miejmy nadzieję nie, ale jednak potencjalnie Ziemi zagrozić?
0: Na Ziemi jest całe mnóstwo teleskopów. One skanują nocne niebo, no i oczywiście gwiazdy, które są już bardzo dobrze poznane, są już w pamięci. No więc jeżeli taki automatyczny teleskop z kamerą skanuje niebo, no to rzeczywiście widzi jasne punkciki, porównuje z tym, co ma w pamięci, no i rzeczywiście gwiazdy znane, one się nie poruszają, więc jest wszystko w porządku. Od czasu do czasu znajdują jakiś dodatkowy obiekt. Też kropeczkę, ale o, wczoraj na przykład nie było w tym miejscu tej kropki i już sprawdzamy, czy znamy, co to jest za obiekt, czy też nie. Tak właśnie wyszukujemy najprzeróżniejsze obiekty, które gdzieś tam kręcą się w naszych okolicach, ale są asteroidy, które krążą wokół Słońca bliżej niż Ziemia. I właśnie ta, która dzisiaj wieczorem przeleci w naszych okolicach, należy do grupy, to są asteroidy Ateny, tak można byłoby je nazwać. One krążą bliżej niż Ziemia, krążą wokół Słońca. To znaczy, że są blisko Słońca, czyli blisko naszej dziennej gwiazdy, lampy, i tu jest cały kłopot, no bo one są tam, gdzie Słońce. No więc jak obserwować nocne niebo tam, gdzie jest Słońce? Z Ziemi jest tutaj trochę kłopot, dlatego astronomowie mówią, że no jeżeli mielibyśmy rzeczywiście czegoś się bać, no to raczej tych asteroid, które krążą bliżej Słońca niż Ziemia. No bo faktycznie w tym blasku one gdzieś tam mogą się schować. Tak więc raczej monitorujemy i raczej, może nie tyle obawiamy się, ale pilnujemy tych asteroid, które mogłyby przelecieć właśnie gdzieś od strony Słońca. A cała reszta jest dobrze poznana, bo mamy ogromne teleskopy i potrafimy z dużych odległości przewidzieć, kiedy dojdzie, zobaczyć taką asteroidę i przewidzieć, kiedy dojdzie do ewentualnego spotkania. No właśnie tak jak mówiliśmy, asteroida Apophis już wiele lat temu była znana i już było wiadomo, że w 2029 roku będzie blisko Ziemi. Ha, pamiętam, że tuż po odkryciu były takie informacje, że o, niewykluczone, że jest bardzo, bardzo niewielka szansa, ale kto wie, a może uderzy w Ziemię. Astronomowie uspokajali, poznali orbitę, no i wiele lat naprzód powiedzieli, nie, przejdzie bokiem. No a teraz już czekamy do tego 29 roku, bo będzie okazja ją zobaczyć na własne oczy.
1: No to właśnie, gdyby kiedyś czysto hipotetycznie odkryto tę planetoidę lecącą na, no niestety, ale kursie kolizyjnym z naszą planetą, czy ludzkość ma już technologię, czy jest przygotowana na to, aby, no właśnie, zmienić na przykład jej trajektorię?
0: Uczyliśmy się, wysyłaliśmy wiele sond kosmicznych w stronę asteroid. Od na przykład, no parę lat temu, uderzenie w asteroidę. Jedna z sond kosmicznych zawiozła taki pocisk. Pocisk uderzył w niewielką asteroidę i my teraz sprawdzamy, jak bardzo ją byliśmy w stanie przesunąć. To bardzo ciekawe doświadczenie w kosmosie. Okazuje się, że już coś się udało. Albo inna metoda, a gdyby tam podlecieć, wylądować, no na razie mamy z tym pewien kłopot, chociaż już lądowaliśmy na asteroidach. Tam po prostu jest bardzo małe przyciąganie grawitacyjne, więc trudno byłoby tak sobie łatwo osiąść na powierzchni, ale udawało nam się to, więc podejrzewam, że gdyby taka asteroida leciała w stronę Ziemi, mielibyśmy trochę czasu, wysłalibyśmy sondę kosmiczną, która osiadłaby na asteroidzie, zahaczyła, zakotwiczyłaby i odpaliła silniki. Silnik taki rakietowy, który działałby dosyć długo, on nie musiałby być wcale dużej mocy. On mógłby działać i powoli, powoli odpychać z tego kursu. Jeżeli asteroida będzie daleko od Ziemi, no to czasu będzie sporo i niewielkie odsunięcie już spowoduje, że asteroida przejdzie bokiem. Albo wystrzelenie jakiegoś pocisku, który pchnie asteroidę. Ale uwaga, nie należy jej rozbijać na kawałki. Chyba w jakimś tam filmie, już nie pamiętam, Armageddon, nie, jakiś inny film. W każdym razie chodziło o to, że astronauci dolecieli do asteroidy i rozbili ją na kawałki, prawda? Nie, no przecież rozbite kawałki dalej polecą tym samym torem. Owszem, to już będą kawałki asteroidy, ale one dalej pójdą w stronę Ziemi, więc to nie jest dobry pomysł, żeby rozbijać asteroidę. Trzeba pchnąć ją w całości. No i właśnie tego się uczymy. Jeżeli mówimy, że duże katastrofy zdarzają się naprawdę rzadko, a my teraz już umiemy je odkrywać, no to myślę, że możemy spać spokojnie, bo za kilkadziesiąt lat już na pewno będziemy mieli opanowaną technikę odsuwania asteroid i rzeczywiście już robienia porządku w kosmosie.
1: Ale mi pan dał zagwozdkę na koniec, zagwozdkę filmową. Ja się zastanawiam, czy to rzeczywiście nie był Armagedon, ale to sobie pozwolę sobie to sprawdzić, zostawić i do tego tematu na pewno kiedyś wrócimy. Razem z nami w Radiu RMF24 był astronom, absolutny ekspert, pan Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium. Wielka przyjemność, bardzo dziękujemy.
0: Dzięki.

0: Tu Radio RMF 24 i życzenia urodzinowe, które przesyłamy do Szczecina. Szczecin kończy 81 lat. Dokładnie 5 lipca wypada rocznica przejęcia władzy nad miastem przez polską administrację. Programowi zaplanowanych wydarzeń dla mieszkańców przyjrzała się nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, jak będą wyglądać te obchody?
1: Tych atrakcji przygotowano całkiem dużo. Wczoraj były takie bardziej oficjalne uroczystości. Była specjalna sesja Rady Miasta, podczas której wyróżniono nowych honorowych ambasadorów Szczecina. Między innymi dyrygent profesor Bohdan Boguszewski. Dziś obchody mniej uroczyste skierowane do mieszkańców Szczecina i wszystkich tych, którzy chcieliby do tych obchodów dołączyć. Główne wydarzenia zaplanowano wieczorem przed gmachem szczecińskiego magistratu. Tam będzie można obejrzeć inscenizację i dioramę historyczną. Będzie też pokaz wideomappingu pod nazwą Szczecin w Twoim tempie. O tych obchodach mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.
2: Zapraszamy po południu przed Urząd Miasta. Tam będziemy mieli przyjemność zobaczyć inscenizację historyczną. No i mapping. Mapping na Urzędzie Miasta w zeszłym roku. Bardzo piękny, z entuzjazmem przyjęty przez mieszkańców, więc kontynuujemy tą piękną tradycję i myślę, że dwa spektakle też będą bardzo sympatyczne dla mieszkańców naszego miasta. A w oczekiwaniu na mapping będziemy mieli DJ-a, będziemy mieli strefę food trucków, a zatem też takie atrakcje, które mam nadzieję, że ten czas pod Urzędem Miasta mieszkańcom Szczecina umilą. W niedzielę 5 lipca, czyli właściwe urodziny Szczecina, spotkamy się pod pomnikiem Czynu Polaków o godzinie 12, a o 13 na Różance, oczywiście tradycyjnie przy dobrej muzyce, w otoczeniu pięknych róż będziemy dzielić torta, który przypomnę, w tym roku będzie miał 81 kg, ponieważ w każdym roku ten 1 kg dodajemy.
1: Jednym z najciekawszych punktów programu będzie na pewno inscenizacja historyczna. Co roku przygotowywana jest inna. Jak zapowiada rekonstruktor Igor Gurewicz, w tym roku będzie zdecydowanie bardziej militarnie.
3: W zeszłym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę, więc nawiązywaliśmy do przeżyć samych pionierów i ich bezpośrednich potomków, którzy byli z nami. Pełno było wzruszeń, natomiast w tym roku cofniemy się odrobinę i przyjrzymy momentom, które doprowadziły do tego kulminacyjnego momentu. Będzie znacznie bardziej militarnie, to znaczy przedstawimy poszczególne etapy bitwy o Dąbie, wejście do Szczecina od strony Gumieniec i Ustowa, ale oczywiście nie obędzie się też bez elementów cywilnych przybycia pierwszych osadników z polskim sztandarem.
1: Obchody urodzin Szczecina na początku lipca nie są przypadkowe. Dokładnie 5 lipca 1945 roku polskie władze przejęły administrację nad Szczecinem.
0: O atrakcjach i wydarzeniach przygotowanych na 81. urodziny Szczecina opowiedziała w Radiu RMF 24 Anna Pałamar. Bardzo dziękuję. A tymczasem opuszczamy Szczecin i już za chwilę odwiedzimy Helski Kompleks Muzealny.

0: W radiu RMF24 ruszamy w Polskę. Będziemy na północy, na Helu, gdzie znajduje się miejsce związane z II wojną światową, a które warto odwiedzić na przykład w czasie wakacji. To miejsce to Helski Kompleks Muzealny. Przybliżył je w programie Teren Wojskowy w radiu RMF24 w rozmowie z komandorem porucznikiem rezerwy Maksymilianem Durą z portalu Defense24, zastępca dyrektora Helskiego Kompleksu Muzealnego Władysław Szarski.
1: Helski Kompleks Muzealny to 3 muzea. Jakie?
2: Przede wszystkim jest to Muzeum Obrony Wybrzeża, od którego powstała cała nasza historia. Muzeum Obrony Wybrzeża powstało na dwóch obiektach jedynych, które były wtedy wolne od wojska, czyli obiekcie B2 byłej baterii Schleswig-Holstein i wieży kierowania ogniem. Oprócz tego, w miarę tego, jak się rozwijamy, to już 20 lat nasze muzeum istnieje i się rozwija ciągle, powstało dodatkowo Muzeum Etnograficzno-Przyrodnicze Helu, czyli dla każdego coś miłego. Jeszcze jest Muzeum Kolei Helskich. Także tematyka dosyć szeroka. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie interesującego.
1: Panie dyrektorze, na każdy oczywiście z tych obiektów można kupić oddzielny bilet, ale z tego co wiem, to wy macie taki dla naszych słuchaczy, taki karnet na wszystko z nielimitowanym czasem, czyli można przyjść na przykład następnego dnia, czy to prawda?
2: Tak. Karnet uprawnia do odwiedzenia wszystkich obiektów w absolutnie dowolnym czasie. Jeżeli na przykład ktoś kupi karnet i będzie musiał wrócić do domu, to może przyjechać za rok i te niewykorzystane fragmenty karnetu wykorzystać.
1: No to w takim razie jeszcze coś, co mnie w ogóle zachwyciło, to ta kolejka wąskotorowa i Muzeum Kolejki. Tą kolejką można się przyjechać. Gdzie wsiąść do tej kolejki?
2: Kolejką oczywiście, że się można przejechać i trzeba. Kolejkę myśmy sami praktycznie odbudowali, bo tory były już zdjęte, to były tory powojskowe. I ta kolejka zawozi turystów do skansenu, znaczy rusza z naszego skansenu i dowozi turystów do Muzeum Kolei Helskich, które jest ulokowane w gigantycznych poniemieckich magazynach amunicji. Tam i naokoło tego obiektu magazynowego i wewnątrz są wystawy, jest wiele lokomotyw, wiele elementów kolejnictwa. Robią to pasjonaci, blisko z nami współpracujący, wspaniali ludzie i naprawdę warto tam się udać.
1: Panie dyrektorze, to stopniujmy napięcie. Wasze muzeum oferuje naprawdę rzadką możliwość odpłatnego postrzelania sobie z broni pneumatycznej i ostrej, w tym historycznej, na przykład z pepeszy. Oczywiście z instruktorem. Czy to prawda?
2: Tak, jest to także prawda. Prowadzą ludzie, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, ludzie z licencjami. Prowadzą dwie strzelnice. Strzelnica z broni pneumatycznej, no, która jest taka bardziej, powiedzmy sobie, zwyczajna i dostępna dla każdego, nawet dla dzieci. I strzelnica z broni ostrej, którą prowadzą ludzie z licencjami instruktorskimi. I można tam postrzelać z broni historycznej, z tym, że ta broń się zmienia, dlatego, bo w miarę tego, jak przyjedzie nowy instruktor, który obsługuje strzelnicę, to on ma ze sobą swoją broń. Czyli nie można liczyć na to, że jeżeli przed miesiącem na przykład ktoś strzelał z Glocka, to po miesiącu akurat będzie też Glock. Będzie co innego, ale również ciekawego.
1: Wiem jeszcze, że u was też w czasie wakacji jest kuchnia polowa z prawdziwą wojskową grochówką. Gdzie ją można znaleźć?
2: Ale oczywiście. Dzisiaj nawet tę grochówkę jadłem, bardzo dobra. To jest na terenie samego Muzeum Obrony Wybrzeża, czyli na terenie stanowiska B2, jak my to nazywamy, Bruno. I tam ta kuchnia polowa działa cały czas w sezonie. Nie tylko grochówka, tam są również pieczone kiełbaski.
1: Prawda? Niech pan nas nie judzi.
2: Naprawdę bardzo dobra grochóweczka.
0: Zachęcał do pysznej grochówki w programie Teren Wojskowy w radiu RMF24 zastępca dyrektora Helskiego Kompleksu Muzealnego Władysław Szarski. Na Hel wrócimy w radiu RMF24 przed godziną 13, a jeszcze wcześniej, bo za kilka minut najnowsze fakty RMF FM. Bądźcie z nami.

0: za oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Coraz bliżej godzina 12. Pora na fakty. RMF FM. Anna Wachowska.
1: Czy do końca roku do wszystkich lekarzy będziemy mogli zapisać się w ramach centralnej e-rejestracji? Premier zapowiedział, reporter RMF FM mówi: sprawdzam. Są zarzuty dla mężczyzny, który groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. To najważniejsza rywalizacja kolarskiego świata. Startuje Tour de France. Szereg wątpliwości wywołała zapowiedź Donalda Tuska dotycząca naprawy systemu ochrony zdrowia. Premier zapowiedział, że do końca roku pacjenci do wszystkich lekarzy będą mogli zapisać się w ramach centralnej e-rejestracji. To ma wyeliminować sytuację, gdy ktoś omija kolejkę.
2: Centralna e-rejestracja, ona musi zacząć działać najpóźniej do końca roku. Wykluczam przedłużanie całej tej procedury.
1: Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witaj i powiedz, co wywołuje wątpliwości.
3: Bardzo krótki termin, tylko do końca roku. Aktualne przepisy zakładają, że na pełne wdrożenie centralnej e-rejestracji są jeszcze ponad 3 lata. Zmiana wymaga i przyspieszenia technicznego, i nowych przepisów. Czy prezydent da na to zielone światło? Zapytałem Wojciecha Kolarskiego z kancelarii Karola Nawrockiego.
4: Jak tylko trafią legislacyjne rozwiązania, kto się nad tym pochyli, natomiast na ten moment mamy zapowiedzi.
3: Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że technicznie są szanse na przyspieszenie.
5: Ten proces cyfryzacji się dzieje. Życzyłabym sobie i pacjentom, aby to miało miejsce w tym roku.
3: Dzisiaj w ramach centralnej rejestracji możemy zapisać się tylko na pierwszą wizytę do kardiologa na NFZ i na dwa badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA. Ta rejestracja to jest ogólnopolska baza wolnych terminów do lekarza, dostępna i przez internet, i w przychodni.
1: Do 3 lat więzienia grozi mężczyźnie, który przedwczoraj groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Nikomu nic się nie stało. Napastnik usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Dzień dobry, Marcinie.
6: Dzień dobry.
1: Za co będzie teraz odpowiadał mężczyzna?
6: Napastnikowi postawiono zarzut kierowania gróźb karalnych wobec pracowników urzędu. Jest teraz pod policyjnym dozorem. Mężczyzna wszedł do jednego z pokoi w sosnowieckim urzędzie, a w chwilę potem wyciągnął nóż i zaczął grozić dwóm urzędniczkom. Kiedy na miejsce dotarli policjanci, mężczyzna już wyszedł, ale niebawem został zatrzymany. Był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie. A powodem rozdrażnienia napastnika miały być informacje o opłatach czynszowych.
7: Ważne dla twojego zdrowia.
1: Zadbaj o zdrowie w podróży, w domu i w lesie. Przypomina Szpital Uniwersytecki w Krakowie i po raz pierwszy organizuje dziś dzień otwarty oddziału klinicznego chorób zakaźnych.
8: Mamy 4 strefy. Strefę szczepień, tutaj poradnictwo dotyczące podróży, zwłaszcza do strefy tropikalnej, szczepienia. Strefę chorób odkleszczowych, strefę chorób wątroby wywołanych przez czynniki zakaźne. No i wreszcie taki pokój wróżki zakaźniczej, czyli zachęcamy do testowania w kierunku chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych.
1: Wyjaśnia Monika Bociąga-Jasik, kierownik oddziału klinicznego chorób zakaźnych. Dzień otwarty w poradni na Śniadeckich potrwa do 14. Coraz częściej podróżujemy koleją z czworonogiem. W zeszłym roku było to 433 tysiące zwierząt, tak wynika z danych PKP Intercity, a to o ponad 70% więcej niż jeszcze 2 lata temu. Czy takie podróże są dla właścicieli zwierząt wygodne?
9: Często pan jeździ z psem koleją?
10: No zazwyczaj. W miarę wygodnie, tylko pies się denerwuje wtedy, bo nie lubi.
9: Ale jest mały, to chyba nie masz takiego problemu.
10: Nie, nie ma. Jakoś znosi.
9: A ludzie generalnie reagują pozytywnie raczej?
10: Tak,
9: wygląda
10: pozytywnie.
9: A jak się bawi piesek?
10: Majka.
9: Majka. Czyli trochę się niecierpliwi, ale jest okej.
10: No tak.
1: Usłyszała na dworcu głównym w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. W kolejnych faktach będzie o psie i kocie na pokładzie samolotu. W Barcelonie rozpoczyna się właśnie najsłynniejszy wyścig kolarskiego świata. Liczący 21 etapów Tour de France potrwa do 26 lipca.
0: Dzień dobry. Tour de France jest tak słynny, że nagrywano o nim piosenki. Tak zrobił zespół Kraftwerk w 1983 roku na 80-lecie. Dziś startuje już 113. edycja Touru, którego niemal tradycją stało się rozpoczynanie nie we Francji, a gościnnie w innym kraju. Tym razem jest to Hiszpania, dokładniej stolica Katalonii, Barcelona, gdzie na rozgrzewkę po południu drużynowa czasówka. Nie było jej w programie dobre 7 lat. Tegoroczny Tour de France po raz kolejny będzie wielką rywalizacją Słoweńca Tadeja Pogaczara i Duńczyka Jonasa Winigo. Polscy kibice mogą wspierać Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka. Kolarze przejadą dokładnie 3333 kilometry. Z metą tradycyjnie na Polach Elizejskich w Paryżu.
1: Zauważa Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Nowe fakty w RMF FM o 13.
7: Radio, muzyka, fakty. Fakty. RMF FM.
11: Sobotnie popołudnie z radiem RMF 24. Stany Zjednoczone celebrują 250 lat, a my rozmawiamy o tym, jaki to dzisiaj kraj. Razem z nami będzie dr Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej jednak wrócimy do akcji Zadbaj o zdrowie w podróży, w domu i w lesie. Kuba Śliwiński, gramy dalej. Bądźcie blisko.

0: Szpital Uniwersytecki w Krakowie po raz pierwszy organizuje dziś dzień otwarty oddziału klinicznego chorób zakaźnych. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Zadbaj o zdrowie w podróży, w domu i w lesie" i jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką chorób zakaźnych oraz medycyny podróży. Podczas dnia otwartego uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych badań, w tym anonimowych testów w kierunku chorób wenerycznych.
1: W naszej poradni na ulicy Śniadeckich 10, czyli okolicy Wesołej, zapraszamy dzisiaj do przygotowania się do okresu wakacyjnego. Tak jak przygotowujemy się, sprawdzając datę ważności paszportu, przygotowując olejek do opalania, warto zobaczyć, czy mamy wszystkie szczepienia, czy nie warto dowiedzieć się o jakichś chorobach, które mogą być związane z wyjazdem na wakacje w dany rejon świata.
2: Jakie badania? Co można tutaj dzisiaj zrobić?
1: Mamy 4 strefy. Strefę szczepień, tutaj poradnictwo dotyczące podróży, zwłaszcza do strefy tropikalnej, szczepienia, ale również szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. To dla tych, które podróżą, nawet ograniczą się do wyjścia do parku w Krakowie czy pracy w ogródku przydomowym. Strefę chorób odkleszczowych, gdzie udzielamy porad dotyczących różnych chorób przenoszonych przez kleszcze. Strefę chorób wątroby wywołanych przez czynniki zakaźne. To też bardzo ważne jednostki chorobowe. No i wreszcie taki pokój wróżki zakaźniczej, czyli zachęcamy do testowania w kierunku chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych.
2: Przed wakacjami, tak jak pani powiedziała, warto oczywiście zabrać olejek do opalania. Dlaczego warto właśnie także sprawdzić te kwestie zdrowotne i szczególnie zaszczepić się przed wyjazdem w takie tropikalne kraje?
1: Żeby to były dobre, spokojne, pełne pięknych wyrażeń wakacje, a powrót to było tylko oglądanie zdjęć, a nie szukanie pomocy specjalistów chorób zakaźnych i hospitalizacja w naszym oddziale.
2: A jakie takie podstawowe badania należy zrobić albo co należy sprawdzić?
1: Najlepiej się właśnie z nami skontaktować, bo to wszystko zależy od podróży. Dlatego ta nasza akcja to podróże zarówno do krajów tropikalnych, jak i do lasu. Warto zobaczyć, czy jesteśmy zaszczepieni na te choroby, które w danym rejonie występują. Warto się dowiedzieć, jak sprawdzać swoje ciało po ewentualnej ekspozycji na ukłucie przez kleszcze, jak go bezpiecznie usuwać, na co zwrócić uwagę, jeżeli już do tego ukłucia doszło. No i wreszcie pomyśleć o tym, że jeżeli jesteśmy osobami aktywnymi seksualnie, to warto się testować przed i po podróży.
0: Mówiła naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu kierownik oddziału klinicznego chorób zakaźnych Monika Bociąga-Jasik. Dzień otwarty w poradni na Śniadeckich potrwa do godziny 14:00.

0: Tu radio RMF24. Stany Zjednoczone świętują w tym roku 250-lecie swojej niepodległości. I to dobra okazja, by spojrzeć nie tylko na historię, ale przede wszystkim na współczesną Amerykę. Kraj, który pozostaje światowym mocarstwem, ale jednocześnie mierzy się z ogromnymi podziałami politycznymi, wyzwaniami gospodarczymi i pytaniami o swoją rolę na świecie. Jakie są dziś Stany Zjednoczone i w jakim kierunku zmierzają? O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem, którym jest pan profesor Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Gdybyśmy mieli opisać dzisiejsze Stany Zjednoczone, jaka to jest dziś Ameryka po tych 250 latach od ogłoszenia niepodległości?
1: Panie redaktorze, 250 lat temu to było słabe państwo składające się z 13 brytyjskich kolonii, mające wspólny język i system prawny, ale generalnie to było to był bardzo słaby kraj. Aż do lat 20. XIX wieku każda większa interwencja państwa europejskiego, czy to w Wielkiej Brytanii, czy Hiszpanii, czy Francji, mogłaby się wtedy skończyć rozpadem tego państwa albo wręcz jego unicestwieniem. Natomiast w chwili obecnej jest to najpotężniejszy kraj na świecie, jeżeli chodzi o potencjał militarny. Jest to też kraj bardzo bogaty, kraj, ja wiem, że to jest tak przedstawione troszeczkę w Polsce, w Europie, ale jest to kraj, gdzie bogactwo jest powszechne, w tym sensie, że kraj ten ma bardzo bogatą klasę średnią. Wiem, że są problemy i tak dalej, tak? Ale generalnie żadnemu państwu w historii świata nie udało się wytworzyć takiego modelu, gdzie tak wielu miałoby tak dużo. No. My mówimy o bezdomności i tak dalej w Stanach Zjednoczonych, a pamiętajmy, że próg ubóstwa w Stanach Zjednoczonych to jest jeden klimatyzator, jeden samochód, jeden telewizor na gospodarstwo domowe. No to ja bym chciał, żeby w Polsce każde gospodarstwo domowe miało klimatyzator, zwłaszcza w kontekście zeszłotygodniowej pogody w Polsce. Także to jest kraj, który przeszedł gigantyczną metamorfozę, kraj, który też od 200 lat ściąga najwspanialsze umysły z całego świata do siebie. Jest to kraj, któremu bardzo dużo znana nam cywilizacja zawdzięcza. Ja ciągle mówię o pewnym niebywałym wręcz fenomenie, że w 1969 roku Amerykanin stanął na Księżycu, a był to przedstawiciel państwa, które 200 lat wcześniej nawet nie istniało. Także my naprawdę, my chyba nie zdajemy sobie sprawy do końca z tego, jak wiele znana nam cywilizacja zawdzięcza Stanom Zjednoczonym temu, że ten kraj właśnie tak przyjął taką dynamiczną ścieżkę rozwoju. Oczywiście w pewnym sensie narzucił wiele swoich rozwiązań, swoich idei i zaciekle bronił nawet wbrew logice, jak tu mówimy chociażby o interwencji Busha 20 lat temu, ponad 20 lat temu w Iraku czy w Afganistanie. Także to państwo nie uniknęło błędów. Nie jest idealne, ale zawdzięczamy bardzo wiele Ameryce i jest to naprawdę wspaniały kraj do życia. Też niech będzie to takim bardzo znamiennym, że Ameryka ciągle ściąga rzesze ludzi do siebie. Oczywiście prezydent Trump robi wszystko, żeby to byli ludzie wyselekcjonowani, w tym sensie, żeby to byli znowu biali ludzie stanowiący w pewnym sensie elitę, a nie jakieś masy, ale Ameryka jak magnes skupia, przyciąga do siebie znowu rzesze ludzi.
0: Czyli ta pozycja cały czas jest bardzo mocna. No i właśnie zatrzymajmy się

0: przy postaci prezydenta Donalda Trumpa. Donalda Trumpa, który zapowiadał hasło America First. Panie profesorze, jak przekłada się ono na politykę zagraniczną i relacje z sojusznikami, sojusznikami także w Europie?
1: No my to bardzo dobrze widzimy. To jest, znaczy my się dziwimy bardzo, że amerykański prezydent robi wszystko, żeby robić dobrze swojemu państwu, a nie robić dobrze nam. Trump skończył z pewną polityką kolejnych prezydentów amerykańskich od Herberta Busha, zgodnie z którą to Europa ma praktycznie za darmo fundowane amerykańskie bezpieczeństwo. Projekcja siły tej potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych dawała nam taką sielankę przez ponad 3 dekady. To się skończyło w ten sposób, że jak wybuchła wojna na Ukrainie, to zauważyliśmy, że sami nie jesteśmy absolutnie w stanie pomóc takiemu państwu jak Ukraina. I Ukraina dzisiaj broni się i walczy tylko dlatego, że to Stany Zjednoczone pomogły, zwłaszcza w tych pierwszych 2 latach bidenowskich, pomogły Ukrainie. I Trump nas bardzo brutalnie z tego wybudził. Zapowiada redukcję wojsk amerykańskich, zapowiada rozliczanie tego europejskiego członu NATO z wydawania pieniędzy na zbrojenie. Jednym słowem przypomniał nam bardzo brutalnie, że Traktat Północnoatlantycki to nie jest tylko artykuł 5, który mówi o tym wzajemnym zapewnianiu sobie bezpieczeństwa, ale jest to też artykuł 3, który mówi o tym, że każde państwo powinno ponosić koszty tego zbiorowego bezpieczeństwa. My o tym zapomnieliśmy, a on po prostu bardzo brutalnie nas z tego wszystkiego budził. Także zdaję sobie sprawę z tego, że w wielu państwach europejskich to, co on robi, jest niepopularne. Natomiast tak po cichu myślę, że nawet demokraci klaszczą mu, bo tego nie był w stanie rozwiązać ani Clinton, ani Obama, który w jednym ze swoich wspomnień gromko stwierdził, że europejscy liderzy po spotkaniu, po szczycie natowskim w Europie zapewniali go, że będzie 2% PKB wydawane na zbrojenia, a jak on wsiadał do samolotu, to wiedział, że to są tylko słowa, za którymi nic nie pójdzie i Ameryka znowu będzie musiała zwiększać swój budżet obronny, żeby w jakimś tam sensie zapewnić nam bezpieczeństwo. Także z punktu widzenia Europy jego polityka jest bardzo brutalna, ale z punktu widzenia amerykańskiego podatnika, który przez dekady ładował czy finansował nam bezpieczeństwo, jest to coś jak najbardziej racjonalnego.
0: No to właśnie, gdybyśmy mieli zejść na ziemię i można powiedzieć w cudzysłowie przespacerowali się ulicami Stanów Zjednoczonych. Panie profesorze, jakie są nastroje, takie dzisiejsze, aktualne nastroje wśród, także w cudzysłowie, zwykłych Amerykanów?
1: A to zależy, gdzie pan będzie chodził, bo jeżeli pan będzie chodził ulicami Nowego Jorku, Manhattanu, to oczywiście tam jest wielu przeciwników Trumpa. To jest jedyne nawet miejsce dolny Manhattan, gdzie jego poparcie w 2020 roku nie osiągnęło nawet 10%. Także tam będą oczywiście głosy nawołujące do tego, żeby go znowu poddać procedurze impeachmentu, że to jest najgorszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. No, notabene to jest też ten okręg wyborczy, gdzie socjaliści z Partii Demokratycznej zyskują bardzo dużo i to jest pewna tendencja, o której zresztą Trump wspomniał na Górze Rushmore wczoraj. A jak się pan przejdzie gdzieś ulicami tej Dakoty, czy Teksasu, czy nie wiem, gdzieś na Florydę pan poleci, to tam będą wszyscy mówić, że wreszcie mamy prezydenta, który dba o nasze interesy, stawia nasze bezpieczeństwo, nasz komfort i nasz poziom majętności na pierwszym miejscu, a jeżeli będzie to też służyło Europie czy tam Japonii, to niech im służy, ale mamy w pierwszej kolejności my odnosić sukcesy z polityki naszego prezydenta.
0: Panie profesorze, to jeszcze na koniec, dosłownie jednym zdaniem, patrząc na tę najbliższą dekadę, z czym Stany Zjednoczone będą musiały się zmierzyć w pierwszej kolejności, aby utrzymać tę swoją pozycję globalnego lidera?
1: Ja myślę, że Stany Zjednoczone w pierwszej kolejności muszą się same uporządkować. Jest bardzo duża polaryzacja pomiędzy tymi zwaśnionymi już plemionami w Stanach Zjednoczonych i ja się obawiam tutaj, że może dojść do pewnego gwałtownego wydarzenia. Natomiast w polityce tej globalnej, wie pan, Trump robi wszystko, żeby Ameryka miała jak najwięcej takich sznurków, którymi będzie mogła pociągnąć w sytuacji, gdyby Chiny za bardzo chciały prężyć muskuły, także myślę, że jeżeli to mu się uda, to nie będziemy mieli jakiejś wielkiej wojny na Pacyfiku. I to jest, myślę, kluczowe.
0: pan profesor Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, dobrego popołudnia.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji w sobotnie popołudnie. Wakacyjne podróże z psem. Decydujemy się na to coraz chętniej, a jak to robić z głową, żebyśmy i my, i nasz pies byli zadowoleni? To sprawdzała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
1: Najpopularniejszy środek wakacyjnego transportu to samochód, ale wiele osób przewozi psy ciągle luzem. To błąd, mówi Filip Grega, szczeciński ekspert ruchu drogowego.
2: Niezwykle ważne jest zwierzę zabezpieczyć. Są odpowiednie szelki, bez względu w zasadzie na wielkość psa, można w tym takim rozmiarze od małego do średniego. Można takie szelki kupić, należy je wpiąć w miejsce, które wpina się pasy bezpieczeństwa. Jeżeli mamy psa dużego, no to niestety tutaj ten przewóz powinien się odbywać z tyłu, w bagażniku, w specjalnej klatce. To są również bardzo ważne rzeczy, ze względu na to, że fizyki nie da się oszukać i to zwierzę w razie zwykłego, ostrego hamowania, już nie mówię o wypadku, które waży przecież kilkadziesiąt kilo, ono może stać się przyczyną bardzo poważnych obrażeń u pasażerów i nie tylko samo w sobie ponieść konsekwencje zdarzenia, ale również uszkodzić, a nawet zabić.
1: No bardzo wiele osób przewozi cały czas psy luzem po prostu w samochodzie.
2: Bo psy, koty widzimy bardzo często. Koty leżące na podszybiu gdzieś tam, to może i ładnie wygląda, to jest takie sympatyczne i miłe, ale niezwykle niebezpieczne. To jest zawsze kilka kilogramów, które przemnożone przez prędkość naprawdę daje ogromny pocisk, niezwykle niebezpieczny, który może spowodować bardzo poważne obrażenia uczestników ruchu.
1: Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać psa w rozgrzanym samochodzie, nawet na krótką chwilę. Ważne jest również, aby zwierzę miało stały dostęp do wody. Podczas upałów można wyposażyć psa w specjalną chłodzącą matę albo kamizelkę. W czasie podróży pociągiem pomyśleć trzeba za to o innych pasażerach i o tym, że czasami trzeba kupić psu bilet, wyjaśnia Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity.
3: W pociągach PKP Intercity można przewieźć małe zwierzę domowe. Najczęściej są to psy lub koty. Natomiast trzeba pamiętać, że należy tym zwierzętom w czasie podróży zapewnić bezpieczeństwo i ta odpowiedzialność za to bezpieczeństwo spoczywa na opiekunie. Zwierzę musi być przewożone w transporterze. Może to być kontener, może to być kosz, może to być klatka. Zwierzę małe, umieszczone w transporterze, przewozimy bezpłatnie. Również bezpłatnie podróżuje pies asystujący, który towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami.
1: W przypadku większego zwierzęcia konieczne jest kupno biletu. W ubiegłym roku na pokładach pociągów PKP Intercity podróżowało 433 tysiące zwierząt. To ponad 20% więcej niż rok wcześniej i ponad 70% więcej niż jeszcze 2 lata temu. Warto też zadbać o bezpieczeństwo psa, gdy już dojedziemy na miejsce. W lecie bardzo niebezpieczne są kłosy, które często spotykamy na przykład na nieskoszonych łąkach. Ostre końcówki działają jak harpun i mogą wbijać się w uszy, oczy, łapy czy nos.
0: Anna Pałamar zapewniła nam informacyjną pigułkę na temat tego, jak bezpiecznie podróżować w wakacje z naszym czworonożnym przyjacielem. Tu radio RMF24. Podróży ciąg dalszy. Już za chwilę wrócimy na Hel, gdzie zwiedzamy helski kompleks muzealny. Zostańcie z nami.

0: Radiu RMF24 wracamy na Hel, gdzie zwiedzamy helski kompleks muzealny. W kompleksie jest dużo obiektów. Od czego zatem zacząć zwiedzanie? Zapytał komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 w programie Teren Wojskowy w Radiu RMF24 w rozmowie z zastępcą dyrektora helskiego kompleksu muzealnego Władysławem Szarskim.
1: Panie dyrektorze, taka rada dla naszych zwiedzających. Od czego zacząć zwiedzanie waszego kompleksu muzealnego? Jak zacząć w ogóle? Bo obiektów jest dosyć dużo.
2: Wszystko zależy od zainteresowań. Nie każdy musi być militarystą. Są również, jak powiedziałem, ekspozycje zupełnie cywilne, czyli właśnie etnograficzne, przyrodnicze. Więc w zależności od zainteresowań ktoś se wybierze. My na stronie internetowej szeroko opisujemy wszystkie obiekty i wszystkie ich tajemnice, jeżeli tak można powiedzieć. Na stronie helmuzeum.pl można się z tymi tematami zapoznać. Ja myślę, że ktoś, kto się interesuje historią i militariami, no bo historia niestety jest pełna wojen i zawsze była i niestety będzie pełna wojen, to musi zacząć od Muzeum Obrony Wybrzeża. Ale również bardzo ciekawe i bardzo takie ze wszechmiar interesujące jest na przykład wieża kierowania ogniem, z której jest przepiękny widok ponad lasem. Widok jest na morze, na zatokę, na koniec Cypla i na ogromny helski las. Ludzie se nie wyobrażają, że w Helu jest naprawdę tak wielki las.
1: A ja zapraszam do muzeum w Helu, bo tam też można zobaczyć, jak żyli kiedyś Kaszubi. I ostatnie pytanie, krótkie, bo wiem, że 26 września w sobotę zostanie zorganizowana inscenizacja historyczna 32 dni obrony Helu. Gdzie to będzie dokładnie i co tam zostanie pokazane?
2: To będzie na historycznym stanowisku numer 4 baterii imienia Heliodora Laskowskiego, którą dowodził w 1939 roku nasz patron Zbigniew Przybyszewski. Jest to kolejna inscenizacja, bo co rok się odbywają. No miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Ta historia września 1939 roku jest tam wciąż obecna. I ta inscenizacja przeniesie nas w te realia obrony polskiego wybrzeża i pozwoli spojrzeć tak z bliska na jeden z najbardziej symbolicznych epizodów kampanii wrześniowej. To jest, uważam, wyjątkowa lekcja historii. Znakomici rekonstruktorzy to przedstawiają. Ludzie, którzy są pasjonatami, którzy sami se kupują mundury, którzy sami, prawda, pilnują, żeby wszystko było jak najbardziej autentyczne, a my udostępniamy obiekty i cieszymy się z tej inscenizacji za każdym razem.
0: Mówił zastępca dyrektora helskiego kompleksu muzealnego Władysław Szarski. A my w Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji i jeżeli spędzacie wakacje nad morzem, mamy dla Was bardzo ważną informację. Czerwone flagi powiewają dziś na 130 kąpieliskach nad Bałtykiem, między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Mielnie, Ustce, Łebie, Władysławowie i Krynicy Morskiej. Powodem są trudne warunki na morzu, silny wiatr, wysokie fale oraz niebezpieczne prądy wsteczne, które mogą stanowić zagrożenie nawet dla doświadczonych pływaków. Ratownicy apelują, by bezwzględnie stosować się do oznaczeń na plażach i nie wchodzić do wody mimo wysokich temperatur.

Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część sobotniego popołudnia. O godzinie 13 zapraszam na Fakty RMF FM, a po godzinie 13 w Radiu RMF 24 nasza wakacyjna niespodzianka, czyli rozmowy Grzegorza Krychowiaka. Podcast w stylu Krychowiaka i pierwsze spotkanie z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej, Czesławem Michniewiczem. Polecam, zapraszam i oczywiście życzę spokojnej reszty dnia.

0: I to jest pora kolejnego spotkania z Anną Wachowską. Czas na fakty RMF FM o 13.
1: Zapraszam. Wstrząsające są okoliczności śmierci 4 osób w małopolskiej Skawinie. Od nich rozpoczniemy fakty o 13. Potem poprosimy o uwagę kierowców. Na trasie S6 doszło do karambolu. Są utrudnienia. Na koniec pies i kot w podróży samolotem. Linie lotnicze coraz częściej wychodzą frontem do właścicieli czworonogów. To prawdopodobnie rozszerzone samobójstwo. Tak mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie o okolicznościach wczorajszej tragedii w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono 4 ciała: 8-letniej dziewczynki, młodego małżeństwa i starszej kobiety.
2: Sprawcą tego czynu prawdopodobnie był mężczyzna. W poniedziałek dopiero zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Wyniki wstępne na pewno poznamy nie wcześniej niż w ciągu tygodnia.
1: Służby zaalarmował zaniepokojony dziadek noworodka, który nie mógł skontaktować się z rodziną. Karambol na trasie S6 w pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack w Pomorskiem. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Łodzi. Tworzą się tam korki. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie. Awaria sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Falenica. Jak informuje reporter RMF FM, część pociągów na trasie między Warszawą a Otwockiem i Dęblinem została odwołana. Część jest opóźniona nawet o 30 minut. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Pasażerowie mogą korzystać z zastępczych autobusów. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia kilkunastu ton ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Woda została usunięta, aby rozpocząć remont zapory należącej do spółki Tauron Ekoenergia. Jak informują śledczy, zabezpieczona ma zostać dokumentacja inwestora i wykonawcy oraz dokumenty od osób, które wydawały zgodę na poszczególne etapy prac. Zapora jest jednym z elementów zabezpieczenia Dolnego Śląska przed powodzią. Prezydent Donald Trump wygłosi dziś przemówienie z okazji 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Potem niebo nad Waszyngtonem rozświetli pokaz fajerwerków. Amerykańską stolicę i okoliczne hrabstwa zamieszkują głównie demokraci, którzy zarzucają prezydentowi Trumpowi, że w czasie obchodów promuje własną administrację.
3: Jestem naprawdę rozczarowany tym, że obecna administracja porzuciła wcześniejsze plany. Nie pamiętam teraz wszystkich szczegółów, ale wiem, że 10 lat temu powołano specjalną komisję kongresową, której praca została w zasadzie wyrzucona do kosza, mówi ten mężczyzna i dodaje. Z powodu upolitycznienia tych obchodów w ogóle się nimi nie ekscytuję, wręcz przeciwnie, jestem rozczarowany i zirytowany tym, co się dzieje. Myślę, że mieszkańcy tego miasta mają poczucie humoru i dystans. Słyszałem o imprezie, na którą ludzie mają przyjść ubrani w stroje żałobne jako formę protestu, ale jednocześnie świętować. Nie wiem, czy się tam wybiorę, ale uważam, że to ciekawe, że potrafimy świętować nawet wtedy, gdy wokół jest tyle kontrowersji, mówi kolejny mieszkaniec z Waszyngtonu. Jeśli mieszka się w Waszyngtonie, trzeba pamiętać, że to miasto od zawsze było bardzo polityczne, zastrzega kolejny. Każdego 4 lipca oglądamy fajerwerki i różne uroczystości, ale czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. To zupełnie inne obchody, dość dziwne, ale w końcu przeminą, mówi kolejna osoba. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
4: Lato w blasku faktów RMF FM.
1: Podróżowanie z psem czy kotem samolotem będzie coraz łatwiejsze. W ten sposób eksperci komentują w RMF FM ostatnie zmiany, które wprowadzają linie lotnicze. Na czym polegają ułatwienia dla właścicieli czworonogów? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Kluczowa nowość, która pojawia się na razie w pojedynczych liniach lotniczych, to zgoda, by duże psy podróżowały w kabinie pasażerskiej, a nie w luku bagażowym. Ekspert do spraw transportu Piotr Rachwalski komentuje, że to jest odpowiedź na zmiany społeczne i na to, jak traktujemy psy czy koty.
6: Wiele osób nie wyobraża sobie, że gdzieś skaże swego, można powiedzieć, członka rodziny wręcz na przejazd gdzieś w luku bagażowym. Linie lotnicze oczywiście w miarę możliwości technicznych dostosowują się do tego. To jest taki sam wyzwanie jak przewóz rowerów w pociągach.
5: Eksperci podkreślają, że podstawową funkcją samolotów cały czas jest i będzie transport ludzi, jednak zwierzęta mogą coraz częściej pojawiać się na pokładach, najlepiej po odpowiednim, odpowiedzialnym przygotowaniu przez weterynarza.
1: O bezpiecznych podróżach autem z czworonogiem będzie w faktach za godzinę. Słyszymy się o 14.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. A tuż po faktach czas na program w stylu Krychowiaka. Ja nazywam się Grzegorz Krychowiak i dzisiaj zapraszam Was na prawdziwą ucztę. Ze mną w studiu były selekcjoner reprezentacji Polski, były bramkarz, człowiek, który niechętnie rozmawia z mediami, ale dla mnie przyszedł do studia. Ze mną Czesław Michniewicz. Pogadamy o wszystkim, czego nie wiecie o piłce nożnej.

0: Słuchacie Radia RMF 24, czas na rozmowę w stylu Krychowiaka.
1: Państwa i moim gościem dzisiaj jest Czesław Michniewicz.
2: Witam serdecznie, witam Ciebie Grzesiek, witam naszych słuchaczy i tych, którzy nas będą nie tylko słuchać i oglądać.
1: Ja nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że trener tutaj z nami jest. Dawno nie widziałem trenera. Przygotowując się do tego wywiadu, stwierdziłem, że my współpracowaliśmy razem kilka miesięcy. I tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że my praktycznie, odbiegając od tej kwestii piłkarskiej, się nie znamy w ogóle.
2: Ja naprawdę poznałem... Ja Cię znałem, dużo o Tobie wiedziałem. Myślę, ale więcej niż Ty o mnie.
1: Poznałem trenera zupełnie, zupełnie inaczej, niż ta nasza relacja wyglądała. Ja dopiero wtedy... Zastanawiam się, dlaczego ktoś chce być bramkarzem.
2: Jak jesteś za słaby do gry w polu, to zostajesz bramkarzem. Albo jesteś właścicielem piłki, kiedyś tak było, albo jesteś gruby, no to było gruby na bramę, albo właściciel piłki, który nie za bardzo umie, to na bramę. Oczywiście żartuję, ja przyznam szczerze, że trochę za wcześnie się urodziłem, bo ja bardzo dobrze grałem nogami, naprawdę. Wygrywałem turnieje siatkonodze, jak graliśmy w Amice, wtedy w Ekstraklasie już i tak dalej, wspólnie z kolegami, jeszcze dwoma. Wygrywaliśmy całą jak gdyby rozgrywki, bo zimą często jeździliśmy na obozy i dobrze mi szło nogami, ale wtedy jeszcze można było, jak ja zaczynałem, to można było grać do bramkarza i bramkarz mógł chwytać piłkę.
1: No to wtedy...
2: Później jeszcze, ja mówię to o takich odległych czasach, później te przepisy się zmieniały, no ale niestety byłem tylko rezerwowym bramkarzem, byli lepsi ode mnie.
1: Ale jak te przepisy się zmieniły, to na korzyść trenera.
2: No tak, ale żeby pokazać swoje umiejętności gry nogami, to trzeba grać, a ja jak trafiłem do Ekstraklasy, trafiłem na silną konkurencję, trafiłem w wieku 26 lat, czyli późno. Trafiłem do Amiki, tam grał Jarek Strużyński, świetnie bronił, nawet o reprezentację się ocierał, był kilka razy na zgrupowaniu, ale ja byłem dobry takim drugim bramkarzem, bo dobrze życzyłem drużynie, dobrze życzyłem pierwszemu bramkarzowi. Jak trzeba było wyjść, to grałem. Miałem to szczęście, że nie zagrałem dużo meczów, ale zagrałem w wszystkich najważniejszych rozgrywkach. W Ekstraklasie, wtedy ta pierwsza liga była, w Pucharze Polskiej, Super Pucharze i nawet w europejskich pucharach. Ty, nie wiem, czy grałeś na starym stadionie Vicente Calderon?
1: Grałem.
2: Grałeś, no ja też grałem, wiesz?
1: Tak? Także,
2: tak, coś wspólnego mamy. I jeszcze jedna rzecz, która nas łączy. Jak miałeś 15 lat, przyjechałeś do Trójmiasta. Ja też miałem 15 lat i mieliśmy wspólnego trenera. Nie wiem, czy pamiętasz profesora Andrzeja Szwarca na WF-ie?
1: Nie.
2: Taki, no ty możesz nie pamiętać, bo masz taką pamięć trochę słabą do tych nazwisk. Wysoki, taki szczupły, wysportowany. On był też trenerem, był profesorem na WF-ie. Wiesz, się tam trenowali i on też tam prowadził z wami zajęcia. I była teraz konferencja, była taka trenerów w grudniu i mówię, że mamy kontakt, bo już też żeśmy o tym programie rozmawiali. Na początku w grudniu mieliśmy się spotkać. On mówi, pozdrów tego Krychowiaka Drewniaka, mówi Ogórka Leszcza, bo on takim operował właśnie takim...
3: Takie słownictwem.
2: Tak, on był właśnie odpowiedzialny za szkolenie trenerów na WF. Ja też między innymi przeszedłem przez jego szkołę i mówił właśnie, że jeśli komuś miałby przepowiedzieć karierę, patrząc tylko na potencjał zawodników, którzy byli wtedy w SMS-ie, to nie byłby już w pierwszej trójce, nawet w pierwszej piątce, że byli bardziej utalentowani chłopcy, ale jeśli miałbyś wskazać kogoś, kto ciężką pracą dojdzie do sukcesu, to w pierwszej kolejności wskazałby ciebie. Proszę, żeby cię pozdrowić.
1: No to doceniam to. I nie pomylił się dużo dlatego, że kiedy podpisałem kontrakt w Bordeaux, to miałem ksywkę Drwal.
2: No,
1: coś w tym jest.
2: Coś w tym
1: ale
2: jest.
1: To tylko, ja zawsze to powtarzam, że naprawdę każdy może zostać piłkarzem. Bo ja wiem, że trener wyjechał bardzo młodym wieku, 15 lat.
2: Grzesiek, ja podobnie jak ty, bo ja tak śledziłem trochę twoją karierę, już po tym filmie, bo jeszcze nie ukrywam, że po tym filmie pewne rzeczy jeszcze mi się gdzieś tam nasunęły, pogrzebałem w internecie, poczytałem jeszcze i tak dalej. Ja wyjechałem w wieku 15 lat z mojej miejscowości z Biskupca koło Iławy do szkoły średniej, do Gdyni, bo tam była Ekstraklasa Bałtyk Gdynia, grał wtedy w Ekstraklasie, Arka w drugiej lidze, a ja chciałem grać w klubie, który będzie w Ekstraklasie, bo moim marzeniem było zagrać w Ekstraklasie, żeby o mnie pisali w gazetach, bo wtedy nie było internetu, żeby w telewizji mnie mama zobaczyła, to było moje marzenie. Trafiłem do Gdyni, trafiłem właśnie na Andrzeja Szwarca, profesora Andrzeja Szwarca, trenera i z nim przeszedłem cały szlak bojowy, aż w końcu się spotkaliśmy też na studiach. I jak trafiłem do Gdyni, byłem pierwszy raz w Gdyni, chyba w kwietniu, w maju może, złożyć dokumenty i przyjechałem później dopiero chyba we wrześniu, jak się rok szkolny zaczynał. Oczywiście siadłem do tego autobusu, wylądowałem na Babich Dołach, tam gdzie teraz Opener jest, bo 109 tam jechało, jak się powinno jechać 150. Nie znałem nikogo, kompletnie nikogo nie znałem. Przyjechałem sam do obcego miasta, chłopak z małej miejscowości, z torbą, z wypiekami na twarzy, jak zobaczyłem, jak kolega zawsze mówi, jak zobaczysz tramwaje, tylko żebyś nie szczekał. Na szczęście nie było tramwajów w Gdyni, tylko były trolejbusy, także szczekanie mi ominęło, ale do wszystkiego dochodziłem podobnie jak ty w wieku 15 lat poza domem.
0: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: i mówił, grajcie sobie i my sobie graliśmy. Tak ale wyglądało się, kiedyś szkolenie.
1: Tak, ale wiesz co, to też miało swoje plusy, bo powiem ci, że mój syn, starszy Mateusz i młodszy Kuba też próbowali grać w piłkę, zresztą dalej próbują. Jeden jest trenerem, drugi gra u niego jako zawodnik. Zawsze są problemy, kiedy ten nie zagra zawodnik, to wtedy instruuje trenera, że tak nie powinien robić, że ten zawodnik powinien grać, oczywiście w żartach, ale chodzi o to, żeby mieć częsty kontakt z piłką i takie rzucenie komuś piłki i grajesz jest lepsze niż teraz jest takie, patrzę, przeteoretyzowanie tego wszystkiego, to nowa mowa, to opowiadanie o tych fazach, subfazach, ekstazach i tak dalej, mógłby tu wymieniać to wszystko po kolei, ale brakuje tego, co najważniejsze, brakuje kontaktu z piłką. Jak polecam ci biografię, ja nie lubię generalnie czytać biografii, bo to są takie wszystko na słodko opowieści, że wszystko jest fajnie, nie było nigdy problemów, ale Agassi, ta biografia jego, jedna z pierwszych, którą przeczytałem, jest bardzo fajna i opowiada Agassi, jak ojciec jego, który przyjechał tutaj z dawnego Związku Radzieckiego, chyba z Armenii pochodził, szukał dla niego miejsca na kort, bo chciał, żeby jego syn grał w tenisa. W końcu znalazł, wchodził oglądać domy, ale domów nie oglądał, tylko liczył krokami, czy się kort zmieści. I znalazł mu takie miejsce na kort i później mu stworzył takiego smoka. On mówi, no to maszyna smok. Dzisiaj mówimy maszyna do podawania piłek. On mu takiego smoka stworzył na olej napędowy, na ropę, to wyobraź sobie stary diesel, jak to brzydko pachniało. I on musiał 1000 razy odbić piłkę codziennie. 1000 razy odbić piłkę, czyli jak młody zawodnik odbije, powiedzmy, nie 1000 razy, niech odbije 500 razy dziennie piłkę, a była taka możliwość, jak grasz na podwórkę, że tą piłkę cały czas przy nodze masz i tak dalej, to ta piłka ciebie słucha, jesteś przyjacielem piłki, a piłka jest twoim przyjacielem. Dzisiaj, poprzez to, że ta technika, byłeś w Hiszpanii, grałeś we Francji, jest fantastyczny piłkarze, czy w Rosji, widziałeś, że ci południowcy, ich piłka słucha, tak? Piłka nie parzy, a u nas w kolory się grało, pamiętasz, jak się rzucało?
0: Ziemniaka
1: się nie, ale się rzucało i na przykład czerwony, czy tam czarny, nie można było łapać, nie? I u nas jest piłka parzy, tak niestety.
0: Ale to jest interesujące, dlatego że zawsze jestem przeciwko rozgrzewkom, które trwają 15-20 minut bez piłki. I w tygodniu zamienisz to 5-10 minut na kontakt z piłką i masz w perspektywie miesiąca, roku...
1: Tak, tysiące kontaktów.
0: Tysiące kontaktów.
1: Tak, tak. I to nas różni. Wiesz, wiele rzeczy jest istotnych w szkoleniu, ale między innymi ten kontakt z piłką jest bardzo, bardzo ograniczony. Jak ja widzę czasami treningi dla młodzieży czy dla najmłodszych prowadzone są na wzór już tych treningów, bo dzisiaj zobaczysz trening w internecie to żaden problem, tylko tak jak zobaczysz, ile jest przypraw w sklepie, no wszystkich przypraw do jednej zupy nie wrzucisz. Trzeba wiedzieć co, trzeba znać proporcje. Myślę, że zresztą ty wiesz najlepiej, grałeś z Hiszpanami, grałeś z Banegą, wiesz, no miał...
0: Czy Banega grał, ja biegałem.
1: No, Banega grał, ja pamiętam, jak się spotkałem w Arabii Saudyjskiej, przyjechałem do ciebie i rozmawialiśmy o tym Banezę, bo tak trochę wyglądał, taki trochę na trening przyszedłem zadziumiony, taki, wykrychałem, on taki trochę zmęczony wygląda, przecież tu nie można alkoholu pić, mówię, co, przecież chyba on tylko po prostu śpi cały dzień, nie, mówię, on sobie radzi z alkoholem w Arabii Saudyjskiej, także tak wygląda właśnie na treningu.
0: Ale... A jak, kiedy trener, kiedy stał się trenerem, nie były takie zapędy, żeby pomóc dzieciom na przykład w znalezieniu klubu?
1: Nie, wiesz co było, ja nie to, że nie wierzyłem w siebie, ale widziałem, że jest bardzo wielu zawodników bardziej utalentowanych ode mnie. Wiedziałem, ja ciężko, bardzo ciężko pracowałem. Mieszkałeś w internacie, ja też mieszkałem w internacie. Ja po szkole szybko na trening wracałem, to tak obiadu albo nie zjadłem, bo jeszcze nie było. A jak wracałem na kolację, to już kolacji nie zjadłem, bo już nie było. Bo na konkretną godzinę była kromka chleba, coś tam. Sam musiałem sobie radzić. Wobec tego 85 rok, bieda, nie ma nic w sklepach i tak dalej. I miałem to szczęście, że zawsze wokół mnie trafiał się ktoś taki bardzo, bardzo porządny, który zawsze mi w czymś pomógł. I ja staram się właśnie pielęgnować te znajomości. Spotykamy się co roku z tymi moimi przyjaciółmi, którzy mi w tamtym czasie pomagali, że jak trzeba było kanapeczkę przygotować, wziąć na trening, to mi tą kanapeczkę przygotowali, czy na obiad zaprosili całkiem w niedzielę, jak już sam siedziałem w tym internacie. I miałem olbrzymią satysfakcję, że ci ludzie cały czas mnie wspierali później, jak byłem zawodnikiem, jak byłem trenerem, do teraz się z nimi spotykam. Pytasz mnie o pomoc dla synów. Ja, wiedząc o tym, że nie mam na tyle talentu, żeby zagrać w reprezentacji polskiej, bo wiedziałem, nie byłem nigdy powołany do żadnej reprezentacji młodzieżowej, po prostu byli ode mnie lepsi, ale byłem tam jakiś makroregionu tej reprezentacji, ale to takie, powiedziałbym, które z kolei reprezentacja. I wiedziałem, że jak chcę być przy piłce, to tak... Piłkarzem mogę być, ale mogę nie zagrać w ekstraklasie, czyli moje marzenie może się nie spełnić, ale może się spełnić moje marzenie jako trener. I między innymi profesor Schwarz mówi, że idź na WF. Ja poszedłem, skończyłem studia dzienne. W 1995 roku już byłem magistrem wychowania fizycznego i dopiero rok później trafiłem do ekstraklasy. Ja byłem przekonany, ja już miałem szkołę, załatwiony etat w szkole. Najlepsza szkoła wtedy w Polsce była liceum numer 3 w Gdyni. I ja miałem tam pracować, uczyć tych profesorków przyszłych, bo to bardzo takie ścisłe umysły. Ja miałem ich uczyć

0: WF-u, poruszania się i tak dalej. I pojechałem na testy do Amiki i się okazało, że jednak, że chcą mnie, żebym tam był. I dopiero się moja kariera zaczęła, bardzo późno się zaczęła, a mimo wszystko dzięki temu, że skończyłem AWF, to dostałem propozycję pracy, pierwszej pracy w Amice, bo szukali trenera do rezerw i tak zaczęła się moja kariera.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko radia RMF24.

0: To program w stylu Krychowiaka i rozmowa z trenerem Czesławem Michniewiczem.
1: I wtedy trener zostaje selekcjonerem.
2: Tak, Krzysiek, powiem ci tak, jak do tego doszło? Ja byłem byliśmy w Aromówie na Sylwestra. I taką nagrodę Krzysiek Stanowski wymyślił z Mateuszem Borkiem, tam w Smoku jeszcze był. Oni byli wtedy w kanale sportowym, jeszcze wtedy jak to Franiu Smuda, mój przyjaciele były. Fajna impreza, jak to dla Sylwestry. I wręczali nagrody. Ja byłem trenerem czwartku, trener roku czwartków. Byłem mistrz czwartki, w pucharach dobrze szło w Legii, a w lidze słabo. I my dali nagrodę, jak to wiesz, oni szydercy. Dali mi tą nagrodę. I wiesz co, i wtedy siedzieliśmy przy takiej kolacji, był jeszcze Maciek Sawicki i telefon dostałem. I to był taki pierwszy sygnał, że coś się może dziać. Ale mówię, a co tam, pewno nic się nie dzieje. I jeszcze zażartował sobie Sabik do mnie. Mówi, co, prezes Kulesza dzwoni? Ja mówię, nie, bo nie Kulesza, ktoś inny dzwonił. No i później pojechaliśmy z żoną, to był styczeń, pojechaliśmy z żoną. Wiesz, tego selekcjonera nie wybierali. Ja się tym nie interesowałem, bo ja z Czarkiem Kuleszą jak gdyby nie miałem jakiejś super relacji, bo pracowałem u niego w Jagiellonii. Szybko mnie zwolnił.
1: Źle to się skończyło, tak?
2: Źle to się skończyło. Wygraliśmy mecz na Lechii 1-0 i po wygranym meczu odchodziłem, zwolnili mnie. No taka jest decyzja, trudno. I wiedziałem, że ktoś tam nawet zażartował w tym, w Aromówie. Nie, no przed tomu to jeszcze Zenek Martyniuk, Boys, mówił ten, wiesz, taki jaja sobie robili tacy, nie? I ja mówię, dobra, żartujcie sobie. No i jesteśmy z żoną na skłoszu i siedzimy takie w Gdańsku koło obwodnicy Nosowej. Telefon. I wiesz, nie miałem numeru wpisanego, bo jakieś Kulesze miałem, ale stary numer. I no, Cezary Kulesza. I ja mówię, no cześć Czarek. I taki byłem, wiesz, zestresowany przy tym stole. Zamówiliśmy to sushi, czekamy, bo jeszcze młodszy syn z nami był. I wyszedłem. Żona nie słyszała, o czym rozmawiałem. I wróciłem taki, wiesz, podekscytowany, ale tak udaje, że się nic nie dzieje. I żona mówi, kto dzwoni? Ja mówię, no taki kolega Czarek ze studiów. A żona, kłamiesz. No i powiedziałem jej, że dzwoni prezes, ale on niczego nie obiecywał. Mówi, że jestem wśród tam kandydatów i tak dalej, że zadzwoni za kilka dni i tak dalej i powie, jakie są kolejne ruchy. No i w końcu doszło do tego czegoś takiego, że dostałem kontakt na maila, no później się okazało, że tam jeszcze adres innego trenera był, no ale wiesz,
1: jaki trener?
2: Nawałki trenera w kontrakcie był, adres trenera Nawałki. Nie, to może stary kontakt, wiesz, jak to był, który kiedyś i tak dalej, nie? Nie wnikam, no ale wysłali do mnie. No i wiesz, ale to jeszcze o niczym nie świadczyło, no bo ja domyślam się, że rozmawiałem jeszcze z jednym, z drugim, trzecim, czy tam może jest z kimś, no ale już ten kontrakt miałem, prawnik nad tym kontraktem pracuje, no i tak wymieniają się prawnicy tymi kontraktami, no i w którymś momencie prezes Kulesza zadzwonił, mówi, dobra, mówię, to decydujemy się, że to będziesz ty, przyjedź do Warszawy. No i oczywiście przyjechałem do Warszawy, już gdzieś to się bardzo długo ukrywało, to było trwało z 2 tygodnie, ale nikt o tym nie wiedział. Ja nikomu pary nie puściłem, nikt nie wiedział, Krzysiek Stanowski nie wiedział, nikt, wyobraź sobie, że nikt nie wiedział, kompletnie. Ja mówię, nie, jeśli kto gdzieś wyjdzie, to na pewno nie ode mnie, nie?
0: Już po krótkiej przerwie ciąg dalszy. Słyszymy się za chwilę.

0: Grzegorz Krychowiak i rozmowy w stylu Krychowiaka w Radiu RMF 24.
1: Ten dzień konferencji to był trochę słodko-gorzki smak?
2: Tak, bo czekałem na ten moment całe życie. Wszystko podporządkowałem temu, żeby to nie zabrzmiało źle, nawet kosztem rodziny, bo jak pracowałem w różnych miejscach w Polsce, to rodzina ze mną była tylko w Poznaniu. Chłopcy byli mali, a później już nie chcieliśmy już szkół zmieniać, przedszkół i tak dalej. Ja zajmowałem się pracą zawodową, a żona poświęciła się wychowaniu synów. Też jest po AWF-ie, chwilę pracowała jako nauczycielka we Wronkach, a później już od tego momentu nie pracowała. I powiem tak, że moment, kiedy dowiedziałem się, że będę tym selekcjonerem, to było, no, byłem taki najszczęśliwszy na świecie. Wiedziałem, że nikomu nie o tym nie mogę powiedzieć. Tata już słabo ze zdrowiem u niego było, ale udało mi się zadzwonić, on jeszcze skojarzył, że tak, no, to twoje marzenie się spełni i tak dalej. Byłem taki dumny, że pamiętałem, wiesz, miejsce, z którego wyszedłem i miejsce, w którym mam szansę być. I jesteś w przeddzień konferencji, nie wiesz, co cię jeszcze czeka, ale wiesz, że za chwilę cała Polska się dowie, że to ty będziesz tym trenerem, który będzie miał szansę wprowadzić drużynę na mistrzostwa. Oczywiście to nie było takie proste, bo ja wiedziałem, że jest Rosja na wyjeździe, ty znałeś doskonale Ligi Rosyjskiej, to nie byłoby łatwe spotkanie i tak dalej, bardzo trudne, ale o tym nie myślałem. Mówię, trudno, będzie jak będzie. Ja tu jestem w tym miejscu i nie dam się z tego miejsca wyrzucić. Zrobię wszystko, żeby ta reprezentacja awansowała. Jak trafiłem do PZPN-u, to już pracowałem 63 lata, wszyscy mówią, że ja jestem w szczepku urodzony, taką opinię. A to ja mówię, nie w szczepku urodzony, tylko ciężko pracuję.
1: Nie, to jest praca.
2: Praca, bo pojechałeś na Mistrzostwa Europy po 24 latach, zdobyłeś 6 punktów na Mistrzostwach Europy. Wszyscy mówią, nie, ten w szczepku urodzony, on sobie na pewno poradzi.
1: Ale no ta konferencja, bo ja słyszałem dużo na temat tej konferencji, że tam jak tak można zadawać pytania, ale oglądając tą konferencję teraz dopiero, bo po raz pierwszy ją obejrzałem.
2: Ja nie oglądałem.
1: Nie? To jest tak szczerze mówiąc, tam oprócz tych dwóch, trzech pytań,
2: tak,
1: to było wszystko.
2: Wiesz, później Andrzej Janisz, dziennikarz, którego też kupę lat znam, współpracowaliśmy w Polsacie razem na mistrzostwach we Francji, jak wygraliście, pamiętam, w Marsylii się spotkaliśmy. On później do mnie mówi, słuchaj, bo on zadał pierwsze pytanie, mówi, ja nie chciałem w żaden sposób ci krzywdy zrobić, tylko chciałem zadać pytanie, żeby od razu zamknąć temat, żeby przejść do współpracy. Mówię, no taka twoja praca, mówię, ja nie mam o to pretensji. Ja nie mam pretensji, że ktoś mi o coś pyta, tylko forma tego, jeśli ktoś zadaje pytanie z tezą i ci opowiada, że w tym roku robiłeś to i to, ale finał jest taki, że ja nic złego nie zrobiłem. Bo gdybym zrobił coś złego, to by mnie tutaj nie było
1: nie
2: i powinienem na tym skończyć. Ale mówię, tu rola Kuby Pikackowskiego, mówię, to mówili ludzie, którzy siedzą w mediach, że to było, powinno być zupełnie inaczej poprowadzona ta konferencja i rola tego, który prowadzi tę konferencję, powinna być tutaj stanowcza, od razu powiedzieć, okej, na te tematy porozmawiamy, ale jutro, dziś rozmawiamy tylko o reprezentacji i tak dalej. No ale stało się, jak się stało.
1: A nie uważa trener, że po prostu trzeba było zadać te 2-3 pytania i zamknąć kompletnie temat, jak to się wydarzyło, czy nie?
2: Tak, ja uważam, że tak trzeba było to zrobić, ale ten dziennikarz był tak napastliwy, cały czas wyrywał się, przekrzykiwał wszystkich, bo nie wiem, jak to w telewizji, ja nie oglądałem tego, to coś się powiedziałem na początku. On przekrzykiwał wszystkich, wyrywał mikrofon, że chce kolejne pytanie i tak dalej. No, chciał być taką gwiazdą tego przedstawienia. Mówię, gdyby zadał pytanie, ja mu odpowiedziałem, a on dalej brnął w to i tak dalej. Powinno powiedzieć, dobrze, ja skończyłem na ten temat. Oczywiście dzisiaj po fakcie, tak jak w Totolotka mówisz, co byś zrobił inaczej? No, skreśliłbym te numery, które wylosowałem. Tak samo jak często ciebie pytają, czy mnie, co byś zrobił inaczej. Nie, w tamtym momencie bym nic nie zrobił inaczej, bo miałem taką wiedzę, takie emocje, takie podejmowałem decyzje w oparciu o coś. To nie jest tak, że dzisiaj ktoś powie, a bo jestem mądrzejszy. Nie, dzisiaj podejmujesz decyzje te, które dzisiaj jesteś mądrzejszy, wtedy podejmowałeś takie decyzje. Oczywiście był duży niedosyt po tej konferencji, bo najszczęśliwszy dzień w życiu, poza ślubem, poza narodzinami dzieci i ty jesteś w tym miejscu, w którym marzyłeś, żeby być. Chłopak z mojej miejscowości, z Biskupca, jesteś tak, jak gdyby na piedestale. Oczywiście będziesz atakowany, bo taka rola mediów i tak dalej, reprezentacji całej Polski, cała Polska kibicuje, ale już się tam znalazłem. Wróciłem do hotelu i tak siadłem przy kolacji, nie miałem apetytu, zadzwoniła żona i tak próbowała mnie pocieszać. Ja mówię, słuchaj, wiesz co? Mówię, wiesz, jaki ja jestem? Mówię, że wbrew temu, że im trudniej na początku, tym łatwiej później jest, bo nikt na ciebie nie liczy, wszyscy myślą, że będzie źle i tak dalej. Przychodząc do Legii, też nie byli kibice szczęśliwi, bo ja pracowałem w Lechu i tak dalej, gdzieś tam coś tam jakieś rzeczy się działy wcześniej po drodze, ale na koniec, jak odchodziłem, spotykałem wielu kibiców, jeszcze pracując w Legii, każdy z szacunkiem. Do teraz, jak spotykam, czy dzisiaj nawet czekałem za taksówkę, podchodzą kibice, kibice Legii gratulują, panie trenerze, fajnie było i tak dalej. Zawsze to jest z dłuższej perspektywy inaczej widać, tak samo jak wspominałem nauczycieli, tych, którzy bardzo dużo wymagali, nie lubiliśmy ich w podstawówce czy w średniej szkole, ale oni czegoś nauczyli, ale dzisiaj z szacunkiem, już ten mnie nauczył dyscypliny. Tak samo z trenerami jest, tak? I ja miałem taką satysfakcję, że jestem w tym miejscu i miałem taką jeszcze dodatkową motywację.
0: To teraz zróbcie sobie herbatę, nie żadną latę, ale szybko, bo zaraz wracamy.

0: Ogłoszenie.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Ten sygnał często przerywa wszystkie zwykłe czynności. Zaczynamy słuchać z uwagą faktów RMF FM i słusznie. Prawie 14. Anna Wachowska zaprasza.
1: Jesteście w drodze? Uważajcie, są utrudnienia na A2 w lubuskim i małopolskim odcinku A4. Potem obchody 250. urodzin Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku i w Krakowie i Iga Świątek przed meczem trzeciej rundy Wimbledonu. Problemy na A2 w Lubuskiem. W Myszęcinie między węzłami Jordanowo i Trzciel zapaliła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Samochód dachował na małopolskim odcinku A4. Do kolizji doszło na węźle Kraków-Bieżanów. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Rzeszowa, ostrzegamy. Kilka godzin przed największą paradą żaglowców w historii Nowego Jorku załogi musiały się zmierzyć ze sztormowym szkwałem. Dziś wszystko jest już gotowe, a załogi kończą ostatnie przygotowania do historycznego rejsu. Na pokładzie Daru Młodzieży jest Stanisław Pawłowski, wysłannik RMF FM do Nowego Jorku. Staszku, co wydarzyło się tuż przed paradą?
2: Dzień dobry. Jeszcze wczoraj wieczorem na tym spokojnym dziś kotwicowisku panowała walka z żywiołem. Przeszedł nagły szkwał z wiatrem dochodzącym do 70 węzłów, czyli 12 w skali Buforta. Część żaglowców zaczęła dryfować na kotwicach.
3: Szczęśliwie, dzięki pracy naszych silników, udało się bezpiecznie kotwicę podnieść, odejść na bezpieczną odległość i po pewnym czasie ponownie tą kotwicę rzucić, jak już ten szkwał przeszedł. Natomiast sam pan widział, jakiego przechyłu nabraliśmy momentalnie tak naprawdę przy takim uderzeniu wiatru.
2: Mówi komendant Daru Młodzieży Michał Sadowski. Dziś pogoda jest znacznie spokojniejsza. Piękne słońce, znowu upał. Studenci polerują jeszcze mosiądze i odliczają ostatnie godziny do rozpoczęcia parady.
4: Idealne zwieńczenie tej podróży i przygody. Myślę, że więcej nie przeżyję czegoś takiego w swoim życiu.
5: Przygoda życia. Pooglądać sobie tą wyśmienitą paradę. No tak widowiskowa będzie. Cieszę się, że no, w tym uczestniczę.
2: Którą stronę najbardziej lubisz spoglądać?
5: Stronę Manhattanu.
2: I właśnie w tym kierunku ruszymy o godzinie 14.47 polskiego czasu.
1: Kraków włącza się w obchody 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Na kopcu Kościuszki obok polskiej flagi rozłożono również amerykańską, a w Muzeum Kościuszkowskim otwarto wystawę dotyczącą bohaterów niepodległości.
6: Zawiera trzy części. Jedna część to jest filatelistyczna, z pozyskanych m.in. zbiorów doktora Jerzego Duty. Również druga część to jest część zbiory historyka pana Grzegorza Kamińskiego, czyli żołnierzyki i lotnictwo. Trzecia to są inne elementy, zdjęcia, porcelana, etc.
1: To Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. Główne obchody w tym miejscu odbędą się 29 września.
7: Iga Świątek w drodze na szczyt.
1: Iga Świątek za niespełna pół godziny zagra w trzeciej rundzie Wimbledonu. Jej rywalką będzie Aleksandra Ayala z Filipin. Dokładnie nie wiem, jak gra na trawie. Ogólnie gra podchwytliwy tenis, więc podejrzewam, że na tej nawierzchni będzie jeszcze trudniej z nią grać. Jest silna, potrafi zmieniać rytm gry, ale będę na to gotowa, zapowiada przed meczem broniąca tytułu Polka. Transporter, specjalne pasy albo klatka. Wybierając się w wakacyjną podróż samochodem, trzeba zadbać o bezpieczeństwo zwierząt. Wiele osób nadal przewozi psy i koty luzem, a to może źle się skończyć, ostrzega Filip Grega, ekspert ruchu drogowego ze Szczecina.
8: Fizyki nie da się oszukać. To zwierzę w razie zwykłego, ostrego hamowania, już nie mówię o wypadku, które waży przecież kilkadziesiąt kilo, ono może stać się przyczyną bardzo poważnych obrażeń u pasażerów i nie tylko samo w sobie ponieść konsekwencje zdarzenia, ale również uszkodzić, a nawet zabić któregoś z pasażerów.
1: Rozwiązań jest sporo, choćby szelki, które można wpiąć w klamerkę pasów bezpieczeństwa. W czasie podróży samochodem trzeba pamiętać o regularnych postojach i o tym, żeby zapewnić psu dostęp do wody. Nie zapominajcie również o kolejnych faktach. O 15 zaprezentuje je Katarzyna Podraza. Dobrego popołudnia Wam życzę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.
10: Za nami najnowsze fakty. Grzegorz Krychowiak, witam Was ponownie. W radiu RMF 24 wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka. Dzisiaj ze mną gość wyjątkowy, szczególnie dla mnie. Ze mną były selekcjoner Czesław Michniewicz.

0: przed mikrofonem tak ten Grzegorz Krychowiak, a obok mnie w studiu trener Czesław Michniewicz.
1: Awansowaliśmy na te mistrzostwa świata i przyszedł ten czas przygotowań.
2: Mm-hmm. To jest najfajniejszy czas, to powiedzieć, że taki przedłużony miesiąc miodowy. To był najfajniejszy czas, Grzesiek, bo ja uwielbiam.
1: Ja widziałem, znaczy ja wejdę trenerowi no. I ja widziałem naprawdę szczęście, takie tak łzy było. Szczęścia tak po było. Tym meczu, tak taka duma, radość. Co wtedy trener
2: pierwsza
1: czuł?
2: Pierwsza myśl była taka, jak Adamek, jak wychodzi do walk bokserskich, to taka piosenka była, nie zapomnij skąd tutaj przybyłeś, nie zapomnij się urodzić. Od razu mi się przypomniało moje dzieciństwo. Jak zaczynałem jako piłkarz, często łamałem, wiesz, obojczyk miałem złamane, nogi połamane, ręce, na kolażówce się przewróciłem. I zawsze ojciec do mnie mówi, daj sobie spokój, do szkoły lepiej chodźmy, piłka ci jeść nie da, nie? I wiesz, mój ojciec był już taki umierający, tydzień później zmarł. I tak wiedziałem, tato, dożyłeś takich czasów, że piłka jeść dała twojemu synowi i pojedzie na mistrzostwa świata. I miałem taką wewnętrzną satysfakcję. Patrzyłem nawet, jak biegacie tak dookoła tego stadionu i tak mówię, kurczę, my to zrobiliśmy. Ja nie mówię, że ja, ale my to wspólnie zrobiliśmy, bo naprawdę czuło się przed meczem, nawet jak żartował Szczena, mówi w tunelu, zresztą chyba ty też tam stałeś, i mówi, panowie, to są moje ostatnie mistrzostwa świata, ja muszę na te mistrzostwa jechać, nie? A wy mówicie z lewym, ty, to ale są twoje mistrzostwa, nie nasze. Coś takiego padło pewne, ale czuło się w powietrzu, że ta drużyna ma ducha. I w momencie, kiedy awansowałeś na te mistrzostwa, nie wiem, czy pamiętasz, przyszło dużo oficjeli do szatni, no i tam gratulacje i tak dalej. I ja powiedziałem taką rzecz, panowie, nauczyłem doświadczony Jurka Dudka, mówię, nieważne kto awansuje, ważne kto pojedzie na te mistrzostwa, także jeszcze trochę czasu. Ja tak trochę z żartów, ale troszeczkę też z ostrożności, że tak powiem, bo wiedziałem, że są mecze Ligi Narodów. To było dla nas zabójstwo grać z tak silnymi zespołami. My graliśmy z całą czołówką światową, drugi, trzecie, czwarte miejsce rankingu światowego. My nie graliśmy z Mołdawią. Grzesiek, patrzyłem w ranking, jechałem się pociągiem sobie z Iławy tutaj, bo byłem u mamy. Patrzę na ranking Mołdawia 174, Albania 74, Czechy 38. My jako reprezentacja, mówię już po naszym odejściu, bo ty jeszcze byłeś, ty na Albanii byłeś. Pamiętam, cieszyliśmy się, jak dostałeś powołanie na lotnisku, byliśmy w Abcha. My przegrywaliśmy z takimi, a ja jako trener, moja drużyna, mój sztab, przegraliśmy dwa ostatnie mecze w reprezentacji na Mistrzostwach Świata z mistrzami Francją i z późniejszymi mistrzami Argentyną. Ja mam taką satysfakcję z tego i powiem ci, nic nie jest w stanie mi tej satysfakcji zabrać. I to, co ty mówisz, jak ja mówię o reprezentacji, był taki moment, że po mistrzostwach nie chciałem w ogóle oglądać piłki, nie rozmawiałem na piłce, unikałem tematów, nie wychodziłem z domu, nie chciałem spotykać się z ludźmi, żeby rozmawiać, bo każdy mnie zaczepiał, ale to było sympatyczne takie. Trenerze, gratulacje, powinien pan zostać i tak dalej, SMS-ów od nieznajomych ludzi i tak dalej. To było takie fajne. I do teraz to jest, jak sam to czujesz, jak częściej bywasz w Polsce, że ludzie doceniają to, co zrobiliśmy.
1: To prawda,
2: wbrew
1: kibice.
2: Temu, co ktoś będzie opowiadał, dzisiaj siedzimy w radiu, które obchodzi 36 lat. Szmat czasu. Ale jak pomyśli się, że te 36 lat Polacy czekali, ja pamiętam, ty nie pamiętasz, kiedy wyszliśmy za kadencję Antoniego Piechniczka z grupy w Meksyku, wtedy, to 36 lat trwało. To jest naprawdę twoje całe życie, Grzesiek. Twoje całe życie czekali kibice, żeby dożyć takiego momentu i ten moment uważam, że został troszeczkę nam odebrany, ten moment radości, przez to, że nie mówiło się, nie było dyskusji merytorycznej na temat, dlaczego tak, a dlaczego inaczej, dlaczego można było tak zrobić, tylko był jeden temat najłatwiejszy, konflikty jakieś i tak dalej. My wiemy, że tak nie było i to boli na przykład. No.
1: Bolało to bardzo?
2: Bolało bardzo, Grzesiek, dlatego, że wiesz co, jak rozmawiałem z wami, z tobą rozmawiałem, no praktycznie cała drużyna do mnie dzwoniła i słyszała, że ona o czym rozmawiam, bo na głośno mówiąc, już mi ucho bolało, to na głośno mówiąc, ona siedziała obok mnie, przeżywała wszystko i ona to słyszała, o czym rozmawiałem i jak było wszystko przedstawiane przez zawodników i tak dalej i nagle słucha, bo ja nie słuchałem nic, nie oglądałem, ona czytała to, mówi, przecież mówi, tak nie było, przecież zawodnicy mówią inaczej, dlaczego się nie oni odezwą, dlaczego nie powiedzą, że było inaczej i tak dalej. No poza tobą i lewym to praktycznie nikt się nie odezwał. Ja mówię, słuchaj, bo nikt nie chce się narażać. Mówię, bo wiesz, jak ktoś się odezwie, to za chwilę będzie miał problemy, będą gdzieś tam wyciągać inne rzeczy, bo tak to działa. Ty się odezwałeś, powiedziałeś, że my ręki po premie od premiera nie wyciągaliśmy, zgodnie z prawdą, bo to nie był nasz pomysł. To był pomysł premiera, tak? Pan premier zdecydował, to był jego pomysł. I powiem więcej, o to, o czym rozmawialiśmy, jak premier przyjechał do nas na spotkanie, a my w poniedziałek zaczęliśmy zgrupowanie. 8 dni później graliśmy z Meksykiem i ja spotkałem nie wiem, kim on był tak naprawdę, asystentem premiera, formalnym doradcą. Czy nieformalnym, doradcą takim, chłopik, Mariusz Chłopik. Ja go poznałem przy okazji pracy w Legii i pojechałem spotkać się z Jędzą przed meczem z Lechią, bo chwilę za kilka dni ogłaszaliśmy kadrę. Jędza był kontuzjowany, złapał kontuzję i pojechałem spotkać się 2 godziny przed meczem u prezesa Miodowskiego w loży. Przyszedł lekarz, pan doktor Latawiec i Jędza. Mówię, Jędza, musisz mi dać odpowiedź, mówię, lekarz, czy podejmiemy ryzyko, czy ty będziesz zdrowy za tydzień, żeby przyjechać na zgrupowanie i tak dalej, bo jeszcze jeden mecz został. Lekarz mówi 100% wyśladku więza. Nie, trenerze, ja będę na 100% więza. Jeśli ty nie będziesz zdrowy, to biorę w swoje miejsce Majka Nawrockiego. Mówię, nie? Ktoś z Legii pojedzie, albo ty, albo Majk, bo Majka poznałem, świetnie grał, młody chłopak, mówię, to będzie też inwestycja w przyszłość, a Jędzę potrzebowałem na boisku i poza boiskiem. Znasz Jędzę, wiesz, jaki to jest fantastyczny człowiek.
1: Fantastyczny człowiek.
2: I to jest idealnie, pasuje do każdej drużyny i to jest właśnie ten dobry człowiek, dobry piłkarz. I wtedy Mariusz chłopik do mnie mówi, słuchaj, bo premier chciałby się spotkać z drużyną. Ja mówię, Mariusz, ale to jest niemożliwe. My w poniedziałek się po południu spotykamy, we wtorek mamy rozruch przedmeczowy, w środę gramy mecz, w czwartek wyjeżdżamy, mówię. A dodatkowo, pamiętasz jeszcze, co się stało? Zamknęli nam Stadion Narodowy. My nie mieliśmy gdzie trenować. Mieliśmy w planie, że będziemy trenować na Narodowym, i zagramy mecz w Chile i następnego dnia zagrają ci, którzy nie zagrali, zagrają z rezerwami, z młodzieżówką Legii na Stadionie Narodowym. My przyjeżdżamy, nie ma gdzie trenować. Gdzie tu trenować? Na Zwarze, tam gdzie zawsze trenowaliśmy, zima, bo to już listopad. Legia boisko już ma przygotowane pod zimę. Wszystko, można powiedzieć, zaorane. Trenowaliśmy tu na bocznym boisku, ono jest bardzo grząskie o tej porze. To były naprawdę ekstremalne warunki. I gramy mecz w Chile. Czterech zawodników gra z podstawowego składu. I pamiętasz, udzieliłeś takiego wywiadu po meczu, a czego wy się spodziewacie, że co, będziemy nagle grali jakoś inaczej? Będziemy podobnie grali, czyli konsekwentnie i tak dalej. I też spala taka fala krytyki. I to, co mówisz, może za uczciwie mówiliśmy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja mam takie wrażenie, wiesz?
1: A my słyszymy się za chwilę.

0: to cały czas Grzegorz Krychowiak i mój gość, trener Czesław Michniewicz.
1: Według trenera reprezentacja Polski może sobie pozwolić na inną grę, bardziej ofensywną?
2: Grzesiek, mówisz o tym...
1: Patrząc na zawodników, jakich ma?
2: Wiesz co, mówisz o tym, bo ja nie odpowiedziałem na to pytanie, bo była dyskusja, tu powiesz, z Holandii była, żeby bez defensywnego pomocnika grać. Grzesiek, zawsze są okoliczności ważne. Kiedy ten mecz jest, z kim i o co? Mecz z Holandią był fajnym meczem, bo tak, Holandia nawet mimo porażki ma jeszcze mecz u siebie z Litwą i nawet jak tu przegra, tam wygra, to jedzie na mistrzostwa. Okoliczności ważne. Kiedy ten mecz jest, z kim i o co? Mecz z Holandią był fajnym meczem, bo tak, Holandia nawet mimo porażki ma

0: jakiegoś błędu nie chciał popełnić, czy lewy chciał tego karnego strzelić, ale to wszystko stres i nikt mi nie powie, obojętnie jakie doświadczenie, że tacy zawodnicy jak Lewandowski czy Messi na Mistrzostwach Świata nie przeżywają presji, tym bardziej przeżywają, bo to wszystko się na nich
1: cała
0: opiera.
1: Odpowiedzialność,
0: tak? Ta odpowiedzialność, oni wiedzą, że od nich wszystko zależy, no przecież Messi nie strzela karnego z nami, Argentyna odpada, no jest znienawidzony w Argentynie, tak? Nie jest znoszony dwa tygodnie później, tylko znienawidzony i myślę, że psychika zabija dynamikę. To kiedyś taki profesor powiedział od fizjologii, że psychika zabija dynamikę i coś w tym jest. To nastawienie psychiczne jest bardzo ważne w piłce, że ja mogę zrobić. Oczywiście nie możesz mówić rzeczy, że ty skoczysz o tyce 6,30 jak nie skaczesz 2 metry, tak? To musi być wszystko urealnione, ale jeśli mówimy o tej odprawie, jeśli ty mówisz o swoich atutach na tle przeciwnika, mówisz, okej, oni umiejętności mają tu, ale oni grają na pół gwizdka. Jak my dołożymy do tego ambicje, to się z nimi zrównamy. Naszą ambicję się z nimi. Oni będą mieli problem, bo oni są faworytem. Dlaczego tak? My myślimy z Francją taki sam mecz, jak reprezentacja mała z Holandią teraz tutaj. Bo wyszliśmy z grupy, kamień serca spadł. I teraz tak, hulaj, dusza, piekło nie. Mi się to nie podobało, bo momentami graliśmy za naiwnie i dlatego zostaliśmy skarceni tą właśnie drugą bramką na 2-0. Byłem zły na Bielona po meczu, bo mówię, miałeś stać, dlatego wszedłeś, że będą stałe fragmenty gry, jeszcze było dużo czasu do końca, jeśli to coś może wydarzyć, bo jeszcze się dużo rzeczy wydarzyło. A my im sprezentowaliśmy bramkę z kontrataku, gdzie przegrywaliśmy 1-0 i nie było takiej potrzeby, żeby tak beznadziejnie się odkryć. I o to miałem pretensje. A sam mecz, ktoś mówi, że co byś zmienił. No tak jak mówię o tym totolotku, nic bym nie zmienił, tylko jakbym miał coś zmieniać, to bym powiedział, lewy nie strzelaj w lewy róg bramkarza, tylko w prawy z Meksykiem, a ten do Zielka czy do Kamyka, który dobijał piłkę z Francją, nie celuj w tego na linii, tylko strzelaj obok niego. No, to było fantastyczne, Grzesiek. My byśmy strzeli bramkę 1-0, znasz Francuzów, nie byłoby im łatwo. Ja widziałem Deschampa, jaki był zestresowany przy 1-0, a przy 0-0 w ogóle. I my mamy patelnię, tak? No super sytuacja po pięknej akcji Beresia. Mamy sytuację, strzelamy 1-0. I wiesz, czego mi zabrakło? Już mówiłem o tym, żeby cała Polska krzyknęła jest. Żeby chociaż dać im tą bramkę, w tym nam, wszystkim Polakom, że prowadzimy z Francją, prowadzimy z Mistrzami Świata, bez względu na jakby się to skończyło. Być może by nas dogonili, może nie. I tego jedyna rzecz, która gdzieś tam czasami, jak myślę o mistrzostwach, to mówię, zabrakło mi tego momentu, żeby właśnie tą bramkę strzelić i wtedy byśmy byli w takim siódmym niebie. Po ładnej akcji strzelać bramkę z Francuzami, to by było.
2: No to krótka chwila oddechu i wracamy. Dajcie głośniej, bo będzie ciekawie.

0: Słuchacie radia RMF 24. Wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
1: Trener współpracował z psychologiem?
2: Ja współpracowałem, tak, współpracowałem. Wiesz, na początku to była taka trochę szorstka przyjaźń, bo trafiłem do Legii i ten psycholog taki był trochę, powiedziałbym, ADHD. Wszędzie go było pełno i to mi się tak nie podobało. Mówię, kurczę, trochę w moje kompetencje wchodzi. Tak mi się wydawało, że rozmawia z tymi zawodnikami, ale on dobrze chciał. Ja musiałem się do niego przekonać, bo ja wcześniej nie pracowałem z psychologiem na co dzień. Zawodnicy chodzili do różnych psychologów i tak dalej, ale to się działo jak gdyby poza drużyną. A tu był psycholog na wszystkich odprawach, na treningach i tak dalej. Był psycholog w Legii. I tak na początku trochę tak jak pies do jeża do niego podchodziłem, ale dotarliśmy się do tego stopnia, że później, do teraz mam z nim fantastyczny kontakt, pomagał mi w Legii, dużo fajnych rzeczy wspólnie zrobiliśmy i w reprezentacji też mi pomagał właśnie na różne rzeczy zwracać uwagę, przekierować, jak gdyby pamiętasz taką odprawę, jak mówiłem, że młody Wojtek z Warszawy, czy Lewy gdzieś tam z innym miejscem, ty z, od siebie tam właśnie
1: z
2: Brzeżyna, mówię, że każdy marzył o takiej sytuacji, to było przed meczem chyba z Arabią, że żeby być w tym miejscu, żeby decydować o swojej przyszłości i tak dalej, to było takie wzruszające i później Wojtek jeszcze to powtórzył w szatni. Pamiętam to jak dziś, mówię, szkoda, że tych materiałów nie ukazały się gdzieś tam na tej łączy, na spiłkę, bo nie można było, bo FIFA zabraniała, o czym my robiliśmy, co my robiliśmy, jak robiliśmy, dlaczego robiliśmy, jak ta atmosfera wyglądała, bo najłatwiej wszystko skitować, a pokłócili się i tak dalej. Atmosfera była fantastyczna w drużynie, na tych mistrzostwach i ja jestem tak dumny z tego, że udało się stworzyć taką, dobrać właściwych ludzi. To co ci mówię, dobry piłkarz, dobry człowiek i uważam, że pod tym względem oczywiście paru zawodników nie pojechało, bo szkoda mi Tomka Kędziory, który byłby pewniakiem, gdyby nie wojna na Ukrainie, bo to był też fantastyczny człowiek, pasujący do grupy. Pamiętam w Szkocji trening wyrównał zawsze taki dzień później, jak Kendiego znałem z różnych jeszcze meczów Lecha i tak dalej, zawsze go pokazałem, bo miał taką sztuczkę, że sugerował, że out gra do przodu i zawsze się odwracał, grał do tyłu, a więc gramy out na Kendiego i wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Góral do mnie zadzwonił, że ma kontuzję, że nie może być brany pod uwagę, co dla ciebie konkurencja. To, że jeszcze paru innych zawodników było, którzy liczyli na to, że pojadą, no ale niestety mogło jechać tylko tylu, ilu pojechało. Także...
1: A nie chciał go trener wprowadzić do reprezentacji?
2: Kogo?
1: Psychologa?
2: Wiesz co, za krótki czas był, Grzesiek, wiesz, za krótki czas, bo ja myślałem o tym, wiesz, gdybyśmy, ja miałem plany, troszeczkę Indyk myślał o niedzieli, wiesz, jak tak? Po mistrzostwach powiedziałem wam, że nie wiem, czy ja tu będę, czy nie będę, no ale biorąc pod uwagę, że wiesz, to wszystko zrobiliśmy, to co należało zrobić przez ten rok, awans, wyjście z grupy, utrzymanie w tej Lidze Narodów, no że czuję, że mogę zostać, tak czułem po kościach, że mogę zostać, chociaż im dłużej to trwało, później to czułem, że raczej już nie zostanę.
1: Idzie to w drugą stronę.
2: Taki kluczowy moment gdzieś, kiedy był, jak wróciliśmy z mistrzostw i było to, nie wiem, z dwa dni byliśmy w Polsce i ja zadzwoniłem do PZPN-u, że chciałbym pojechać, żeby popatrzeć na Francję i Argentynę, czyli zespoły dwa, które z którymi graliśmy, bo półfinały się zbliżają i mógłbym zobaczyć ewentualnie finał i tak dalej. I później, że ale nie ma biletów. A ja mówię, kurde, no to wiesz, jak chcesz, żeby ktoś pracował dalej...
1: Coś jest nie tak.
2: To do żony mówię, słuchaj, i ja chciałem, żeby to już się skończyło, ta całe przeciąganie w prawo, w lewo i tak dalej, te media też, każdy ma swoje racje, każdy gdzieś tam coś sugerował i tak dalej, a ja już wtedy wiedziałem, że jest pozamiatane, ale ja się nie udzielałem w mediach, tylko mówiłem jeszcze, rozmawiałem ze znajomymi, mówię, że jeśli jest decyzja PZPN-u, to nie ma co przeciągać, trzeba powiedzieć po prostu, że kończymy współpracę, bo... Powiem ci więcej. Po meczu z Francją przyszedłem do szatni, siedzieliśmy w sztabie i tak do nich mówię, chłopaki, to jest chyba dobry moment, żeby zakończyć pracę w reprezentacji. I no oni tacy wszyscy zszokowani, bo wcześniej o tym nie rozmawialiśmy. Ja mówię, słuchajcie, coś się skończyło, mówię, fajna reprezentacja, fajny wynik zrobiliśmy, mówię, pewno do następnych mistrzostw świata nie dotrwamy, no bo wiadomo, jaka jest presja. Ja też czułem na sobie taką, jak gdyby, no taką niechęć wielu dziennikarzy i tak dalej. Mówię, po co ma się to udzielać na drużynę, się przekładać? A ktoś tam mówi, nie, co ty, teraz będzie inaczej. Mówi, zrobiliśmy wynik, to się wszystko odwróci i tak dalej, i tak dalej. I dyskusję przerwał nam Czarek Kulesza, prezes. Przyszedł i mówi, no słuchaj tego, no tu dziękuję i tak dalej, i tak dalej. I myśmy już do tej dyskusji już nie wróciliśmy. Ja poszedłem na konferencję, bo chciałem na konferencji podziękować. Mówię, że słuchajcie, fajnie było, się skończyło. Jak kiedyś Jozak był taki trener w Legii Warszawa, przez krótko był w Legii trenerem i mówi, krótko było, ale fajnie było. I chciałem tak samo powiedzieć, że krótko było, fajnie było. No ale jak Czarek Kulesza przerwał nam tę dywagację, czy to jest ten właściwy moment, i to pomyślałem, kurczę, no wypadałoby najpierw prezesowi powiedzieć, który zaufał mi i dał mi szansę, żeby on pierwszy się dowiedział, że ja rezygnuję, a nie na konferencji, mówię też tak przed drużyną, by to to niefajnie było, że z konferencji się dowiadujecie. I tak jakoś odeszły mi te myśli, żeby złożyć tą rezygnację.
1: No na gorąco taka decyzja. No, jest ryzyko, że będzie trener żałował.
2: Tak, dlatego całe szczęście, że ten Czarek wszedł. Pamiętam jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz, graliśmy z Argentyną, awansowaliśmy. No wiadomo, był to trudny mecz i specyficzny mecz. I wszedł prezes do szatni, taki zadowolony, że awansować. Kto wygrał mecz? A Gosik się... Argentyna. Pamiętasz to, czy nie?
0: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF24 wracamy już za chwilę.

0: To cały czas Grzegorz Krychowiak i mój gość, trener Czesław Michniewicz. Wspominamy naszą współpracę w reprezentacji Polski.
1: Uważa trener, że przez premię stracił pracę?
2: Ja myślę, że w dużej mierze tak, bo wyniki na to nie wskazywały. Tak jak mówię, zrobiliśmy wszystko, co należało zrobić. O stylu zawsze można rozmawiać, ale zawsze o stylu rozmawiają przegrani. My nie byliśmy przegrani na tych mistrzostwach. Graliśmy z silnymi zespołami przez moją całą tutaj pracę w reprezentacji, a mimo wszystko te cele osiągnęliśmy. I wiesz co, to nie ja, nie ty wymyśliłeś tą premię i pan premier Mateusz Morawiecki był na wywiadzie u żurnalisty. Nie, ty też chyba u niego byłeś, czy nie?
1: Byłem, tak.
2: I on mu zadał pytanie właśnie o premię i tak dalej. On mówi, że ubolewa nad tym, że on wymyślił tą premię, nic złego nie chciał zrobić, chciał jak gdyby zmotywować bardziej drużynę, ale że przez tą premię ja straciłem pracę. Premier do mnie dzwonił po tym, jak się okazało, że z kontraktu nie przedłużą, przepraszał mnie za to całe zamieszanie. Ja... czy ty, my nie jesteśmy niczemu winni w tej sytuacji. My nie wyciągnęliśmy ręki po tą premię, my nie prosiliśmy o tą premię i tak dalej. Premier wymyślił, że będzie jakaś motywacja dla nas i no stało się tak, jak się stało. Zrobił no, z tego live, jak gdyby no, taki motyw, jak gdyby najważniejszy element mistrzostw w Katarze to była premia, gdzie byliśmy tam prawie 3 tygodnie, zagraliśmy 4 mecze, graliśmy świetnymi zespołami, była fajna atmosfera i myślę, że dużo rzeczy było fajnych, a wszystko zostało sprowadzone tylko do tej premii, bo nikt nie chciał rozmawiać o merytoryce. My rozmawiamy dzisiaj krótko, ale krótko o merytoryce, o meczach, z czego te mecze wynikały, jak i tak dalej. I oczywiście jestem przekonany, że tylko to miało wpływ, bo gdyby nie było takiej nagonki, takiej totalnej nagonki i wymyślania różnych rzeczy i tutaj parę rzeczy musimy odkłamać też, Grzesiek, bo mnie najbardziej boli to, co moja żona mówi, że jak będziesz rozmawiać z Grzeszkiem, bo ja nie byłem chętny do tej rozmowy, sam dobrze wiesz, ale pomyślałem sobie, jeśli mam z kimś porozmawiać, bo mówi, a Michniewicz nie ma 10 lat zakazu rozmawiania z dziennikarzami. To nie jest żaden zakaz, ja po prostu nie chciałem rozmawiać. Nie chciałem rozmawiać, bo wiem, jak ta rozmowa by wyglądała i nie miałem też takiej potrzeby. Ty chciałeś porozmawiać, ty byłeś w tym samym miejscu, co ja, ty byłeś jako zawodnik, ja byłem jako trener, możesz pewne rzeczy widzieć inaczej. I pierwsza rzecz, którą jak gdyby wspólnie musimy odkłamać, to była taka narracja, że skończył się mecz, i już zarządzili w nocy, tam o 3 w nocy, naradę trenera z zawodnikami i o udzieleniu premii. Przecież nie było żadnego spotkania. Gdyby było, to ty byś był na tym spotkaniu. Było takie spotkanie, czy nie było?
1: Nie było. Myślę, że powinienem być. No, zazwyczaj śpię o tej godzinie, ale nie.
2: Kolacja się skończyła,
1: nie było
2: to jedna
1: tego
2: rzecz.
1: Spotkania.
2: Pukał ktoś do ciebie, żeby numer konta chcieć od ciebie, żebyś ty dał numer konta.
1: Nie.
2: A powtarzane było, że zbieraliśmy konta, co było totalną bzdurą. Ja to prostowałem kilka razy, ale to i tak się nie przebijało. Nie wytłumaczysz pewnym ludziom. Więc to była taka sytuacja, że z żoną poszliśmy w pierwszy dzień świąt, odwiedziliśmy syna, jechał do Białegostoku do swojej dziewczyny. Poszliśmy nad morze, Kontrast, taka restauracja jest na całym morzu, polecam się pięknie. I siedziałem z żoną, żona siedziała plecami do takiego stolika obok i tam taka grupka przyszła ludzi, chyba 4 osoby i ojciec, taki starszy pan się okazało, mówi do swojej córki, mówi, słuchaj, schowaj ten telefon, mówi, przyszliśmy rozmawiać. A ona mówi, no co ci chodzi, co ci przeszkadza? Mówi, słuchaj, jestem twoim tatą, nieważne ile mam lat, ja decyduję. I takim tonem powiedział, ale ja widzę, że z uśmiechem na twarzy. I ja to widzę, jak oni rozmawiają i tak dalej. Wychodzimy z żoną. I żona mówi, ty co za gbur, słyszałeś? Mówi, jak on się odzywał. Ja mówię, widzisz, mówię, ty słyszałaś, a ja słyszałem i widziałem tą sytuację. Tak samo jest z tą sytuacją w Katarze. Ktoś coś słyszał, a my słyszeliśmy i widzieliśmy, że pewnych rzeczy nie było, ale my nie jesteśmy w stanie wszystkiego prostować. Mówię, zawodnicy się nie odzywali na przez pewien czas, w ogóle nie chcieli o tym rozmawiać, bo każdy się jak gdyby bał tej, co nastąpi dalej. Ty się odezwałeś, lewy się odezwał, a reszta siedziała cicho. Po części ich rozumie, bo nikt nie chciał jak gdyby, wiesz, brać na siebie jakiegoś tam brzemienia, że będą godzić tam zaraz stygmatyzować, że taki czy siaki, że rzucił się na kasę od premiera i tak dalej. Myślę, że to jest takie jak gdyby warte podkreślenia. I druga rzecz jest taka, że...
1: Ale premier zadzwonił i przeprosił?
2: Tak.
1: Po jakim czasie?
2: Następnego dnia. Dzwonił tego samego dnia. Grzesiek, ja jak jechałem do PZPN-u...
1: To
2: był 22 grudzień, wiesz?
1: A, czyli premier zadzwonił i przeprosił przez tą aferę o premię.
2: Tak, tak. Ale wiesz co, była taka sytuacja, że jechałem 22, wiesz dlaczego? Bo pamiętam, tutaj dostałem SMS, albo to 22 był. I jechałem, wiesz, samochodem. Bardzo wcześnie rano wstałem, bo miałem spotkanie tutaj z zarządem PZPN-u. Miała zapaść decyzja. Ja się spodziewałem innej decyzji, bo już tak to wszystko w tą stronę zmierzało. No i na końcu się okazało tak, jak się okazało. I w radiu mówią, że co się wydarzyło ileś lat temu. I była, no, że ileś tam lat temu, 81 roku, no to kupę lat temu musiałby policzyć, ile to było lat, doszło do afery na Okęciu. Wiesz, czy była afera na Okęcie? bo ten Józek Młynarczyk gdzieś tam przed meczem z Maltą gdzieś ruszył w miasto z jakimś kolegą się spotkać. No i oczywiście afera i tak dalej. Trenerem był świętej pamięci trener Kulesza. I zdecydowali, że odsuną Józka Młynarczyka, że nie pojedzie, nie poleci na Maltę. Ale drużyna była charakterna. Zibi Boniek, Władek Żmuda, Terlecki, nie wiem czy nie Smolarek. Ci najważniejsi w reprezentacji powiedzieli, że nie, my bez Józka nie lecimy. Wstawili się za nim. Oczywiście poleciała, reprezentacja wygrała 2-0, jeszcze mecz przerwany, bo kamieniami zaczęli rzucać na tej Malcie, ale później ich wszystkich zdyskwalifikowali. Oni bardzo dużo ryzykowali. 81 rok, stan wojenny, wiesz. To jest odwaga, to jest, mówię to w kontekście naszej jak gdyby reprezentacji. Mhm. Oni powiedzieli, że nie, że oni się wstawiają za nim, to ich jest nie dodatkowo, że kolega z reprezentacji, to też kolega klubowy. Ponieśli konsekwencje, byli bardzo długo zawieszeni, wyglądało na to, że nie pojadą na mistrzostwa w Hiszpanii, gdzie już mieliśmy awans wywalczony na te mistrzostwa, ale w końcu pojechali. I wiesz co, jak powiedzieli, że jest ta rocznica, że dzisiaj Kulesze zwolnili, że nie przedłużyli, znaczy jego zwolnili, bo przez tą aferę i tak jak gdyby z tyłu głowy, kurde, to chyba jakiś sygnał jest, mówię, u mnie będzie podobnie. Przyjechałem do tego PZPN-u, poczekałem chwilę, spotkaliśmy się, zakomunikowali mi, że tak i tak, tam nic nie musiałem podpisywać, żadnych dokumentów, bo kontakt mu się kończył za kilka dni. No i wszedłem do samochodu, dziennikarze wiem, że czekali przed PZPN-em, a ja wjechałem do garażu, miałem tam miejsce swoje parkingowe, wsiadłem w samochód, no i pojechałem w kierunku Gdyni i wyłączyłem, jeszcze zatankowałem sobie po drodze, zatrzymałem się i chcę płacić za benzynę i za kawę. Telefon dzwoni i ten facet poznał mnie sobie za tą kasą, pokazuje mu lewy dzwoni. I ja mówię, on nie, to niech pan odbierze. Ja mówię, nie no, kolejka jest, nie będzie się tutaj czekać. Nie, a ten, nie no, jak Lewandowski dzwoni, to niech pan odbierze. I pewno, nie, niech pan odbierze. Ja mówię, że napisałem lewego, że tam zadzwonimy się później. I wiesz co, po tym jak wyszedłem z tej stacji, wyłączyłem telefon. Cały dzień wyłączyłem telefon, nie chciałem z nikim rozmawiać. Po prostu wjechałem, wyłączone radio, nie chciałem żadnych wiadomości słuchać niczego. Wróciłem do domu, porozmawiałem z żoną, następnego dnia włączyłem telefon i dzwoni premier. Mówię, że próbował się wczoraj ze mną skontaktować. Mówię, ale miałem telefon wyłączony, poza zasięgiem, że chciał podziękować i przepraszam bardzo za to zamieszanie. Że ta premia wpłynęła na pewno negatywnie na tą całą sytuację i przez to straciłem pracę, choć uważam, że tej pracy nie powinienem stracić.
0: To już wszystko na dziś. Grzegorz Krychowiak, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w radiu RMF 24.

0: Ogłoszę.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Już prawie godzina 15. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM i zapraszamy w imieniu Katarzyny Podrazy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Kolejny incydent z pseudopolicjantami w stolicy. Tym razem zaczepiali i legitymowali bezdomnych. W Śląskiem pijany mężczyzna strzelał z wiatrówki do przechodniów. Ucierpiała jedna osoba. Śledzimy mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. A na koniec idealny pomysł na wakacyjny wypad.
2: Warto przyjechać.
1: Kolejne zatrzymania pseudopolicjantów w Warszawie. Dwaj mężczyźni mieli podawać się za funkcjonariuszy i legitymować bezdomnych koczujących pod Mostem Świętokrzyskim. W Faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, Michale. Co wiemy o zatrzymanych?
3: To młodzi mężczyźni, 19 i 29-latek. Obaj chodzili w nocy nad Wisą i udając policjantów chcieli legitymować przebywające w namiocie pod Mostem Świętokrzyskim osoby w kryzysie bezdomności. Z jednym z nich zaczęli się szarpać. Zdarzenie zauważyła przechodząca tamtędy kobieta i zawiadomiła policję.
4: Policjanci zabezpieczyli przy napastnikach repliki broni, gaz pieprzowy, krótkofalówkę i ich samochód wyposażony w niebieską lampę błyskową.
3: Mówi nam aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura, a to już kolejne w ostatnim czasie zdarzenie, gdy mężczyźni podszywają się pod służby. 3 tygodnie temu grupy mężczyzn ubranych w stroje przypominające mundury mieli zaczepiać i legitymować obcokrajowców na dworcu centralnym w Warszawie. Tłumaczyli, że robią to, by chronić granic przed przybyszami z obcych państw. Jeszcze dziś w Faktach powiem, kto może nas legitymować, jakie dokumenty powinien okazać i jak rozpoznać prawdziwego policjanta.
1: Kilkuletnie więzienie grozi mężczyźnie, który w Zawierciu w Śląskiem strzelał z wiatrówki do przechodniów. Jedna osoba została ranna, napastnik był pijany. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy.
5: Jestem.
1: Dzień dobry, Marcinie. Gdzie padły te strzały?
5: To było na jednej z ulic. Ze zgłoszenia, które dostali policjanci, wynikało, że strzały miały paść z jednego z domów. Na miejscu było dwóch mężczyzn, którzy ukryli się za ogrodzeniem. Jeden z nich był ranny w rękę. Mężczyźni wskazali dom, z którego miały paść strzały. Mieszkający tam mężczyzna początkowo do niczego się nie przyznawał, ale policjanci znaleźli w domu pod ubraniami najpierw broń pneumatyczną krótką, potem jeszcze długą, a także magazynki i naboje do wiatrówki. W chwili zatrzymania mężczyzna miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu.
1: Marcinie, a czy wiadomo, dlaczego to zrobił?
5: Gdy go przesłuchiwano, przyznał się, ale jednak racjonalnie nie potrafił wyjaśnić, dlaczego strzelał do przypadkowych przechodniów. Teraz przed sądem będzie odpowiadał za zranienie jednej osoby.
1: Iga Świątek już zaczęła walkę o 4. rundę Wimbledonu. Trwa jej spotkanie z Aleksandrą Ayalą z Filipin, która śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Czarku. Jak idzie Polce w pierwszym secie?
6: No jeszcze ułamek sekundy temu powiedziałbym, że bardzo dobre wieści, a teraz powiem umiarkowane. Jest 2-2. Ayala przed chwilą przełamała Igę Świątek. Było to przełamanie powrotne, bo Iga wcześniej także przełamała rywalkę. Zatem bardzo zacięte spotkanie. Trwa już 25 minut, a dopiero za nami 4 gemy. Bardziej to spotkanie przypomina mecz na innej nawierzchni, bo zazwyczaj na trawie te wymiany tak długo nie trwają. Aleksandra Ayala kontra Iga Świątek. Historyczny bilans to jest 1-1, zatem innego meczu tutaj się niż zacięty dalej nie spodziewam.
1: Trzymamy kciuki za Igę, a z Czarkiem połączymy się w kolejnych faktach.
7: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Sezon urlopowy w pełni w tym roku, jak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Ponad połowa Polaków spędzi urlop w kraju. Wiele osób postanowiło zatrzymać się w Szczecinie.
8: Na pewno idziemy na Starówkę, na pewno dźwigozaury, to na 100%. I Jasiek, co jeszcze chcieliśmy zobaczyć?
9: Zamek Książąt Pomorskich.
8: I Zamek Książąt Pomorskich, i oczywiście Wały Chrobrego tak samo. Pokręcimy się.
10: Podoba ci się w Szczecinie?
8: Tak.
10: A co byś chciał zobaczyć, albo co zobaczyłeś już?
8: Stadion Pogoń Szczecin.
10: I co, fajny stadion?
8: Mhm.
11: Jeszcze mam plan na koniec odwiedzić Morskie Centrum Nauki. To super piękne miasto.
2: Na pewno wrócimy, na pewno. Warto przyjechać.
1: Usłyszała na Zamku Książąt Pomorskich reporterka RMF FM Anna Pałamar. A my nie odpoczywamy i z kolejnymi faktami wracamy do Was punktualnie o 16.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Dzisiaj od 18 do 23 stopni Celsjusza i pada głównie w północnej Polsce, Warmia, Mazury, Podlasie. Jutro Olsztyn z Podlasiem się zamienią na temperatury. Dzisiaj 18 na Podlasiu, 21 w Olsztynie, no to jutro na odwrót. No i w ogóle patrzę, gdzie 23, Wrocław, Zielona Góra, także Szczecin. Deszcze przelotne praktycznie w całym kraju, a najwięcej chmur w centrum kraju.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki Aut.
9: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Obchody 250-lecia niepodległości USA w cieniu prezydentury Donalda Trumpa. Patriotyzm czy polityczna propaganda? Czyje to tak naprawdę święto?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18:00 w radiu RMF 24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Mamy 16:00, czas zacząć Fakty w RMF FM i przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Włamał się do budynku wojskowej uczelni w stolicy. Jest decyzja sądu w sprawie Kolumbijczyka. Wielkie emocje na kortach w Londynie. Tam mecz Igi Świątek z Aleksandrą Ejalą. Będzie też największa w historii Ameryki parada żaglowców, wśród nich dar młodzieży. Na początek jednak pilna informacja dla kierowców. Osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 22 w Warmińsko-Mazurskiem. Między Elblągiem i Ostrudą zderzyły się dwie osobówki. Trasa w tym miejscu jest zablokowana. To jednak nie jedyne utrudnienie na Krajowej 22 w Warmińsko-Mazurskiem. W Lubawie osobówka zderzyła się z motocyklem. Tam policja kieruje ruchem wahadłowo. Na 3 miesiące trafił do aresztu Kolumbijczyk, zatrzymany po włamaniu do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Taką decyzję podjął sąd. Będzie odpowiadał za usiłowanie kradzieży i włamanie. Trwa ustalanie motywu, którym się kierował. Jak informowaliśmy w faktach, do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Wartownicy formacji ochrony uczelni zauważyli wybite okno w jednym z budynków, w którym mieści się dział kadr. Mężczyzna został zatrzymany na miejscu. Na szczęście nic nie zginęło, a doszło jedynie do szkód materialnych. Nie każda osoba w mundurze może nas legitymować, ostrzegają policjanci i przypominają, że za podszywanie się pod funkcjonariuszy grozi nawet więzienie. Michał Radkowski ponownie z nami w faktach.
2: Ponownie dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. To kto w takim razie może nas legitymować?
2: Przede wszystkim policjanci, ale też strażnicy miejscy, funkcjonariusze Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej, choć te formacje mogą to robić tylko w ograniczonym zakresie. No dobrze, ale jak rozpoznać, że mamy do czynienia naprawdę z prawdziwym policjantem? No, musi mieć mundur. Na służbowej koszuli zobaczymy naszywkę z pierwszą literą jego imienia i pełnym nazwiskiem. Policjant pokaże nam swoją legitymację i poda służbowy numer oraz komendę, którą reprezentuje. Jeśli wciąż mamy wątpliwości, możemy tam zadzwonić. W każdej komendzie jest dyżurny, który sprawdzi, czy to faktycznie funkcjonariusz. Ale są sytuacje, które mogą budzić nasze podejrzenia.
3: Że odmawia przyczyny podania swoich danych w przypadku działania po cywilnemu, nie okazuje legitymacji, wymaga od nas zapłaty gotówką, danych do bankowości elektronicznej albo próbuje pozyskać jakiegokolwiek kodu BLIK.
2: Wymienia aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji i w takich sytuacjach radzi dzwonić na 112.
4: Kibicujemy Idze Świątek.
1: Cóż za emocje na Wimbledonie. Już blisko 1,5 godziny trwa pierwszy set w meczu Igi Świątek z Aleksandrą Ejalą. To spotkanie trzeciej rundy wielkoszlamowego turnieju, które śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
5: Czarku. Niestety, nie taki dobry. Ja może przejdę od razu do rzeczy.
1: Prosimy.
5: Iga Świątek przegrywa pierwszego seta. Dosłownie przed chwilą niestety trafiła w aut. Przegrywa pierwszego seta z Aleksandrą Ejalą po emocjonującym tiebreaku, ale emocjonującym całym pierwszym secie, który potrwał godzinę i 25 minut. Niejedno spotkanie na Wimbledonie trwało krócej jak do tej pory. To jest chyba najbardziej emocjonujące spotkanie w całym turnieju. Tiebreak wygrywa reprezentantka Filipin 11-9. Ja przypomnę, że gra się bazowo do 7 punktów i potem dopiero na przewagi. Idze nie można było odmówić koncentracji, odwagi, ryzyka. To jest bardzo dobry tenis, no ale tego samego nie można odmówić rywalce. A Idze niestety też, no Iga popełnia po prostu więcej błędów. Zdaje się około 30 niewymuszonych i myślę, że to jednak zaważyło. Przy tak wyrównanym spotkaniu Iga przegrywa, no ale przegrywa dopiero pierwszego seta, podkreślmy. To jeszcze nie jest cały mecz, zatem trzymamy kciuki, żeby w drugim secie zdołała Polka wrócić do tego spotkania.
1: Dziękujemy za tę relację. Z Czarkiem połączymy się ponownie w faktach o 17. Rozpoczyna się wielka parada na rzece Hudson na granicy Nowego Jorku i New Jersey. Wśród najpiękniejszych żaglowców świata jest dar młodzieży, który niedawno podniósł kotwicę i ruszył w stronę Manhattanu. Przed polską fregatą płynie statek Union z Peru, a za Sagres z Portugalii.
6: Jest to prawdopodobnie ostatni taki duży rejs tego statku, więc też fajnie, że bierzemy w tym udział.
7: To jest przeżycie, które zdarza się niezwykle rzadko, raz na dwa pokolenia. Ostatnio raz było 50 lat temu do Nowego Jorku, taki wyjazd, także jest super. Cieszymy się, że możemy być częścią historii.
8: Wszystkie żagle zaraz rozwijamy, a potem to już parada rejowa.
6: Stoimy i ładnie się uśmiechamy, machamy.
1: Mówili studenci, a nad paradą na rzece Hudson przez 45 minut przeleci ponad 200 samolotów, a żaglowcom na wodzie towarzyszyć będą okręty wojenne. Wydarzenie śledzi specjalny wysłannik RMF FM do Nowego Jorku, Stanisław Pawłowski, z którym będziemy się łączyć w faktach. Zostańcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: No niestety Iga Świątek schodzi z kortu z twarzą schowaną pod czapką. To nie za dobre wieści. 17 fakty Katarzyna Podraza.
1: Iga Świątek niestety żegna się z Wimbledonem. Przegrała mecz z Filipinką Aleksandrą Ejalą. Kierowcy w Lubelskim i Łódzkiem, posłuchajcie, gdzie dla was utrudnienia na drogach. W faktach także zlot kultowych os w stolicy.
2: Jak jedziesz, czujesz wiatr we włosach.
1: Iga Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Nasza tenisistka przegrała z Aleksandrą Ejalą z Filipin 6-7-2-6. Ponownie łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM.
3: Witam ponownie.
1: Czarku, Polka próbowała gonić rywalkę w drugim secie, ale tak, chyba zabrakło jej sił.
3: Na pewno fizycznie tak, bo to spotkanie potrwało 2 godziny i 15 minut. Nie wiem, czy nie najdłuższy mecz jak dotąd w kobiecym Wimbledonie w tej edycji, a na pewno jeden z najdłuższych, ale także psychicznie mogła być zmęczona. To jest niestety powtarzalny wzorzec. Jeżeli Iga przegrywa w dramatycznych okolicznościach pierwszą partię, no to potem często psychicznie już się nie podnosi. Tutaj trzeba powiedzieć, jednak na moment wydawało się, że się podniesie. Co prawda rywalka prowadziła, Iga zdołała jeszcze ją przełamać, no ale jednak trzeba podkreślić, Aleksandra Ejala koniec końców absolutnie zasłużyła na to zwycięstwo. Popłakała się teraz w wywiadzie pomeczowym. No to są piękne obrazki, chociaż oczywiście dla nas przykre. Ale reprezentantka Filipin zasłużyła na to, bo to jest jej życiowy sukces, awans do czwartej rundy Wimbledonu. No i stawiam tezę, że gdyby jednak Iga wygrała dramatyczną pierwszą partię zakończoną tiebreakiem, być może teraz my byśmy się cieszyli. No ale to jest już gdybanie. Konsekwencja podstawowa jest taka, że Iga Świątek, tak jak powiedziałaś, żegna się z Wimbledonem. Druga, długofalowa, niestety prawdopodobnie zaliczy znaczący spadek w światowym rankingu, bo nie obroni mnóstwa punktów za przecież ubiegłoroczne zwycięstwo.
1: Teraz informacje dla kierowców. Jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z motocyklem na lubelskim odcinku S19. Do wypadku doszło między węzłami Wielkoła-Skraśnik-Południe. Jezdnia w kierunku Lublina zablokowana. Kierowcy noga z gazu, także na Krajowej 12 w Łódzkiem w Poniatowie zderzyły się 3 osobówki. Policja kieruje ruchem wahadłowo. 39 stopni, odczuwalna nawet 48, to Waszyngton w dniu 250 urodzin Ameryki. I nie jest to gorąca atmosfera z powodu zaplanowanych wydarzeń, a fali gorąca, która nawiedziła niemal całą wschodnią część Stanów Zjednoczonych. W tym upale, w środku amerykańskiej stolicy jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, temperatura ma wpływ na dzisiejsze wydarzenia.
4: Tak, odwołano doroczną paradę z okazji 4 lipca, która powinna przejść ulicami miasta. Jest zbyt gorąco. Wczoraj, kiedy tutaj byłem, zaczęły mi się topić podeszwy w butach w pewnym momencie. Na kilka godzin zamknięto targi stanowe, gdzie prezentują się amerykańskie regiony. Poproszono ludzi, by wrócili do domów i hoteli. Dziś jest jeszcze cieplej. Proszę sobie wyobrazić, co tu się dzieje, a do tego dochodzi jeszcze wysoka wilgotność. Ludzie chronią się pod drzewami, mają parasolki do sektorów przed scenę, na której pojawi się wieczorem Donald Trump. Będą wpuszczani później niż początkowo planowano. W namiotach zorganizowano centra chłodzenia. Montowane są na ulicach poidełka, krany, by ludzie mieli dostęp do wody. Po tym upalnym dniu wieczorem możliwe są burze, co też niepokoi organizatorów uroczystości.
5: Te fakty robią wrażenie.
1: Wielki zlot os rozpoczął się w Warszawie. Chodzi o kultowe polskie skutery WFM OSA, produkowane seryjnie w stolicy w czasach PRL. Dzisiaj znów można zobaczyć je i usłyszeć na ulicach Warszawy.
6: Trochę lat ma ten sprzęt, ale jeździ.
7: Jeździ, to bardzo dobrze jeździ.
8: To mówią stare Aleara. 59 rok produkcji.
6: 67 lat na trasie.
8: Tak.
6: Jak się dzisiaj jedzie?
8: Super, pogoda wyjątkowo dopisała nam. Nie jest bardzo gorąco, co osy nie lubią.
6: Co takiego jest w osach, że chce się jeździć cały czas, to daje pewnie też trochę radości.
2: Ten dźwięk odpalenia, jak jedziesz, czujesz wiatr we włosach, plus piękna kształt, piękna figura tej osy.
1: Z miłośnikami i właścicielami skuterów OSA rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, a my z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 18:00. Zabierzemy was wtedy na urodziny jednego z polskich nadmorskich miast.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No teraz najcieplej wciąż jest na południu Polski. Racibórz 23,5 stopnia. Elbląg, Warmia, Mazury u was najchłodniej 16-17 stopni. Okolica Augustowa też 17, Białystok 18. W centrum 21-20. No i widzę też 19 w okolicach Warszawy. Jutro w ciągu dnia będzie no bardzo podobnie od 18 do 23.
9: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 4.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Bardzo dużo ważnych faktów, więc już zaczynamy o 18. Fakty w RMF FM, Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek świętokrzyskie i policyjna obława za 65-latkiem. Wczoraj w jednym z domów w Borkowie znaleziono ciało jego żony. Potem ważne informacje dla kierowców podróżujących S8-ką w Mazowieckiem. A w faktach za oceanu niezwykła parada żaglowców z polskim akcentem.
2: Wszyscy płyniemy w jednym szyku z innymi żaglowcami.
1: Drugą dobę trwają poszukiwania 65-latka z Borkowa w Świętokrzyskiem w związku ze śmiercią jego żony. Ciało kobiety znaleziono w ich domu. Mężczyzna miał być ostatnią osobą, która ją widziała. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Witam, jestem.
1: Michale, w poszukiwaniach mężczyzny zaangażowano potężne siły policyjne.
3: To prawda, 65-latka szuka aż 120 funkcjonariuszy. Do tego wykorzystano policyjne drony i helikopter z komendy w Łodzi. Działają również przewodnicy psów służbowych. Poszukiwania odbywają się w zasadzie na terenie całego powiatu kieleckiego. Policjanci liczą też na sygnał od mieszkańców regionu i podają znaki charakterystyczne.
4: Wzrost to około 175 cm jest krępej budowy ciała. W chwili, gdy był widziany po raz ostatni, miał na sobie sweter w poziome pasy o kolorze brązowym, dekolt serek. Spodnie także były w kolorze brązowym.
3: Mówi nam podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Mężczyzna może poruszać się boso i ma opuchniętą rękę. Ze wstępnych ustaleń prokuratora wynika, że do śmierci kobiety ktoś się przyczynił.
1: Kierowcy, zwolnijcie na mazowieckim odcinku S8-ki. Dwie osobówki zderzyły się między Wolą Rasztowską a Trojanami. Zablokowany pas w kierunku Białegostoku.
5: Mundial w faktach RMF FM.
1: Czas na 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Dziś spotkania Maroko-Kanada i Francja-Paragwaj. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, spodziewasz się niespodzianki w którymś ze spotkań?
6: Trudno sobie wyobrazić, żeby murowani faworyci Maroko i Francja odpadły w tej fazie. Maroko to w końcu czwarta drużyna poprzednich mistrzostw w Katarze, a trójkolorowi przegrali z Argentyną dopiero w finale. W Ameryce Północnej od początku Francuzi zachwycają swoją grą, a najbardziej Kylian Mbappé, który strzelił już 6 goli i ściga w klasyfikacji strzelców Leo Messiego. Przy okazji, zdaniem byłego reprezentanta Polski Marka Jóźwiaka, przeszedł mentalną przemianę z bufona i egoisty w prawdziwego kapitana.
7: Ta sytuacja w ostatnim sezonie w Realu Madryt być może nauczyła i popchnęła go właśnie do takiej zmiany wewnętrznej, do przeistoczenia się rzeczywiście w kapitana, który nie tylko strzela gole, ale też prowadzi zespół, kiedy piłkę stracą.
6: Francja zagra z Paragwajem w Filadelfii o 23:00. O 19:00 spotkanie Kanady z Maroko w Houston.
1: USA świętują swoje 250-lecie. Na rzece Hudson wzdłuż Manhattanu można podziwiać paradę najważniejszych żaglowców świata. Wśród nich jest Dar Młodzieży, na którego pokładzie jest wysłannik RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak to wygląda.
8: To jest dopiero sam początek parady, a wrażenie jest już ogromne. Trudno jest wybrać jedno miejsce, na którym chce się zawiesić wzrok. Płyniemy teraz wzdłuż wybrzeża, na którym według szacunków jest nawet 6 milionów widzów. Przed nami takie żaglowce jak włoski Amerigo Vespucci, Eagle amerykańskiej straży wybrzeża, Union z Peru. Za nami z kolei Sagres z Portugalii czy Juan Sebastian del Carrio z Portugalii. Pytałem studentów, co im się do tej pory najbardziej podoba.
2: Odrzutowce, które przelatywały nad nami, a także, że wszyscy płyniemy w jednym szyku z innymi żaglowcami.
9: Bardzo fajnie jest się właśnie obrócić do tyłu czy spojrzeć do przodu i widzisz też wielki żaglowiec, który płynie tak samo jak my.
8: No właśnie, jak słyszycie, cały czas nad nami przelatują kolejne samoloty, bombowce, myśliwce, tankowce. Towarzyszą nam na wodzie również okręty wojenne. Z pokładu Dar Młodzieży Stanisław Pawłowski.
1: Urodziny nie tylko za oceanem, ale także w Szczecinie. To miasto kończy właśnie 81 lat. Przygotowano wiele atrakcji. To m.in. wieczorny mapping na budynku szczecińskiego magistratu, tort o wadze 81 kg, a także inscenizacja historyczna.
10: W tym roku cofniemy się odrobinę i przyjrzymy momentom, które doprowadziły do tego kulminacyjnego momentu. Będzie znacznie bardziej militarnie. Przedstawimy poszczególne etapy bitwy o Dąbie, wejście do Szczecina od strony Gumieniec i Ustowa, ale oczywiście nie obędzie się też bez elementów cywilnych przybycia pierwszych osadników z polskim sztandarem.
1: Mówi rekonstruktor Igor Gurewicz. Urodziny nie są przypadkowe. 5 lipca 1945 roku polskie władze przejęły administrację nad Szczecinem.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wstrząsająca historia na początek faktów RMF FM. Jest 19:00 i Katarzyna Podraza, słuchamy.
1: Mieszkańcy małopolskiej Skawiny wstrząśnięci tragedią czteroosobowej rodziny z ich miejscowości. Okoliczności tej zbrodni wyjaśnia policja i prokuratura. Rosja nie odpuszcza. Po nalocie na ukraińską kopalnię w obwodzie Dniepropietrowskim zginęła jedna osoba, są ranni. W faktach także francuscy kibice przed meczem z Paragwajem. Tragedia wstrząsnęła miastem, mówią RMF FM mieszkańcy Skawiny w Małopolsce. Przypomnijmy, wczoraj w jednym z bloków odkryto zwłoki czteroosobowej rodziny. Według wstępnych ustaleń służb ojciec zamordował żonę, 8-dniowe dziecko i teściową. Później najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
2: Tragedia taka, że nie do pomyślenia. Jakby po prostu prawdopodobnie dziadek nie dał znać, to by nawet nie wiedzieli, że tle ciał jest po prostu.
3: Najpierw pomyślałyśmy, że coś się może stało, może zatrucie gazem albo coś. A dzisiaj się dowiadujemy, że to morderstwo.
4: Wszyscy są w szoku, bo no, przede wszystkim no, malutkie dziecko. A jaki był powód tego, co się stało, no, to nikt nie wie.
5: No ja aż gęsią skórkę mam, jak to nie wyobrażam sobie czegoś takiego.
6: Całą noc nie mogłem spać po prostu. W takim mieście, w spokojnym w miarę. Tragedia straszna, straszna. A jakie przyczyny są to? Nie wiadomo co, kto i jak. Przeżycie okropne.
1: Służby zaalarmował zaniepokojony dziadek noworodka, który nie mógł skontaktować się z członkami swojej rodziny. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w rosyjskim nalocie na ukraińską kopalnię DTK w obwodzie Dniepropietrowskim. W chwili ataku pod ziemią przebywało 86 pracowników. Udało się ewakuować ich na powierzchnię. Zakład doznał znacznych zniszczeń i jego działalność została wstrzymana. W faktach przenosimy się za ocean. Dziś rocznica podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W tym wyjątkowym dla USA dniu warto wspomnieć też o trudnych tematach. Część rdzennych Amerykanów nadal odczuwa żal wobec trudnej historii relacji z państwem amerykańskim. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. Indianie Navajo, choć dziś wiedzą, że nie ma już powrotu do tego, co było, to nie zapominają krzywd, jakie spotkały rdzenną ludność. Spotykamy się, aby świętować to, kim nadal jesteśmy jako naród mimo upływu lat. I dziękować naszemu Stwórcy, Słońcu, Wiatrowi i Ziemi za możliwość śpiewania, tańczenia i życia. Mówi Erin Dixon. Są wśród nas osoby, które wciąż czują urazy z powodu tego, co spotkało nasz naród w przeszłości. Sam jestem weteranem Korpusu Piechoty Morskiej. Większość uczestników to również weterani. Nadal czujemy patriotyczny obowiązek służby swojemu krajowi poprzez modlitwę czy pozytywne działania. Staramy się mówić ludziom, że nie możemy już żyć wyłącznie przeszłością. Ale w czasie takich spotkań przypomina się o bolesnym dziedzictwie, rezerwatów, szkół z internatem dla dzieci rdzennych mieszkańców oraz przymusowej asymilacji. To historyczna trauma, wojny ze Stanami Zjednoczonymi, przesiedlenia do rezerwatów, odbieranie dzieci rodzinom i zmuszanie ich do przyjęcia amerykańskiej kultury. Dziś Ameryka świętuje 250 lat.
8: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: W Houston rozpoczyna się właśnie pierwszy mecz 1/8 finału mundialu. Kanada kontra Maroko. O 23:00 natomiast Francja zagra z Paragwajem. Kibice trójkolorowych są pewni, że ich drużyna wygra. W wielu paryskich barach zbierają się już kibice, którzy będą oglądać mecz na telebimach. Przekonał się o tym paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
9: Wiele barów w centrum Paryża wprost obleganych jest przez ubranych na niebiesko kibiców, którzy zamierzają spędzić tu dużą część nocy, czekając na mecz, później oglądając pojedynek, a następnie świętując kolejną wygraną ich drużyny. Są bowiem pewni, że Kylian Mbappé i jego koledzy mają zwycięstwo w kieszeni. Bardzo liczymy na Mbappé i innych naszych zawodników. Jesteśmy pewni, że znowu wygrają. Chcemy, by Francja po raz trzeci zdobyła tytuł Mistrza Świata, mówi mi pełen entuzjazmu paryżanin. Nie widać końca wielkiej przygody. Atmosfera jest fantastyczna, wyjaśniał mi inny paryski kibic.
1: A pierwsze dziś wieczorne mistrzowskie fakty sportowe już za niecałą godzinę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z umundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Słuchajcie, RMF FM. Już za moment będzie godzina 20, zatem czas na najnowsze wydanie faktów, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Trump w centrum uwagi. Jedność Amerykanów schodzi na dalszy plan. Historycy za oceanem komentują rocznicowe obchody w USA. W faktach także zielone korytarze w Lublinie. Usłyszycie, co planują tamtejsi naukowcy. Zaczniemy jednak od pilnych informacji dla kierowców. Tragiczny wypadek na S-Trójce na Dolnym Śląsku w Jaworze. W zderzeniu z barierami zginął motocyklista. Zablokowana jest trasa w kierunku Bolkowa. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 17 w Lubelskiem między Piaskami i Krasnym Stawem. Osobówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Droga jest zablokowana. Utrudnienia także na Krajowej 62 na Mazowszu. Tam kolizja dwóch osobówek między Serockiem a Wyszkowem. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Bez ciepłej wody od najbliższego czwartku muszą radzić sobie mieszkańcy dwóch mazowieckich miast, Pruszkowa i Piastowa. Wstrzymanie dostaw to efekt remontu w lokalnej elektrociepłowni. Skutki od dzisiejszego popołudnia odczuwa ponad 40 tysięcy osób.
2: Fakty, opinie, komentarze.
1: Obchody 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych coraz bardziej przypominają święto Donalda Trumpa. Tak ocenia je część amerykańskich mediów i historyków. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Kłaniam się, jestem. Z okazji jubileuszu prezydent przygotował limitowane paszporty ze swoim wizerunkiem. Złote monety. Mówił o banknocie o nominale $250 z własną podobizną. Zapowiedział też budowę monumentalnego łuku triumfalnego i organizuje wiec pod hasłem Hołd dla Ameryki, po którym ma odbyć się największy pokaz fajerwerków w historii. Krytycy podkreślają, że rocznica, która miała jednoczyć Amerykanów, staje się wydarzeniem skoncentrowanym na samym prezydencie. Wczoraj w czasie okolicznościowego wystąpienia w Dakocie Południowej mówił nawet o zbliżających się wyborach do Kongresu. Choć to wydarzenie związane z urodzinami Ameryki. Washington Post ocenia, że Trump rozszerzył swoją skłonność do sygnowania przedsięwzięć własnym nazwiskiem również na obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski. Independence Day to all. God bless you all.
1: God bless you all. Thank you. W faktach teraz Lublin. Połączenie w jedną sieć wszystkich parków i terenów zielonych proponują tamtejsi naukowcy. Ich zdaniem w mieście należy stworzyć tak zwane zielone korytarze.
4: Wychodząc z domu, wchodzimy w zieleń, możemy się przemieszczać z tymi zielonymi korytarzami. Największe wyzwanie to jest właśnie osiągnięcie ciągłości. No, łącznie zaproponowaliśmy w tej koncepcji 199 terenów. To są tereny większe, mniejsze.
5: To realne?
4: No to już istnieje w znacznej mierze.
5: No, ale trzeba to łączyć. Czy to łączenie jest realne?
4: To jest realne i to jest projekt na naprawdę na wiele, wiele lat, ale chodzi o to, żeby mieć wizję.
1: Z Janem Kamińskim z Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Jest krótki, czerwony i hałaśliwy. Mowa o zabytkowym tramwaju, który wyjechał na ulicę Szczecina. Turystyczna linia Zero będzie wozić mieszkańców i turystów w wakacyjne weekendy po najważniejszych punktach miasta.
6: Jest niesamowicie!
7: Bo to jest taki trochę inny tramwaj.
6: Tak, jest mały i są drewniane siedzenia i jest czerwona, a inne autobusy nie są czerwone.
7: I ten ma numer Zero?
6: Tak.
8: Fajnie, przyjemnie. Lata młodzieńcze się wspominają, jak to fajnie było. Za naszych czasów.
9: Czasy się niszczyły, oto jak w szpileczkach się weszło. Miłe wspomnienia.
1: Usłyszała w tramwaju nasza reporterka Anna Pałamar, a już w kolejnych faktach RMF FM podniebne podróże z naszymi pupilami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jedna ósma finału mundialu rozpoczęta. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. W Houston Kanada remisuje z Maroko 0-0 po pierwszej połowie spotkania o ćwierćfinał. Niespodziewanie, jeśli ktoś był bliżej strzelenia gola, to nie czwarte na mundialu w Katarze Maroko, a kanadyjscy gospodarze. Iga Świątek już w trzeciej rundzie odpadła z Wimbledonu. Po ponad dwugodzinnym spotkaniu przegrała z Aleksandrą Ejalą 6-7, 2-6. Dla 21-letniej tenisistki z Filipin to największy sukces w karierze.
11: For someone like
10: Dla takich zawodniczek jak Iga czy Serena i Venus Williams to może nic wielkiego, ale dla kogoś, kto dorastał na Filipinach.
11: May seem small, but for someone who grew up in the Philippines and
10: Głos załamał się ze wzruszenia Aleksandrze Ejali, rosnącej gwieździe światowego tenisa. Dla Igi ta porażka niestety oznacza, że nie obroni tytułu, nie obroni kilku tysięcy punktów w rankingu za ubiegłoroczne zwycięstwo w Wimbledonie i czeka ją znaczący spadek w zestawieniu. A wspomniane siostry Williams ze względu na kontuzję Serena musiały wycofać się z turnieju Debla w Londynie. Aleksandra Mirosław straciła rekord świata we wspinaczce na czas. Złotej medalistce Igrzysk Olimpijskich w Paryżu odebrała go Emma Hunt w ćwierćfinale zawodów Pucharu Świata na krakowskim rynku. Amerykanka jako pierwsza kobieta w historii pokonała barierę 6 sekund, czasem 5,99. Hunt wygrała potem finał, w którym kończąca po tym sezonie karierę Ola Mirosław popełniła falstart i zajęła dopiero czwarte miejsce. Druga była Natalia Kałucka. Jutro w Krakowie sztafety kobiet i mężczyzn z udziałem Polek i Polaków.
12: Radio RMF 24.

0: sobotni wieczór o godzinie 21:00. Zapraszam na kolejne wydanie Faktu. Wszystkie najważniejsze informacje przekażę wam teraz Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Poszukiwania 65-latka w Świętokrzyskiem bez rezultatu. Policja opublikowała zdjęcie mężczyzny, który może mieć związek ze śmiercią swojej żony. Papież apeluje o rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Leon XIV mówił o tym na włoskiej Lampedusie. Maroko blisko ćwierć finału mundialu. O tym w Faktach Sportowych. Świętokrzyska policja opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie poszukiwanego od wczoraj 65-letniego mężczyzny. To mąż kobiety, której ciało znaleziono w ich domu w Borkowie pod Kielcami. Według policji 65-latek jest ostatnią osobą, która widziała ją przed śmiercią. W Faktach łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Michale, jak wygląda mężczyzna?
2: Choć zdjęcie nie jest dobrej jakości, to od razu rzuca się w oczy to, że mężczyzna nie ma na nogach butów, porusza się boso. Policjanci zwracają też uwagę na opuchniętą prawą dłoń. 65-latek ma na sobie brązowy sweter z dekoltem w serek i brązowe spodnie. Policjanci proszą wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę lub wiedzą, gdzie może przebywać, by kontaktowali się z najbliższą komendą albo dzwonili na numer 112.
1: Zdjęcie poszukiwanego mężczyzny znajdziecie na rmf24.pl. Europa jest w stanie zmierzyć się z kryzysem migracyjnym w sposób całościowy, mówił na Lampedusie Leon XIV. Na tej włoskiej wyspie papież wziął udział we mszy z udziałem około 4000 osób. W homilii, nawiązując do słów z Ewangelii, stwierdził, że Lampedusa jest położona przy drodze tak niebezpiecznej jak ta, która prowadziła z Jerozolimy do Jerycha.
3: Qui avete visto non solo uno, ma migliaia di esseri umani caduti.
1: Widzieliście tu nie jednego, ale tysiące ludzi, którzy wpadli w ręce rabusiów. Zabrali im wszystko, brutalnie ich pobili i odeszli, zostawiając na wpół żywych. Morze pochłonęło życie innych, tych, którzy nie zdołali dotrzeć do upragnionego celu. Mówił papież, Lampedusa leży na jednym z największych i najbardziej niebezpiecznych szlaków migracyjnych. W Faktach teraz Nowy Jork. Na rzece Hudson zakończyła się wielka parada kilkudziesięciu żaglowców z całego świata z okazji 250-lecia USA. Wśród nich znalazł się także Dar Młodzieży, który od dziś można zwiedzać za darmo. A jak studentom minął ten czas na pokładzie daru? O to pytał nasz specjalny wysłannik do USA, Stanisław Pawłowski.
4: Dosyć szybko mimo wszystko, ale to też kwestia tego, że byliśmy zaoferowani strasznie robotą, klarowaniem żagli, ciągnięciem szotu.
5: Mało osób może powiedzieć, że było na paradzie, na Darze Młodzieży w Stanach Zjednoczonych.
6: Każdy chce troszkę zejść już na ląd, pozwiedzać, czy to Times Square, czy to po prostu Manhattan.
7: Myślę, że będziemy to naprawdę super wspominać, jednak przeżycie jest niesamowite.
1: Manhattan dalej będzie świętować jeszcze dziś wielkie pokazy fajerwerków.
8: Są i takie fakty.
1: Podniebne eskapady z naszymi pupilami coraz bardziej realne, przekonują eksperci. W drugi wakacyjny weekend mówimy w Faktach o podróżowaniu ze zwierzętami. Pierwsze linie lotnicze zgadzają się, by duże psy znajdowały się w kabinie pasażerskiej, a nie w luku bagażowym. Jeśli pozwalają oczywiście na to warunki techniczne samolotu.
9: Wiemy dobrze, że ci podstawowi operatorzy przede wszystkim jest zadaniem upchanie maksymalnej liczby pasażerów i nie tracenie miejsca, ale mówiąc krótko, ostatecznie liczy się przychód z tego miejsca. Jeśli ktoś po prostu zapłaci za drugi bilet, za tego psiaka i ktoś się na to zgodzi w znaczeniu i zabezpieczy to, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to te zmiany na pewno pójdą w tą stronę.
1: Mówi ekspert do spraw transportu Piotr Rachwalski. A w Faktach za godzinę kolejne ważne wydarzenia w ramach odbywających się w Krakowie Szturali.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Maroko lada chwila zostanie pierwszym ćwierćfinalistą mundialu. O tym w mistrzowskich Faktach Sportowych, które przygotował Cezary Dziwiszek.
10: Dobry wieczór. Przed sekundą właśnie zostało już tym ćwierćfinalistą. Pokonało Kanadę 3-0. Maroko było dzisiaj wyrachowane, do bólu wręcz konkretne, chociaż to współgospodarze turnieju przeważali. Wytrawne lwy Magrebu pokazały jednak klasę, awansując jednocześnie oszczędnie, gospodarując siłami. Bohaterem dnia został Azedine Unai, który strzelił dwie bramki. Trzecią dołożył przed chwilą w doliczonym czasie Sufiane Raimi. Rywalem Maroka w ćwierćfinale zostaną Francuzi lub Paragwajczycy, którzy rozpoczną spotkanie o 23:00. Mundial w pełni, tymczasem kluby ekstraklasy przygotowują się do nowego sezonu. Mistrz Polski Lech Poznań pokonał w sparingu słowacki zespół Podberezowa 3-1. W drugiej połowie grał dochodzący do formy po ciężkiej kontuzji Radosław Murawski.
11: Na dzień dzisiejszy kompletnie nic nie czuję i skupiam się na tym, żeby zbudować swoją formę fizyczną, ale też piłkarską i żeby wrócić do składu i pomóc tej drużynie.
10: Lech rozpocznie sezon od meczu o Superpuchar Polski w Poznaniu z Górnikiem Zabrze 16 lipca. 11 miejsce zajmuje po drugim dniu rajdu Rzymu polska załoga Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Jak mówił na mecie kierowca, Miko, to wynik poniżej oczekiwań spowodowany problemami na pierwszych odcinkach.
12: Mieliśmy trochę problemów technicznych z interkomem. Nie do końca na tym środkowym odcinku byłem w stanie słyszeć Szymona. Po południu ten problem techniczny już w większości został rozwiązany. Tempo było też trochę lepsze po południu.
10: Jutro odbędą się jeszcze 4 odcinki specjalne. Meta rajdu Rzymu, trzeciej rundy rajdowych Mistrzostw Europy, będzie przy Via della Conciliazione, drodze prowadzącej do Bazyliki Świętego Piotra. Finisz po południu. Kończymy smutną informacją. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus. Były skoczek narciarski, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Ostatnio współpracował z kadrą narodową juniorów jako trener. Informację o jego śmierci przekazał Polski Związek Narciarski.
13: Tu Radio.

0: Już czas na kolejne fakty, bo za moment będzie godzina 22, a zatem Ameryka, Polska, inne ważne fakty. Przed wami Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Ekstremalne upały komplikują obchody 250-lecia USA. Za chwilę połączymy się z amerykańskim korespondentem RMF FM. To pierwszy weekend po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN. Co na to kierowcy?
2: Co zarobię, to zaraz muszę wydać na benzynę.
1: W faktach także zaproszenie do Krakowa. Jutro finał festiwalu Szturalia. Rekordowe upały zakłócają obchody 250. rocznicy powstania USA. Na wschodnim wybrzeżu odczuwalna temperatura miejscami przekracza 40 stopni, a ostrzeżenia przed ekstremalnym gorącem dotarły do około 150 milionów mieszkańców. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dobry wieczór. Z tego powodu odwołano parady m.in. w Waszyngtonie i Filadelfii. W wielu innych miastach skrócono ich trasy lub przełożono wydarzenia na inny termin. Ponad 840 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu, a synoptycy ostrzegają, że po południu i wieczorem mogą nadejść gwałtowne burze. Mimo trudnych warunków pokazy fajerwerków mają odbyć się zgodnie z planem. Wieczorem w Waszyngtonie przemówienie wygłosi prezydent Donald Trump, który wcześniej żartował, że nawet ponad 40-stopniowy upał nie powstrzyma go przed wygłoszeniem długiego wystąpienia. Dziś przemawiał już wiceprezydent USA J.D. Vance. Do wszystkich moich rodaków mówię, jestem z was dumny. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i wszystkiego najlepszego dla naszego wielkiego narodu. Dziś, moi przyjaciele, świętujemy, a jutro wracamy do pracy. Niech Bóg wam błogosławi, mówił wiceprezydent USA. Nad amerykańską stolicą trwają pokazy lotnicze. Co chwilę nad głowami przelatują nam samoloty, w tym F-35. Z plenerowego studia Radia RMF FM przy monumencie Waszyngtona, skąd dziś nadają wszystkie największe światowe media, Paweł Żuchowski.
1: Teraz fakty z polskich dróg. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce. W Ujściu to odcinek Piła Chodzież. Motocykl zderzył się z osobówką. Droga jest zablokowana. To pierwszy weekend na stacjach benzynowych, odkąd przestał obowiązywać pakiet CPN. Jak przekonał się nasz reporter, dziś ceny paliw były mniej więcej o złotówkę wyższe niż tydzień temu.
4: Lepiej było wcześniej, jak te ceny maksymalne były wyznaczane?
5: Czy na pewno, bo gdzieś tam w dłuższej perspektywie czujemy to w setkach złotych. Natomiast gdy pan zapyta, to ja wtedy zaczynam to kalkulować, natomiast na co dzień po prostu nie mam na to czasu.
6: Fajnie jakby było taniej, ta złotówka w tą i tamtą. Wiadomo, że jest jakąś różnicą dla kieszeni, ale dla mnie jest niezauważalna. Uważalna, prawdopodobnie dla kierowców, którzy zarabiają w ten sposób, że wykorzystują ten samochód na co dzień, to ma znaczenie.
2: Mnie jako taksówkarza bardzo to boli, bo co zarobię, to zaraz muszę wydać na benzynę.
1: Usłyszał od kierowców w Warszawie reporter RMF FM Michał Radkowski.
7: Świat kultury w faktach.
1: Przed nami finał festiwalu Tauron Szturalia w Krakowie. Wydarzenie to m.in. projekcje filmów, w których wystąpił aktor, ale i spotkania z twórcami produkcji. To także okazja do wspomnień z udziałem rodziny czy przyjaciół Jerzego Sztura.
8: Ja się śmieję, że to był trochę taki jaskiniowiec, bo bardzo się cieszył z mojej obecności. Dobrze, że tam gdzieś tam sobie siedzę, on sobie siedział, oglądał filmy i równocześnie uczył się roli. Mało w nim było takiego człowieka, który rzuca te wcipami naokoło. Jak ja się dowiadywałam kiedyś z prasy o tym, że on mnie kocha i z wywiadów. Zawsze miałam do niego odpowiedź, dlaczego ja się o tym dowiaduję od tych ludzi. To tak dzisiaj się dowiaduję o jego właśnie takich różnych powiedzonkach, sytuacjach śmiesznych.
1: Wspomina żona artysty Barbara Sztur. Jutro w kinie pod Baranami projekcja obrazów Kajman, Spokój oraz Amator. Wieczorem natomiast w Dworku Prądnickim bal z Jerzym Szturem. Podczas niego usłyszymy kompozycje z ekranizacji takich jak Spis cudzołożnic czy Uprowadzenie Agaty. Przed sportem polecamy wam jeszcze kolejne fakty RMF FM. O 23:00 przywita się z wami Karol Płaczkiewicz.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Kto dołączy do Maroka w ćwierćfinale mundialu? Na mistrzowskie fakty sportowe ponownie zaprasza Cezary Dziwiszak.
9: Rywalami Lwów Magrebu zostaną Francuzi lub Paragwajczycy i nie ma co się oszukiwać. Zdecydowanym faworytem w tym spotkaniu są trójkolorowi, którym co prawda zdarzają się błędy w obronie, ale w ataku na razie na tych mistrzostwach mało kto może się z nimi mierzyć.
10: Ten potencjał ofensywny, mówię tutaj o Mbappe, o Olize, o Barkoli, o Due, o Usmanie Dembele, o Szerkim, to jest taki kapitał, który na tych mistrzostwach świata, że Francuzi potrafią wykorzystać ten polot, ale przede wszystkim ta energia. Po raz pierwszy widzę Francję, która gra z uśmiechem na twarzy.
9: Mówił grający przed laty we Francji były reprezentant Polski Marek Jóźwiak. Pierwszy gwizdek w Filadelfii o 23:00. Maroko, przypomnę, w Houston wypunktowało Kanadę, wygrywając 3-0. A propos jeszcze Francji, 113. edycja największego kolarskiego wyścigu świata rozpoczęta. Oczywiście mowa o Tour de France w Barcelonie. Jazdę drużynową na czas wygrał zespół Jonasa Winigo, Team Visma Lise Bike. Wyniki są też liczone indywidualnie. Duńczyk został pierwszym liderem turu, a jego wielki kontrkandydat do zwycięstwa, Tadej Pogacar, zajmuje trzecie miejsce. Michał Kwiatkowski jest 73, a Kamil Gradek pod koniec drugiej setki. Jutro drugi etap z Barcelony do Tarragony. Świetna sobota Kimiego Antonellego, lider klasyfikacji kierowców Formuły 1 z Mercedesa, wygrał kwalifikacje i wywalczył pole position przed jutrzejszym Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Na drugim i trzecim miejscu dwaj kierowcy Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Dodatkowo Antonelli wygrał wcześniej sprint, za co zarobił dodatkowe 8 punktów do klasyfikacji generalnej.
11: Radio RMF 24.

Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Obchody 250-lecia niepodległości USA w cieniu prezydentury Donalda Trumpa. Patriotyzm czy polityczna propaganda? Czyje to tak naprawdę święto?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: słuchacie RMF FM w sobotni wieczór. Zbliża się godzina 23, zatem nowe fakty przedstawi rozpoczynający dyżur redakcji Karol Płaczkiewicz. Dobry wieczór.
1: Witam, zapraszam. Na początek Wenezuela. Prawie 3000 osób zginęło w czerwcowych trzęsieniach ziemi. Rosja ogłosiła sukces, Ukraina zaprzecza doniesieniom z Kremla. Trwa spór o losy Konstantynówki w obwodzie donieckim. W tych faktach będą też 81. urodziny Szczecina i kolejne mundialowe emocje. Jest 23. Rośnie bilans ofiar tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęły 2954 osoby, a ponad 16,5 tysiąca zostało rannych. Kataklizm z 24 czerwca zniszczył 856 budynków i pozbawił dachu nad głową ponad 16 tysięcy mieszkańców, dla których utworzono tymczasowe obozy. Wciąż za zaginione uznawanych jest ponad 50 tysięcy osób, dlatego służby obawiają się dalszego wzrostu liczby ofiar. Ze względu na przepełnienie szpitali, prowizoryczne placówki medyczne powstały m.in. w restauracji fast foodowej oraz na dworcu kolejowym w Catia La Mar. W restauracji działa także punkt pomocy psychologicznej, apteka oraz schronisko dla zwierząt odnalezionych pod gruzami. Lekarze ostrzegają, że wraz z napływem poszkodowanych do tymczasowych ośrodków rośnie ryzyko wybuchu chorób zakaźnych, co może dodatkowo pogorszyć sytuację humanitarną. Ukraina zaprzecza rosyjskim doniesieniom o zdobyciu Konstantynówki. Prezydent Wołodymyr Zełenski i ukraiński sztab generalny zapewniają, że strategiczne miasto w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. Rosja ogłosiła w piątek zajęcie Konstantynówki, jednak Kijów określił tę informację jako kolejne rosyjskie kłamstwo. Zełenski podkreślił, że gdyby miasto rzeczywiście znajdowało się pod kontrolą Moskwy, Władimir Putin mógłby spotkać się z nim właśnie tam, aby rozmawiać o zakończeniu wojny. Kreml odrzucił tę propozycję. Rzecznik Dmitrij Pieskow stwierdził, że Konstantynówka jest już częścią Rosji i ponownie zaprosił Zełenskiego na rozmowy do Moskwy. Konstantynówka jest jednym z kluczowych punktów ukraińskiej linii obrony w obwodzie donieckim. Jej ewentualne zdobycie mogłoby ułatwić rosyjskim wojskom dalszą ofensywę na północ regionu. I w faktach wracamy teraz do Polski. W Krakowie kolejne utrudnienia dla kierowców w centrum miasta. Dziś ruszył remont ulicy Grzegorzeckiej. Roboty obejmą odcinek od ulicy Wielopole do ulicy Rzeźniczej i potrwają do 17 lipca. Przez 6 najbliższych tygodni Grzegorzecką nie pojadą również tramwaje.
2: Do 9 lipca nie będzie się dało jeździć samochodem, tak jak to do tej pory jest, od ronda Grzegorzeckiego w kierunku hali targowej, oczywiście w drugą stronę analogicznie. Natomiast po 9 lipca do 17 lipca będzie taka możliwość, czyli od ronda Grzegorzeckiego do hali targowej będzie się dało przejechać właśnie samochodem. Jest jeszcze jedno utrudnienie związane z wymianą tego przejazdu przez tory na wysokości skrzyżowania z ulicą Wielopole, bo właśnie tam pomiędzy 4 lipca a 17 lipca właśnie tam ten przejazd będzie wymieniany, no więc siłą rzeczy z Dietla, z Grzegorzeckiej w Wielopole niestety nie wjedziemy.
1: Mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
3: Są i takie fakty.
1: Szczecin świętuje 81. urodziny. Dokładnie 5 lipca 1945 roku polskie władze przejęły administrację nad miastem. W tym mieście przez cały weekend trwają obchody. Jednym z bardziej widowiskowych punktów programu była kilkudziesięciominutowa inscenizacja historyczna. Rekonstruktorzy odtworzyli walki o miasto i przejęcie Szczecina.
4: Jest to pasja przede wszystkim. Trzeba się zaangażować.
5: Od dawna się pan zajmuje tym?
4: Od 15 roku życia, a mam 33 lata.
5: To długo. I ty też brałeś udział po stroju.
4: Kolegi jest pierwsza akurat dzisiaj impreza. Mhm. Także kolega jest zestresowany.
5: Jak ci się podobało?
6: No fajnie było.
5: Na pewno będę więcej raz, jeśli będę mógł.
7: Rzadko jest taka okazja, żeby zobaczyć no, takie widowisko w centrum Szczecina z tak dużą grupą w ogóle rekonstruktorów.
4: Warto tą tradycję podtrzymywać, żeby przekazywać młodym osobom z pokolenia na pokolenie, jaka była prawdziwa historia.
7: A ty też brałaś udział, widziałam. Jak ci się podobało?
8: Bardzo fajnie. W tym roku nie musiałam, chociaż tak przy wybuchach to fajnie. Zajmowałam się handlem.
1: Usłyszała od mniej i bardziej doświadczonych rekonstruktorów nasza reporterka Anna Pałamar. A na koniec zaglądamy jeszcze za ocean. W Filadelfii rozpoczęło się właśnie kolejne spotkanie 1/8 finału mundialu. Paragwaj mierzy się z Francją. To spotkanie oczywiście obserwujemy dla Was i wrócimy do niego w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: za dzisiejsze spotkanie na antenie RMF FM. Dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o północy, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. 250 lat Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie świętowanie w ekstremalnym upale. Na początek relacja naszego korespondenta. W Polsce pozostałością po ostatnich upałach jest wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Coraz więcej linii lotniczych pozwala dużym psom na podróż w kabinie. Eksperci przewidują, że tego typu ułatwień będzie więcej. Waszyngton świętuje dziś 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Tysiące ludzi od rana zmierzają na National Mall, gdzie wieczorem czasu miejscowego przemawiać będzie prezydent i gdzie odbędzie się pokaz fajerwerków. Na miejscu jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy cię, Paweł. Powiedz, co dzieje się teraz u ciebie?
2: Kłaniam się, jestem. Panuje tutaj kompletny bałagan. Dziennikarze i zaproszeni goście nie mogą dostać się do sektorów, a wszystko przy 40 stopniach. Secret Service ma problemy ze sprawdzeniem wszystkich tych, którzy chcą dostać się w rejon monumentu Waszyngtona. Nad bezpieczeństwem czuwa tu kilka tysięcy policjantów, agentów federalnych i żołnierzy Gwardii Narodowej. Wczoraj organizatorzy musieli nawet na kilka godzin zamknąć teren głównych obchodów z powodu 40-stopniowego upału i omdleń uczestników. Dziś pogoda jest podobna, emocji nie brakuje. Dla jednych to wielkie święto Ameryki, dla innych zbyt mocno upolitycznione wydarzenie organizowane pod patronatem Donalda Trumpa. Jedno jest jednak pewne, takich obchodów Ameryka jeszcze nie widziała. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
1: Dziękujemy za te relacje. My w faktach pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje portal Axios, Donald Trump rozmawiał wczoraj telefonicznie z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, który złożył mu gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. W opublikowanym wcześniej wpisie Zełenski podziękował USA za wsparcie wojskowe i ponowił apel o przekazanie Ukrainie systemów Patriot. Kiedy prosimy Amerykę o patrioty, wierzymy, że wartości szacunku dla życia i ludzi zwyciężą ponownie, napisał ukraiński prezydent. Szczegóły przebiegu rozmowy przywódców nie zostały ujawnione. W związku z obchodami rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych doszło do jeszcze jednego bardzo ciekawego spotkania. Papież Leon XIV odwiedził ambasadora USA przy Stolicy Apostolskiej, Briana Bercha. Informację podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej w krótkim komunikacie na Telegramie. W odpowiedzi na zaproszenie ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty udał się do jego rezydencji wieczorem.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Średnie i wysokie jest zagrożenie pożarowe w lasach na przeważającym obszarze Polski. Bardzo wysoka temperatura w ostatnich dniach spowodowała, że w niektórych miejscach wilgotność ściółki jest bardzo niska.
4: Przeszliśmy kawałeczek i to jeszcze w takim lesie, który nie jest jakimś najbardziej suchym miejscem, bo jest to siedlisko lasu mieszanego. Mamy po tych upałach dość słabą sytuację, zresztą... Ta ścioła, którą teraz mielę w ręku, no ona prawdopodobnie ma około, nie wiem, 10-11% wilgoci, czyli jest już trzeci stopień zagrożenia pożarowego.
5: Co to oznacza dla osób, które chciałyby się wybrać do lasu?
4: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nie używanie ognia w lesie przede wszystkim, bo to jest pierwsza i podstawowa sprawa.
1: Z Adamem Albrychiewiczem z Nadleśnictwa Skierniewice rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Kolejne linie lotnicze zapowiadają, że duże psy będą mogły podróżować w kabinie pasażerskiej samolotu, a nie jak do tej pory w luku bagażowym. Właśnie o podróżowaniu ze zwierzętami mówimy w ten drugi weekend wakacji w faktach RMF FM. Eksperci przewidują, że ułatwień dla właścicieli czworonogów w samolotach będzie coraz więcej, choć wciąż jest to tylko dodatek.
6: Cały czas pamiętajmy, że jednak podstawową funkcją jest ten przewóz osób, tak? I on zawsze taki pozostanie. Pewnie pójdzie to w tą stronę, że będą wydzielone specjalne miejsca dla tych, którzy będą sobie życzyć przewozu tego większego psiaka, czy nie, kociaka pewnie też, właśnie razem na pokładzie samolotu.
7: A czy też są coraz bardziej dające się upilnować i coraz bardziej przewidywalne zwierzęta na pokładzie?
6: Myślę, że też. Oczywiście tutaj to jest zależne od, w przypadku psów wiadomo, co inaczej się zachowa labrador, inaczej jakiś pies rasy ostrej. Oczywiście mamy te środki. Mamy środki chociażby farmakologiczne, tak, na uspokojenie, by tutaj nie dochodziło do jakichś, chociażby stresu dla tego zwierzęcia. To są wyzwania, z którymi na pewno tu trzeba będzie sobie poradzić.
1: Przewiduje ekspert do spraw transportu Piotr Rachwalski. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na koniec tego wydania raport z Mundialu. W Filadelfii trwa mecz 1/8 finału między Paragwajem a Francją. Po 45 minutach gry bezbramkowy remis. W pierwszej połowie żadna z drużyn nie zdołała oddać celnego strzału. Piłkarze za kilka minut wrócą na murawę. Kolejne doniesienia piłkarskie w faktach o pierwszej. Już teraz zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Donald Trump przez około 90 minut rozmawiał z Władimirem Putinem. Głównym tematem zakończenie wojny w Ukrainie. W faktach o pierwszej także plenerowe studio RMF FM w Waszyngtonie. Tam wkrótce rozpocznie się świętowanie urodzin Stanów Zjednoczonych. A na mundialu końcówka meczu Paragwaj-Francja. Trójkolorowi prowadzą po golu Kyliana Mbappé. Donald Trump i Władimir Putin odbyli telefoniczną rozmowę trwającą około 90 minut, podaje agencja Reutera, powołując się na doradcę Kremla Jurija Uszakowa. Według Moskwy Trump zadeklarował gotowość pomocy w poszukiwaniu rozwiązania wojny w Ukrainie. Uszakow przekazał, że rozmowa miała miejsce w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Turcji. Trump miał też zapowiedzieć dalsze działania swoich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, którzy mają kontynuować rozmowy pokojowe i wkrótce ponownie udać się do Moskwy. Strona rosyjska twierdzi, że Putin przedstawił Trumpowi ocenę sytuacji na froncie, w tym informacje o rzekomym zajęciu Konstantynówki w obwodzie donieckim. Jak informowaliśmy w faktach, Ukraina stanowczo temu zaprzecza, podkreślając, że nadal kontroluje miasto. A w stolicy USA wkrótce rozpocznie się urodzinowa impreza. 250 lat Stanów Zjednoczonych. Przy monumencie Waszyngtona jest plenerowe studio RMF FM, a w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Ogromny ryk silników samolotów Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, które w tej chwili dokonują przelotów nad amerykańską stolicą. To jest pozdrowienie dla wszystkich tych, którzy gromadzą się w tej chwili w okolicy monumentu Waszyngtona, gdzie odbędzie się urodzinowa impreza 250 lat Stanów Zjednoczonych. Niedługo ma pojawić się tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że nawet przy 40 stopniach wygłosi długie przemówienie, nie bez powodu mówię o tej temperaturze, dlatego że w tej chwili temperatura odczuwalna to nawet 48 stopni. Ludzie mdleli w kolejce, kiedy stali do punktów kontroli. Ostrzegano. Musiałem przerwać na chwilę, ostrzegano przed tymi wysokimi temperaturami, tym, co może się wydarzyć. W tej chwili czekamy na wystąpienie prezydenta, a potem ma odbyć się tutaj wielki pokaz fajerwerków, a w międzyczasie ma przylecieć około 100 samolotów. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: W obchody urodzin Stanów Zjednoczonych włącza się też Kraków. Na Kopcu Kościuszki obok polskiej flagi rozłożono również amerykańską, a w Muzeum Kościuszkowskim otwarto wystawę dotyczącą bohaterów niepodległości.
2: Zawiera trzy części. Jedna część to jest filatelistyczna, z pozyskanych m.in. zbiorów doktora Jerzego Duty. Również druga część to jest część zbiory historyka pana Grzegorza Kamińskiego, czyli żołnierzyki i lotnictwo. Trzecia to są inne elementy, zdjęcia, porcelana, etc.
0: To Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. Główne obchody w tym miejscu odbędą się 29 września.
3: Piłka nożna w faktach RMF FM.
0: Francja blisko awansu do ćwierćfinału mundialu. W 1/8 finału trójkolorowi prowadzą w meczu z Paragwajem 1-0. Sędzia do drugiej połowy doliczył aż 10 minut. Jedyną bramkę jak na razie w tym spotkaniu zdobył Kylian Mbappé, który w 70 minucie wykorzystał rzut karny. Kolejnym przeciwnikiem wygranego tej rywalizacji będzie Maroko, które wieczorem 3-0 pokonało Kanadę. A teraz w faktach inna odmiana piłki nożnej. Amp-futbol, czyli piłka nożna dla osób po amputacji kończyn lub z wadami kończyn, prężnie rozwija się w Polsce. Męska reprezentacja przygotowuje się do listopadowych Mistrzostw Świata w Meksyku, w których celuje w złoty medal. Także reprezentacja kobiet jest na coraz wyższym poziomie.
4: Powie pani troszkę o swojej drużynie.
5: W mojej drużynie jest teraz około 30 dziewczyn. Na początku było nas tylko kilka. Szukamy się w internecie, szukamy się na różnych zbiórkach, szukamy się poprzez protetyków, lekarzy, fizjoterapeutów, ponieważ wiemy, że...
4: To jest taka poczta pantoflowa trochę.
5: Tak, poczta pantoflowa, ponieważ wiemy, że tak naprawdę osoba z niepełnosprawnością i do tego jeszcze kobieta plus piłka nożna, to nie jest coś oczywistego. My same po sobie wiemy, że żadna z nas nie trenowała wcześniej piłki nożnej, nawet nie interesowałyśmy się tym. Okazuje się, że jednak każda kobieta jest w stanie grać w piłkę i jest w stanie grać na wysokim poziomie.
0: Z kapitan kobiecej kadry w Amp-futbolu Anną Raniewicz rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. W przyszłym roku Polki zagrają w Mistrzostwach Świata, a w sierpniu dowiemy się, kto zostanie ich organizatorem. Kandydatury zgłosiły Kraków oraz miasta w Brazylii i Rwandzie.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: W czerwcu 1956 roku na ulicę Poznania wyszło 100 tysięcy osób, które miały jeden cel – postawić się władzy komunistycznej i zawalczyć o swoje prawa. Żądamy chleba, wolności, chcemy chleba dla naszych dzieci. Transparenty z takimi hasłami możemy dziś obserwować na zdjęciach i w muzeach. Krwawo stłumione przez wojsko powstanie było pierwszym zrywem przeciwkomunistycznej władzy w Polsce. W 70. rocznicę tego powstania przybliżamy historię, którą żyje stolica Wielkopolski.
6: Poznański czerwiec wciąż nie przekroczył pewnej granicy lokalności. I to jest bardzo duże wyzwanie, przed którym stoimy my jako historycy, ale też ogólno, szeroko pojęta przestrzeń publiczna, kultura masowa, popkultura. Poznański czerwiec, i to jest chyba trochę cecha taka wsobna poznaniaków, my chyba słabo umiemy w taki historyczny PR, mam wrażenie. I to, co się dzieje tutaj u nas, my jesteśmy z tego bardzo dumni, to samo mamy przy okazji Powstania Wielkopolskiego, ale słabo z tym wychodzimy na zewnątrz. No i ta wsobność polega też na tym, że no, w jakiś sposób nie zapraszamy do tej pamięci reszty kraju. Natomiast wydaje mi się, że Poznański Czerwiec jest wydarzeniem oczywiście poznańskim, ale ma rangę ogólnopolskiego buntu przeciwko komunistycznej władzy. Pierwszego w dziejach PRL. To jest ten pierwszy kamyk, który uruchomi tą lawinę, sekwencję wydarzeń w ramach kolejnych polskich miesięcy. Marzec 68, zwłaszcza grudzień 70, czerwiec 76, wreszcie sierpień roku 80. To tak jak kiedyś Wałęsa w Berlinie, zdaje się, popychał te kostki domina, no to te kostki domina właściwie, one w historii Polski mają swoje nazwy, to są polskie miesiące, a czerwiec był pierwszym krzykiem. I to jest, drodzy Państwo, element upomnienia się mieszkańców dużego polskiego miasta, żyjących w realnym stalinizmie, no takie podstawowe wartości. Oni mają dość upokorzenia, w którym przyszło im żyć, no i wychodzą na ulicę w geście takiego już, takiej bezradności absolutnej. No albo wyjdziemy i wykrzyczymy to władzy w twarz, no albo będą dalej nas upokarzać. A sytuacja geopolityczna temu sprzyjała, żeby wreszcie można było wyjść. 20 zjazd KPZR, pewna odwilż, która się wymyka władzy spod kontroli, dyskusje, które nabierają rozpędu wewnątrz partii, ale wśród ludzi też. Ludzie przestają się bać. Pęka ta bariera strachu, którą do tej pory gwarantowała tajna policja polityczna.
7: Uczestnicy tamtych wydarzeń, dzisiaj już zasłużeni, starsi panowie, tak możemy powiedzieć.
6: Starze państwo, tak.
7: Ale oni często powtarzają, że oni wtedy nastolatkowie, dwudziestokilkuletni mężczyźni pracujący w fabryce, którzy nie mieli rodziny, nie mieli żony, nie mieli dzieci, nie mieli nic do stracenia. Tak. Oni tak mówią, że wyszli, bo mogli zrobić coś, jeśli nie dla siebie, to dla potomnych.
6: Bo to jest bardzo konkretny mechanizm, który działa przy każdym takim zrywie narodowo-wyzwoleńczym. Zawsze się dzieli ci, którzy wychodzą na ulicę, albo robią konspirację, albo podnoszą tą rękę na władzę ludową. Oni zawsze się dzielą na dwie grupy, starych i młodych. I w Poznańskim Czerwcu mamy też i starych, i młodych. Ci starzy wyprowadzą robotników na ulicę, ale potem na tym placu Mickiewicza nawet Matyja mówi, że jego rola się skończyła, no to wszystko już było poza nim. A czerwiec, potem ten uliczny czerwiec, ten czerwiec, który jest rewoltą robotniczą, robią młodzi chłopcy, robią tacy 18, 19, 20, 16-latkowie i to nie są kryształowe postaci, musimy sobie o tym, musimy to przyznać, powiedzieć wprost. To nie są wymuskane jakieś tam paniczyki z dobrych domów, tacy też się zdarzali, ale to są chłopaki z krwi i kości, z poznańskich dzielnic, z Łazarza, z Dębca, z Głównej, no, którzy no, mają jedno za uszami, ale w tym momencie ten ich kręgosłup etyczny, moralny jest jednoznaczny. I to jest w czerwcu bardzo piękne. Podobnie było w Powstaniu Warszawskim. Przez Powstanie Warszawskie też robili młodzi ludzie. Faktycznie nie mają nic do stracenia, nie mają rodzin. Idą trochę nie kalkulując. I jeszcze bardzo ważna kwestia, która też wiąże się z tym, o czym tutaj teraz powiedziałem. I to podniósł mecenas Chełmowski w czasie procesów poznańskich, bo on powiedział, że trochę wyrzucając to władzy, zobaczcie, to są wasi wychowankowie. Wy przez 11 lat tych chłopaków próbowaliście ustawić, wychować, wtłoczyć ich w ten taki sztywny, w te sztywne ramy stalinizmu, założyć im te czerwone krawaty i szare koszule i zobaczcie, oni nie chcą tych krawatów, nie chcą tych koszul, chcą żyć jak wolni ludzie. Stąd te pelerezy, stąd te krawaty, stąd ta subkultura w ogóle, którą reprezentował Edipolo, włoski bandyta, tak jak na niego mówiono. Przecież to był świetnie błyskotliwy, inteligentny facet, który no, był z prostego domu, ale się tego nie wstydził. Więc czerwiec tak, robią chłopaki z Eg, robią chłopaki z osiedla, dzisiaj byśmy powiedzieli. Robią takie, no, poznańskie, urwisy to za małe słowo. Robią Niekoniecznie.
7: Szczuny z Łazarza.
6: Tak. Szczuny z Łazarza, piękne określenie. Tak. Na początku rzeczywiście wychodzi Ceglosz, czyli zakłady Stalina wówczas, potem ZNTK, a potem w takim marszu gwieździstym dołączają do tego pochodu robotniczej niedoli, jak nazywamy czerwiec za procesami poznańskimi, dochodzą do tego robotnicy innych poznańskich zakładów pracy, to w pewnym momencie już trudno odróżnić, kto jest robotnikiem, kto jest studentem, kto jest inteligentem, kto jest urzędnikiem, a kto jest bikiniarzem. Właściwie na ulicach Poznania, jak mamy 100-150 tysięcy ludzi, to mamy całe miasto. Młodzież, dzieci oczywiście, stąd te zdjęcia, gdzie widzimy tych Romków strzałkowskich biegających tam między tymi robotnikami, ale to już nie jest do końca nawet protest robotniczy, mimo że w Przemyśle pracowało w Poznaniu w latach 50. około 35-40% ludzi. Bardzo dużo. Ale to jest protest wszystkich, to jest protest całego Poznania, to jest protest całego miasta.
7: O Boga, chleb i za wolność. Tu są te takie najważniejsze hasła. Tego brakowało wtedy faktycznie. To było, tak to się wpisało już na stałe?
6: Widzimy pewną ewolucję, jeśli chodzi o formułowanie haseł i formułowanie tych postulatów. One na początku są ekonomiczne. Czasami się zrzymają niektórzy. I tak też propaganda starała się w PRL przedstawiać, że to jest charakter ekonomiczny i właściwie tutaj socjalny. Nie mamy tu żadnej polityki w tym. Tylko, że ta polityka w PRL, a zwłaszcza w stalinizmie, wynikała wprost ekonomii tej stalinowskiej, więc tutaj nie można tego oddzielić. I te hasła rzeczywiście na początku są socjalne, są ekonomiczne, ale one bardzo prędko ewoluują. I pojawiają się faktycznie hasła już zaangażowane bardzo mocno politycznie. Żądamy wolnych wyborów, czy precz z ruską demokracją, żądamy powrotu Mikołajczyka, jak wiemy, premiera związanego mocno, wicepremiera z Wielkopolską, z Poznańskiem. Tam też się rzeczywiście pojawiają hasła religijne, może nie wypisane wprost na tablicach, jak chleba wolności, chcemy wolnych wyborów, czy chcemy chleba dla naszych dzieci bardzo mocne, ale śpiewanie pieśni patriotycznych, religijnych, to się przenikało. Podnoszenie hasła my chcemy religii w szkole też się gdzieś tam pewnie pojawiło. To była pewna kakofonia dźwięków, haseł, to było 100 tysięcy ludzi i te dźwięki emitowano, czy te żądania z rozmaitych miejsc. Trudno było nad tym tłumem zapanować, zwłaszcza kiedy on się zebrał w sile 100 tysięcy ludzi w jednym miejscu w mieście.
7: Bunt robotniczy, bunt mieszkańców, bunt takich symboli, które byśmy spotkali na co dzień na ulicy. Romek Strzałkowski, poznańskie tramwajarki.
6: To właśnie łączy się bezpośrednio z tym, że to był bunt wszystkich. Że to był bunt, który pomieścił Romka Strzałkowskiego, pomieścił Mikołaja Paca-Pomarnackiego, studenta Politechniki, pomieścił Janusza Kulasa, tego chłopaka stojącego pod kinem Bałtyk i tam świecącego tą brylantyną na włosach. To był bunt, który pomieścił prostych robotników, tych przedartych drelichach i te robotnice, które wyglądały jak więźniarki, jak pracowały w Cegielskim czy w Rzeźni, które widzimy na zdjęciach. To jest i właśnie ta uniwersalność poznańskiego czerwca, to powinno być jego siłą, takim kołem zamachowym, jeśli chodzi o jego pamięć. Bo to jest uniwersalna opowieść. Mamy z jednej strony dobro i zło i niezgodę na to zło. O tym jest poznański czerwiec. To jest opowieść o solidarności pewnej, która powtórzy się w Polsce po 25 latach. To jest opowieść o prawach pracowniczych. Mamy tutaj ileś segmentów, którymi możemy oddzielić całą Polskę, nie zamykać jej tylko w Poznaniu.
0: Opowiada dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza. Rozmawiał z nim nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To już prawie druga, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Ewakuacja w Waszyngtonie, uroczystości z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych przerwane przez groźną pogodę. W stolicy Iranu, w Teheranie, uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju. Spotkali się tam wysocy rangą przedstawiciele Hamasu i Hezbollahu. Będą też doniesienia sportowe. Znamy pierwszą parę ćwierćfinału mundialu. Nad Waszyngtonem gromadzą się ciemne chmury, a ekstremalne upały i zagrożenie burzami pokrzyżowały plany organizatorów Wielkiego Święta z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy wydarzenia, którzy czekali na uroczystości i pokaz fajerwerków, są ewakuowani z miejsca imprezy. O szczegółach z Waszyngtonu teraz nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Tak, wszyscy w tej chwili jesteśmy ewakuowani z terenu, gdzie miał przemawiać prezydent Donald Trump. Poinformowano, że nad Waszyngtonem